0: Majówka i po majówce. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam was na nasze poniedziałkowe spotkanie. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Powolności. Dlatego powoli podejdźcie do tematu, że trzeba wziąć się do pracy. Rodacy, witajcie, zapraszam. Czwarty dzień maja, 124 dzień roku, do końca którego zostało nam 241 dni. Słońce wschodzi 5.02, zachodzi 20.25. Dzień trwa 15 godzin i 23 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 7 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 47 dni. I jeszcze taka myśl na dziś. To, że majówka się skończyła, nie oznacza, że skończyło się lato. To był tylko trening przed tym, co najlepsze. Teraz wchodzimy w tryb sezonu na życie, gdzie każdy ciepły wieczór po pracy może być małym świętem. I tego się będziemy trzymać. Przynajmniej ja. A wy, mam nadzieję, że też. Zapraszam na nasze poranne spotkanie i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: profundo.
1: To właśnie dziś rozpoczynają się matury. To może co, powtórka z historii, co wydarzyło się 4 maja. Na przykład w roku 1981 premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. W roku 1990 hutę imienia Włodzimierza Lenina przemianowano na hutę imienia Tadeusza Sędzimira. W roku 1994 na antenie TVP1 ukazało się premierowe wydanie programu rozrywkowego Śmiechu Warte. Na świecie w 1626 roku holenderski żeglarz i zdobywca Peter Minet wylądował na wyspie Manhattan. W roku 1814 na Elbę przypłynął statek ze skazanym na zesłanie Napoleonem Bonaparte. W roku 1904 Charles Stewart Royce i Henry Royce podpisali w hotelu w Manchesterze umowę na założenie przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Rolls-Royce. W roku 1929 premiera pierwszego filmu dźwiękowego z udziałem duetu Flip i Flap. W roku 1953 Ernest Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary człowiek i morze. Morze to temat na dzisiejszej maturze z języka polskiego. I w roku 2000 wirus komputerowy I Love You w ciągu jednego dnia rozprzestrzenił się po całym świecie, infekując 10% komputerów mających dostęp do internetu, powodując straty w wysokości 5,5 miliarda dolarów na całym świecie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Wejherowska Rada Miasta podsumowała budżet za rok 2025. O tym już za chwilę. Powiemy Wam także o bezpłatnych badaniach dla mieszkańców Główczyc oraz usłyszycie o 33. sesji Rady Miasta Ustka. Na informacje z regionu zaprasza Michał Jarosz. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Za nami coroczna sesja absolutoryjna w Wejherowie, podczas której przede wszystkim podsumowano wykonanie budżetu miasta za rok 2025. Sesja Rady Miasta Wejherowa obfitowała w szereg różnych uchwał, w tym przede wszystkim tych, które dotyczyły finansów miasta.
2: Dużo zmian, zmiany w budżecie miasta, gdzie wprowadzamy 12 milionów po stronie wydatków. To są duże środki, ale tak naprawdę przeznaczamy je na realizację zadań i na załatanie tych dziur, gdzie brakuje nam środków. Zwiększamy wydatki o 500 000 złotych na funkcjonowanie Wejherowskiego Centrum Kultury. Zabezpieczamy pieniądze na utrzymanie miasta, ale także udzielamy wsparcia dzisiaj na sesji dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie na kwotę 45 tysięcy złotych, a w tym m.in. dofinansowanie zakupu drona. 400 tysięcy złotych pomoc dla szpitali pomorskich na zakup nowoczesnego sprzętu.
1: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Zwiększono także środki na wsparcie organizacji pozarządowych. Najważniejszym punktem było jednak pochylenie się nad wykonaniem budżetu za rok miniony, czyli i nad absolutorium dla prezydenta miasta.
3: Trzeba przyznać, że ten rok ubiegły, obojętnie jakbyśmy nie spoglądali, bo każdy samorząd mówi, że to jest trudna sytuacja finansowa, to dla Wejherowa on był bardzo dobry. To był rok, w którym przeznaczyliśmy 78 milionów na wszelkiego rodzaju inwestycje. Kwota niesamowita, duża. Pierwszy raz w skali budżetów naszego miasta udało nam się takie środki przeznaczyć.
1: Tłumaczy prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Jak podkreślano, najważniejsza część budżetu inwestycyjnego, bo aż niemal 50 milionów złotych, przeznaczona została na drogi, w tym na zakończenie miejskiej części budowy węzła Zryw, czy nowe połączenie dawnej drogi krajowej z ulicą Budowlanych i Przemysłową. Ostatecznie radni podjęli większością głosów uchwały dotyczące zarówno raportu o stanie miasta, absolutorium oraz wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Główczyce. Jak informuje samorząd, już 21 maja będzie można skorzystać z badań kości wykonywanych w mobilnym busie. To okazja do szybkiego i bezpiecznego sprawdzenia stanu układu kostnego bez konieczności wizyty w placówce medycznej. Badania odbędą się w dwóch lokalizacjach. W Główczycach mobilny punkt stanie przy Gminnym Ośrodku Kultury i będzie dostępny od godziny 8 do 12. Następnie bus pojawi się w Stawęcinie przy Szkole Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego, gdzie mieszkańcy będą mogli wykonać badania w godzinach od 14 do 18. Udział w badaniach jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne. Organizatorzy podkreślają, że profilaktyka odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu chorób układu kostnego na wcześniejszym etapie. To szansa, by zadbać o zdrowie i skorzystać z dostępnych możliwości bez ponoszenia kosztów. W Ustce odbyła się 33. sesja Rady Miasta. Gościem spotkania był nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka, Grzegorz Goliszek, który opowiadał na pytanie radnych m.in. dotyczące sytuacji pożarowej w lasach. Jak poinformowano, od początku roku doszło już do 5 pożarów, choć wszystkie były niewielkie i szybko je opanowano. Na razie nie planuje się wprowadzania zakazu wstępu do lasów. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki uzależnień za rok 2025 oraz zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej. Omówiono również plany inwestycyjne. W najbliższym czasie ogłoszony ma zostać przetarg na przebudowę ulicy Jana Skolna. Podjęto także uchwałę w sprawie kąpielisk na rok 2026. Lokalizacje Ustka Wschód i Ustka Zachód 2 pozostają bez zmian, a nowością będzie kąpielisko w Przewłoce. Ustalono również terminy sezonu letniego. Rada zdecydowała ponadto o wsparciu finansowym dla powiatu słupskiego na przebudowę dróg oraz poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Dzisiaj wschód słońca mieliśmy już tuż przed godziną 5. Słońce będzie się pojawiało na niebie, no ciężko, żeby się nie pojawiało, ale również chmury na nim będą obecne. Nie jakaś zatrważająca ilość, ale będą. Jeśli chodzi o opady, no one mogą się pojawić, mogą, ale nie muszą, bo szansa jest taka pół na pół. Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj jest 100% szansa, że będzie ciepło. Około 20 stopni Wejherowa, Rederum, jak

0: Pusko-Sokowo-Słupsk, Jąbor-Kobylnica, podobne wartości także w pasie nadmorskim.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Ja przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności, a więc powoli do tej pracy. Dotrzecie na pewno do celu, lekko może spóźnieni, ale skoro dzisiaj Światowy Dzień Powolności, to zawsze możecie swojemu szefowi wytłumaczyć, że musieliście dzisiaj jechać, iść bardzo powoli. Dzisiaj obchodzimy Dzień Kominiarza i dlatego ja z pozdrowieniami dla kominiarzy znalazłem taki dowcip. Hrabia czyta gazetę. Janie, czy tramwaje jeżdżą po dachach? No nie, panie hrabio, tramwaje jeżdżą po szynach na ziemi. No to dlaczego tutaj napisali, że tramwaj zabił kominiarza? No ja też nie wiem, jak to się mogło stać, jak to się mogło zdarzyć i wydarzyć. Kominiarze, wy uważajcie tam na tych kominach, na tych dachach, no bo wszystko zdarzyć się może. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiam was wszystkich w ten poniedziałkowy, pomajówkowy poniedziałek. No właśnie, trzeba ruszać do pracy, rodacy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. Osis kupuje. Osis Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30.

0: Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli. Reklama.
1: Wielki porządek.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutów w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
1: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzebaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
0: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż Pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
0: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
3: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
0: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie wraz z Fundacją Anny Dymnej mimo wszystko warsztatem terapii zajęciowej w Lubiatowie zapraszają do wspólnego działania. To w ramach akcji Funduszowy Maj. W dniu 19 maja o godzinie 10 odbędzie się wizyta studyjna w siedzibie warsztatu terapii zajęciowej w Lubiatowie przy ulicy Spacerowej. Celem spotkania jest zaprezentowanie pracodawcom potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości współpracy w zakresie ich zatrudnienia. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli m.in. poznać sprawdzone rozwiązania wspierające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, zobaczyć praktyczne umiejętności i możliwości zawodowe uczestników warsztatu, czy nawiązać kontakty sprzyjające przyszłej współpracy. Zgłoszenia pracodawców przyjmowane są do dnia 12 maja. W Lęborku od dłuższego czasu zwraca uwagę problem nadmiernej prędkości na ulicach Marusa Żównej i Sportowej. Na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców w tej części miasta, szczególnie pieszych, zwróciła uwagę radna Rady Miejskiej Bożena Pobłocka, kierując w tej sprawie interpelację do burmistrza Jarosława Litwina. Jak podkreśla radna, obie ulice pełnią ważną funkcję komunikacyjną w tej części miasta i stanowią istotny ciąg dojazdowy. Obsługują zarówno gęstą zabudowę mieszkaniową, jak i ruchy związane z obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Według zgłoszeń mieszkańców, kierowcy często nie respektują obowiązujących ograniczeń prędkości, co budzi niepokój lokalnej społeczności, w szczególności w godzinach zwiększonego natężenia ruchu. Zdaniem Bożeny Pobłockiej sytuacja stwarza realne zagrożenie dla pieszych, w tym dzieci i seniorów korzystających z okolicznej infrastruktury. Radna zaapelowała o podjęcie konkretnych działań uspokajających ruch drogowy oraz analizę organizacji ruchu w tym rejonie, wskazując, że może to poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko niebezpiecznych zdarzeń w dłuższej perspektywie.

0: Tyle. Mieszkańcy gminy Ustka mogą przygotować się do wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Akcja odbędzie się w maju i obejmie kolejne miejscowości zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zbiórka potrwa do 29 maja. W tym czasie specjalne transporty odbiorą odpady m.in. z takich miejscowości jak Dalmierz, Grabno, Dębina, Rowy, Machowino, Wytowno, Duninowo, Harnowo czy Modła. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w materiałach informacyjnych gminy. W ramach akcji mieszkańcy mogą oddać przede wszystkim stare meble, takie jak szafy, łóżka czy krzesła, a także elementy wyposażenia wnętrz, dywany, materace czy lustra. Odbierane będą również m.in. rowery, wózki dziecięce, duże zabawki czy meble ogrodowe. Władze gminy przypominają jednak, że podczas zbiórki nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, warsztatów samochodowych czy remontów. Wykluczone są także m.in. opony, styropian, azbest, szyby oraz zużyty sprzęt elektroniczny. Za nami 30. sesja Rady Miasta Gdynia. Miejsce miała ona pod koniec ubiegłego tygodnia. Tym razem w porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące m.in. uchwalenia planu ogólnego miasta Gdyni, przyjęcia do realizacji gdyńskiego programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2026-2028 oraz udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu na realizację zadania publicznego, budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik między węzłem Chwaszczyno a drogą powiatową nr 1935G w miejscowości Chwaszczyno. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Cisowa, które przedstawił jej przewodniczący Paweł Korycki oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, które zreferował radny Norbert Anisowicz. Pełen porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Kolejna sesja odbędzie się 27 maja. Mam nadzieję, że wszyscy odpoczęliście po weekendzie majowym, wygrzaliście się porządnie, najedliście się grilla jakiegoś porządnego. No i teraz czas wracać do roboty. Pogoda jeszcze dzisiaj taka weekendowo-majowa, bym powiedział, choć jest niewielka, naprawdę niewielka szansa na opady deszczu. Na termometrach wciąż okolice 20 stopni w Wejherowie, Radzierumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i bardzo podobne wartości także w Dębkach, Władysławowi, Łebie i Łusce. No zimno to nie jest.
1: Norda.

0: Wstaje nowy dzień. Ja już wstałem. Wy być może też. Pozdrawiam was serdecznie w poniedziałkowy poranek. Arkadiusz Mińczewski. Kłaniam się nisko po majówce i zapraszam. Pozwólcie, że na początek pozdrowię wszystkich maturzystów, którzy dzisiaj rozpoczynają, dzisiaj startują z maturami. Matura z języka polskiego, ale dzisiaj również pozdrawiam wszystkich strażaków, hutników, kominiarzy, gancarzy i piekarzy, bo wszyscy oni obchodzą swoje święto. To pozdrowienia od nas o poranku, a my zaczynamy ten nowy dzień, czwarty dzień maja, poniedziałek. Imieniny obchodzą Monika, Florian, Michał, Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotthard, Lucylla i Wespazjan. Przysłowie na dziś: od świętego Florka daj chleba do worka. To chyba z pozdrowieniami właśnie dla wszystkich piekarzy z okazji waszego święta. No to ruszamy, a już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Monika i Michał. I o tych właśnie dwóch imionach słów kilka już za chwilę o poranku. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
5: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 300.

0: Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Moniki. Monika, ach, Monika, dziewczyna ratownika, no przecież nie każda. Imię, które kojarzy się z energią, elegancją i silną osobowością, to osoba, która potrafi połączyć pewność siebie z naturalnym urokiem i łatwo przyciąga uwagę swoim sposobem bycia. Ambitna, inteligentna i bardzo zaradna, Monika szybko odnajduje się w nowych sytuacjach, potrafi podejmować trafne decyzje i nie boi się wyzwań w pracy, dynamiczna, zaangażowana i dobrze zorganizowana. Najlepiej czuje się tam, gdzie może wykazać się inicjatywą, kreatywnością i kontaktem z ludźmi w relacjach, ciepła, szczera i bezpośrednia, łatwo nawiązuje kontakty, ale jednocześnie ceni swoją niezależność. Michał kojarzy się z równowagą, spokojem i wewnętrzną siłą. To osoba, która nie musi dominować, by być zauważoną, wyróżnia się opanowaniem, rozsądkiem i naturalną pewnością siebie. Inteligentny, wrażliwy i bardzo odpowiedzialny, potrafi słuchać, analizować, podejmować przemyślane decyzje w pracy, sumienny, dokładny i godny zaufania, nie działa impulsywnie, woli spokojnie przeanalizować sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązanie. W relacjach szczery, lojalny i bardzo oddany, choć nie zawsze od razu okazuje emocje, to wobec bliskich jest ciepły i troskliwy. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Pragnę

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.

0: Wybiła 7.30, jak już raz zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Mamy 4 maja. Witam wszystkich po majówce i mam nadzieję, że jesteście cali, zdrowi, bezpieczni i spokojnie jedziecie do pracy, bo patrząc po tym, co dzieje się na drogach, jest raczej spokojnie, choć jest kilka miejsc, gdzie oczywiście ruch narasta, ale na godziny szczytu to dosyć normalne, a nie ma tutaj jakichś przesadnych jednocześnie korków. Zaczynamy od Słupska i tutaj od strony Siemianic, jadąc w stronę Słupska, jest ruch intensywny, noga z gazu, natomiast nie ma tutaj jakichś większych zatorów. Troszeczkę trzeba tutaj uzbroić się w cierpliwość od strony Kobylnicy i również na ulicy Bohaterów Westerplatte jest intensywnie, natomiast jedziemy wszędzie płynnie, bez większych problemów. Wyruszamy dalej na wschód naszego województwa, no to tutaj mamy Lęborg. No i tu ewidentnie sytuacja z otwarciem odcinka drogi ekspresowej, który miał miejsce tuż przed majówką, zdecydowanie poprawia sytuację. Możecie dać znać, jak się wam jeździ po nowym odcinku od Leśnic do Bożego Pola, bo widzę, że prace budowlane teraz przeniosły się na drogi boczne. W samym Lęborku jest dosyć spokojnie, no i tego wszystkim mieszkańcom Lęborka i okolic życzę, aby ten stan już się utrzymywał i nie było konieczne ponowne zamykanie obwodnicy Lęborka, co miało miejsce, jak wiemy, ale nie zaprzeczajmy faktom, bo na razie jest wszystko dobrze i trasą kaszubską bezproblemowo jedziecie do obwodnicy zarówno metropolitarnej, jak i trójmiejskiej, i na jednej i drugiej o tej porze nie ma jakichś większych zatorów, natomiast kierując się do miast w Trójmieście, no to cierpliwość oczywiście przyda się na wszystkich drogach dojazdowych, zarówno na Armii Krajowej, na Słowackiego, no na Spacerowej, to tam się przyda już bardzo dużo cierpliwości, ale również na Wielkopolskiej tej cierpliwości troszeczkę będzie potrzebne i na estakadzie, raczej zjeździe z estakady od strony obwodnicy, w stronę ulicy Morskiej, ale to zapewne spowodowane jest i remontem na estakadzie, no i po prostu godzinami szczytu. Małe Trójmiasto Kaszubskie, przejezdne i bezproblemowe. No i takiego ruchu wam dzisiaj przez cały dzień życzę. A jeśli chodzi o pogodę w ten piękny poniedziałek po weekendzie majowym, to dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami mogą występować przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana suma opadów to około 15 mm tego deszczu. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 19 stopni Celsjusza w okolicach Wejherowa po 25 na południowych krańcach naszego regionu, a w pasie nadmorskim nieco chłodniej, bo do 14 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni, północno-zachodni.
1: Śniadanie z Norda FM.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

za nami kwiecień, przed nami maj, a Główny Urząd Statystyczny zaprezentował najnowsze dane o kosztach życia w Polsce. I co? Jak z kosztami? Jak z waszymi kosztami po majówce? W kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2% w zestawieniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Koszty utrzymania rosną również w ujęciu z miesiąca na miesiąc. Od marca do kwietnia ceny poszły w górę o 0,6%. Z raportu dowiadujemy się, za co dokładnie płacimy więcej. W skali roku największy skok cen dotyczy oczywiście paliw do prywatnych środków transportu. Kierowcy muszą płacić 8,4% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Znacznie wyższe rachunki płacimy także za energię elektryczną, gaz oraz inne paliwa domowe. W tej kategorii urząd zanotował wzrost o 4,7%. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały natomiast o 1,9% w skali roku. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy zestawimy kwiecień z marcem tego roku. W ciągu jednego miesiąca żywność oraz nośniki energii nieznacznie podrożały. Z kolei ceny paliw na stacjach w ujęciu miesięcznym spadły.

0: spadły o niemal 2%. To jedyna kategoria wśród głównych składowych, w której urząd odnotował spadki w stosunku do poprzedniego miesiąca. No tak, odnotował spadek, no bo wiadomo, że zmniejszono akcyzę i VAT, no i w związku z tym ceny paliw spadły, no ale to tylko do 15 maja. Zobaczymy, co będzie potem. Potem, a właściwie przedtem, jeszcze przed 15 maja, rząd musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a więc czekamy z niecierpliwością.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
5: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
1: Reklama.

To już dziś. Matura, czas, start. Pozdrawiam wszystkich maturzystów i wszystkich rodziców maturzystów, bo ci chyba bardziej się denerwują pewnie od samych maturzystów. Uda się, nie uda. Uda się, nie uda. Tegoroczna matura właśnie się rozpoczyna i potrwa do końca miesiąca. Do egzaminów podchodzi w tym roku blisko 345 tysięcy absolwentów, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Dwie formuły matury w tym roku według dwóch zasad. Jedne to absolwenci 4 stopnia liceum, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły 2 stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w formule 2023, a pozostali w formule 2015. Co trzeba zdać? No oczywiście język polski na poziomie podstawowym, to dzisiaj, jutro matematyka na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, język mniejszości narodowej na poziomie podstawowym, to w części pisemnej, w części ustnej język polski bez określenia poziomu, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej bez określania poziomu. To wszystko przed maturzystami. No trzeba będzie trochę tego napisać, trzeba będzie trochę poopowiadać i tak jak powiedziałem, 8 lipca zostaną ogłoszone wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Do 8 lipca trzeba będzie tylko myśleć pozytywnie, że będzie dobrze. Śniadanie z Norda FM. Z Bukiem.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, wejherowo, komunikat urodzinowy.
2: To?
3: Salon Fajne Materace.
2: Gdzie?
3: W Wejherowie.
2: Kiedy?
3: Od 15 do 31 maja.
2: Co?
3: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
2: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
3: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
2: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
4: Szukasz stylizacji, która podkreśli twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
6: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec Wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak co roku.

Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie

0: sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
1: Radzi dr Klara Królewiak-Deci z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
2: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
1: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
3: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
4: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
5: No, bo dwa razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no, dokładnie.
6: Powinien być częściej?
5: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
7: nie byłoby kolejek.
5: Nie byłoby kolejek, no.
1: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W gnieździe sokołów wędrownych na kominie elektrociepłowni PG w Gdyni pojawiły się 2 pisklęta. Skorupki jajek opuściły 26 kwietnia. Tegoroczna para lęgowa, samiec Ster i samiczka Sara, doczekała się potomstwa. Pierwsze jajo w gnieździe pojawiło się 20 marca, drugie 2 dni później. Po około 32 dniach inkubacji wykluły się 2 młode. Młode sokoły zwykle opuszczają gniazdo po około 6 tygodniach. Jak przypomina gdyński Urząd Miasta, historia tego miejsca sięga 2006 roku, kiedy sokoły zaczęły regularnie gniazdować na kominie. Od 2016 roku dzięki transmisji internetowej mieszkańcy i miłośnicy przyrody mogą obserwować ich życie z bliska. Przez lata gniazdowały tu m.in. dobrze znane obserwatorom Bryza i Bosman, później także Koksinka z Redy. W tym sezonie ich miejsce zajęły Sara i Ster, które już doczekały się pierwszego wspólnego potomstwa. Sokół wędrowny to jeden z najbardziej fascynujących ptaków drapieżnych świata i zarazem najszybsze zwierzę na ziemi. Podczas ataku może osiągać prędkość przekraczającą 300 km na godzinę. Jeszcze kilka dekad temu gatunek był w Polsce skrajnie rzadki, a dzięki programom ochronnym jego populacja stopniowo się odbudowuje. Rada Gminy Potęgowo na wniosek wójta przyjęła uchwałę wprowadzającą gminny program osłonowy dotyczący refundacji części opłat za odbiór odpadów komunalnych. Gmina Potęgowo poinformowała, że wnioski w tej sprawie będzie można składać od 1 lipca, a program obejmie lata 2026-2028 i ma wesprzeć mieszkańców w trudniejszej sytuacji życiowej oraz tych o niższych dochodach. Przewidziano, że uprawnieni mieszkańcy będą mogli otrzymać zwrot w wysokości 90% poniesionych kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina Potęgowo podkreśliła również, że świadczenie będzie wypłacane za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Z programu skorzystają m.in. osoby samotnie mieszkające, seniorzy w gospodarstwach jedno- i dwuosobowych oraz osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskazano także warunki konieczne do uzyskania wsparcia. Dochód nie może przekroczyć 265% kryterium dochodowego, nie można mieć zaległości w opłatach za odpady ani korzystać z innych form obniżających te opłaty. Wnioski mieszkańcy gminy Potęgowo będą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który będzie realizował program, a w razie pytań dostępne są również numery kontaktowe do urzędu i GOPS. W Słupsku odbędzie się wydarzenie skierowane do kobiet pod hasłem Moc dojrzałych kobiet, dobre życie zaczyna się od Ciebie. To 2 dni spotkań, rozmów i warsztatów, które mają zachęcić uczestniczki do zadbania o siebie i swoje potrzeby. Wydarzenie zaplanowano na 22 i 23 maja w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Na scenie pojawią się m.in. Małgorzata Ome, Joanna Flis, Monika Urbańczyk oraz Joanna Warecha. Organizatorzy podkreślają, że będzie to przestrzeń bez ocen, nastawiona na wsparcie i konkretną rozmowę. Wejściówki dla mieszkanek Słupska można bezpłatnie odebrać w Centrum Informacji Turystycznej. Wystarczy okazać słupską kartę mieszkańca lub dokument potwierdzający zamieszkanie. Wydarzenie realizowane jest w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Tuż przed weekendem majowym na terenie dworca kolejowego w Pucku spotkali się

0: komendant powiatowy policji w Pucku z komendantem Straży Ochrony Kolei. Celem było wzmocnienie działań prewencyjnych w tym rejonie. Spotkanie było okazją do wypracowania wspólnych celów i dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy policją a Strażą Ochrony Kolei. Rozmowy dotyczyły m.in. organizacji wspólnych patroli, stałej obecności funkcjonariuszy na dworcu oraz prowadzenia działań profilaktycznych, w tym bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami i turystami. Jak przekonuje pucka policja, dworzec kolejowy w Pucku stanowi wizytówkę miasta i jest ważnym punktem dla podróżnych oraz odwiedzających region. Dlatego służby koncentrują się na zapewnieniu porządku publicznego, reagowaniu na wykroczenia oraz przeciwdziałaniu zjawiskom takim jak zakłócanie ładu, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, używanie środków odurzających czy akty wandalizmu. Szczególna uwaga ma być zwracana na sytuacje mogące negatywnie wpływać na komfort i poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z dworca. Celem podejmowanych działań jest to, aby każdy, niezależnie od tego, czy jest mieszkańcem czy gościem, czuł się w tym miejscu bezpiecznie.
1: Wszystko wskazuje na to, że lekkie ochłodzenie idzie w tym tygodniu. Już tak gorąco jak w weekend to nie będzie, chociaż dalej na szczęście zima nie wraca. Dzisiaj około 20 stopni na termometrach w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Podobne wartości także Dębki, Władysławo, Wołeba i Uska. Co do tego ochłodzenia, no to nawet około 13 stopni w tym tygodniu może być, więc no spadek naprawdę dość solidny. Szansa na deszcz jest, ale cały czas dzisiaj stosunkowo niewielka.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: blisko. Weekend majowy za nami. Witajcie w poniedziałkowy poranek. Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam na kolejną godzinę. Teraz zajmę się wolnym, bo przecież my, Polacy, lubimy wolne. Był weekend majówkowy, co prawda króciutki, a kiedy jeszcze możemy liczyć na wolne? W 4 czerwca. Czwartek to jest Boże Ciało. No i jeżeli weźmiecie piątek wolny, to będziecie mieli 4 dni do odpoczywania. Kolejna szansa to sierpień. 15 sierpnia w sobotę mamy w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Za sobotę należy nam się jeden dodatkowy dzień, jeżeli święto wypada akurat w sobotę. To w piątek albo w poniedziałek możecie wziąć wolne i kolejny nieco dłuższy weekend również w sierpniu. A od sierpnia to już trzeba będzie czekać praktycznie do grudnia, bo pierwszy dzień listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada akurat w niedzielę, a w ogóle święta w tym roku 24 grudnia, wiadomo, Wigilia, dzień wolny, ale to czwartek. Potem 25 grudnia, piątek, 26 grudnia to sobota, no i co? Niedziela i znowu do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie teraz już ciężko i solidnie pracują.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu, market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dzisiaj, 4 maja, obchodzą swoje urodziny, a jacy jesteście, ważne są dla Was miłość i przyjaźń. To one dodają Wam energii do działania i stanowią inspirację oraz nadzieję w trudnych chwilach. To Wy bez problemu nawiązujecie nowe znajomości, jesteście lubiani w towarzystwie. To Wam należy przypisać stoicki spokój i opanowanie. Te cechy okazują się niezwykle cenne, szczególnie gdy wśród bliskich pojawiają się bezpodstawne spory. Nie boicie się stanąć w obronie słabszych i stać na straży sprawiedliwości. Zawsze chętni do pomocy, wyróżniacie się nieprzeciętną empatią. Wasze zalety: poczucie humoru, uczuciowość, wady, upór, uszczypliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych 4 maja są polska piosenkarka, autorka tekstów Beata Kozidrak, Małgorzata Pieczyńska, polska aktorka filmowa i Grzegorz Kazdepkę, polski pisarz dla dzieci i młodzieży. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
3: Na kasiebedze apartny język aspiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
5: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński?
3: Zdrze jak Łęlejcy!
4: Nie jestem fanką tego sportu.
3: Fanku? Fana to płyna simuje flaga.
4: A flaga?
3: Flaga według słowa Jacksona Sechte to jest szmata.
4: Szmata. A sztandar?
3: Stanica. A chorągwia to jest?
4: Chorągiew. Zgadłam? A dlaczego pod skocznią nie ma czarno-żółtych barw?
3: Błynasi nie skokają na purgach, leno senu płe śniegu.
6: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
3: Lynka Kalina Janczewska
4: i Głystk Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
4: Reklama. 15.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w radiu Norda FM. Poniedziałek pomajówkowy, o tak chciałem powiedzieć i tak rozpocząć, wygląda dzisiaj naprawdę optymistycznie. Zdaję sobie sprawę z tego, że część z Was ma dzisiaj jeszcze wolne, odsypia albo odchorowuje majówkę, co tam komu się wydarzyło, nie wnikam. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to ta jest bardzo dobra. W okolicach Słupska żadnych jakichś korków, zatorów nie ma i prace drogowe też nie tworzą tutaj jakichś dodatkowych przeszkód, choć pewnie przez jakiś czas jeszcze będą nam towarzyszyć, aż mam nadzieję do otwarcia raz ringu, a dwa reszty rasy kaszubskiej i drogi ekspresowej S6. Jeżeli chodzi zaś o okolice Lęborka, to tutaj też jest dosyć spokojnie i płynnie. Otwarcie obwodnicy, które miało miejsce przed majówką, zdecydowanie wpłynęło pozytywnie na to, co się dzieje, choć to oczywiście będziemy sprawdzić jeszcze w kolejnych dniach, ponieważ, no, tak jak mówię, dzisiaj pewnie część osób jeszcze ma wolne, więc ten ruch nie jest w pełni rozwinięty, jak to powinno mieć miejsce. Wolniej tylko z troszeczkę, jeżeli chodzi o Lęborg, na ulicy Zwycięstwa w stronę ronda z Wojska Polskiego i Alei Wolności, i Alei Niepodległości, ale tu dosłownie troszeczkę przed tym rondem trzeba zwolnić i dalej już jeździcie wszędzie po mieście płynnie. Wjeżdżamy na trasę kaszubską, którą dojeżdżamy bezproblemowo do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej, zarówno na jednej i drugiej nie ma jakichś większych zatorów, natomiast jeżeli chodzi o dojazdy do miasta, to tutaj informacje.

0: reakcja pozytywna. Na spacerowej oczywiście w Gdańsku najwięcej czasu trzeba będzie poświęcić, ale zdecydowanie mniej niż godzinę temu. Na Słowackiego również jest ciasno intensywnie, za to na Armii Krajowej jest już bardzo luźno jak na tą porę. W Gdyni troszeczkę zwolnimy na Wielkopolskiej, no a na zjeździe ze estakady tutaj korek dla odmiany wzrósł, no ale remont estakady, no i światła, które tam są oraz zdarzenie drogowe, do którego tam doszło, na pewno nie pomaga w tej sytuacji. Jeżeli macie jakieś zdjęcia z tego zdarzenia drogowego, to przyślijcie nam. Jeżeli chodzi zaś o Małe Trójmiasto Kaszubskie, no to tutaj wszędzie gładko, płynnie i przyjemnie. W stronę Półwyspu również nie ma żadnych zatorów. Jesteśmy po majówce i czekamy na wakacje. A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj najcieplej na południowych krańcach naszego regionu. Tam spodziewamy się 25 stopni Celsjusza. Natomiast w okolicach Słupska 21, w okolicach Lęborka 20, Wejherowo 19, w Gdyni 22 stopnie, a najchłodniej dzisiaj w pasie nadmorskim. Dębki, Władysławo 13-14 stopni Celsjusza. Wiatr zaś dzisiaj nie będzie specjalnie mocny, choć na całym obszarze naszego regionu spodziewamy się deszczu, a gdzieniegdzie może zagrzmieć, a tam gdzie będzie grzmieć, będą również wiatry porywiste.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Za nami piękna pogodowo majówka, a co nas czeka w tym tygodniu? Jeszcze dzisiaj i jutro synoptycy zapowiadają nam piękny, taki prawie letni czas, gdzie niegdzie nawet 28 stopni, ale spokojnie do upałów nie dojdzie, bo upały są wtedy, kiedy co najmniej 30 stopni pojawia się na termometrze, czyli jeszcze przed upałami jesteśmy, ale co przed nami? Już od środy mamy delikatne ochłodzenie, jeszcze na południu kraju mogą pojawiać się temperatury powyżej 20 stopni, ale już północ na przykład to 10-12 stopni, w centrum 15-16. Czwartek to już północ 10-11, pośrodkowa część kraju to jest 12-15, południe już 13-16, ale dobre wiadomości mam na sobotę i niedzielę, czyli 9 i 10 dzień maja, bo temperatury znowu wzrosną, znowu pokazuje się nieco cieplej, może nie tak ciepło jak teraz, ale na przykład 9 będziemy mieli od 15 do 20 stopni. 15 na północy, a 20 na południu i niedziela, 10 dzień maja. Tutaj praktycznie w całym kraju ponad 20 stopni na termometrach, czyli kolejny piękny weekend przed nami, przynajmniej według synoptyków na poniedziałek, czyli na dzisiaj.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 290.

0: 9000 zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na solidną porcję kultury na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Już 20 maja mieszkańcy Słupska będą mieli okazję przenieść się w niezwykły, poruszający świat wyobraźni i refleksji. Na scenie Nowego Teatru imienia Witka Cego w Słupsku pojawi się spektakl Mały Książę w reżyserii Zdenki Pszczołowskiej. Tego dnia zaplanowano aż dwa przedstawienia, co daje większą szansę na udział w tym, jak zapowiadają organizatorzy, wyjątkowym spektaklu. Historia rozpoczyna się dramatycznie. Katastrofa lotnicza pozostawia pilota samotnego pośród pustyni, z dala od ludzi i nadziei na ratunek. Ciszę i bezkres piasku przerywa jednak niespodziewane spotkanie. Przed pilotem staje tajemniczy i smutny chłopiec, jak się wkrótce okaże, Mały Książę. To właśnie on mimowolnie odmienia bieg wydarzeń, prowadząc bohatera w niezwykłą podróż, która okazuje się czymś więcej niż tylko wędrówką przez przestrzeń. Podczas tej symbolicznej wyprawy widzowie razem z bohaterami odkrywają kolejne warstwy emocji i znaczeń. To spotkanie dwóch światów, dorosłego, pełnego doświadczeń i rozczarowań oraz dziecięcego, wrażliwego i szczerego. Staje się przestrzenią do zadawania ważnych pytań o relacje, odpowiedzialność i sens bliskości. Spektakl to opowieść o odkrywaniu sensu życia, o miłości, która bywa trudna, ale niezbędna, oraz o tym, jak spojrzeć na świat z nowej perspektywy. W tej scenicznej interpretacji klasycznej historii widzowie znajdą zarówno wzruszenie, jak i momenty skłaniające do refleksji nad własnymi doświadczeniami. Mały Książę to propozycja dla tych, którzy chcą na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu i przypomnieć sobie, co naprawdę jest ważne. Jak wspominają organizatorzy, to nie tylko spektakl, to podróż, która może zostać z widzem jeszcze długo po opuszczeniu teatru.

0: Pozdrowienie o poranku dla wszystkich tych, którzy za kierownicą. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj spory ruch na drogach. To wszystko związane jest z tym, że nie wszyscy wracają, czy wrócili w niedzielę, ale niektórzy wracają właśnie w poniedziałek. I pamiętajcie o tym, że trzeba przestrzegać przepisów, a jak ich nie będziecie przestrzegać, to możecie zapłacić mandat i stracić prawo jazdy. Wiecie, majówka, a tu właśnie sobie młody człowiek swoim BMW zaczął kręcić tak zwane bączki. No i zauważył to operator monitoringu miejskiego, który to wszystko nagrał, a policja podjechała do tego kierowcy, który sobie kręcił bączki i mówi: dzień dobry, tu policja i proszę bardzo, 2500 zł mandatu, 10 punktów karnych i zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. No i wy uważajcie, jak chcecie sobie pokręcić bączki, to raczej tego nie róbcie, szczególnie w miejscach publicznych i na parkingach, bo może się to dla was źle skończyć, takie bączkowanie. Także panowie i panie, nie polecam bączkowania i innych wybryków na drogach. Jedźcie ostrożnie, szerokiej drogi. O poranku wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
2: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
3: Zestresowane jesteśmy, nie?
4: A ty?
3: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
4: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
5: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
2: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
6: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
2: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około

0: Polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
1: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
2: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów Straży Pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
0: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Budowa drogi krajowej prowadzącej do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowa-Kupalino wchodzi w kolejny etap. Najnowsze zdjęcia z powietrza pokazują postęp prac przygotowawczych na odcinku tzw. ostatniej mili. Na opublikowanych ujęciach widać m.in. oczyszczone pasy terenu, wyznaczony korytarz przyszłej drogi i torowiska oraz intensywne prace porządkowe, które mają przygotować teren pod właściwe roboty budowlane. Tak zwana ostatnia mila to kluczowy 5-kilometrowy fragment w ramach 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej. To właśnie on ma zapewnić dojazd na plac budowy elektrowni, w tym dla ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Drugi połączy tę trasę z węzłem Łęczyce na drodze ekspresowej S6. Jak podkreślają drogowcy, realizacja tego połączenia jest kluczowa nie tylko dla samej budowy elektrowni, ale też dla rozwoju infrastruktury transportowej w tej części Pomorza. Zgodnie z obecnymi szacunkami, tak zwana ostatnia mila ma być gotowa w 2027 roku, a oba odcinki drogi krajowej do elektrowni rok później. Dozór policyjny i zakaz kontaktowania się ze świadkami zastosowano wobec 33-latka zatrzymanego po tragedii na Jeziorze Salińskim. Mężczyzna, który według śledczych sterował łodzią pod wpływem alkoholu, usłyszał już zarzuty. Nocny rejs zakończył się śmiercią dwóch osób. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 maja na jeziorze w miejscowości Salino. Po godzinie 23 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o przewróconej łodzi, na pokładzie której znajdowało się 5 osób. Na miejsce skierowano znaczne siły ratownicze, w tym strażaków grupę wodno-ratunkową, jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz specjalistyczny sprzęt, m.in. łodzie ratownicze, sonar i drona podwodnego. Akcja prowadzona była w trudnych, nocnych warunkach. Ratownikom udało się wydobyć z wody wszystkich uczestników zdarzenia. Dwie osoby trafiły do szpitala. Niestety mimo podjętej pomocy nie udało się uratować 28-letniej kobiety i 27-letniego mężczyzny. Jak ustalili policjanci, 33-letni sternik był pijany. Badanie wykazało, że miał ponad 0,5 promila. Alkohol w organizmie. Okoliczności tragedii wyjaśniane są pod nadzorem prokuratora. W Lęborku uroczyście uczczono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W sobotę 2 maja przed starostem powiatowym odbyło się podniesienie biało-czerwonego sztandaru, które zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli różnych środowisk. Wydarzenie było wyrazem szacunku dla symboli narodowych i podkreśleniem wartości jednoczących Polaków. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10. Wzięli w nich udział parlamentarzyści, władze powiatu i miasta, poczty sztandarowe, harcerze, młodzież oraz reprezentanci instytucji i organizacji. Kompania Honor.

honorowa 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego, a także oprawa artystyczna przygotowana przez Młodzież i Orkiestrę Szkoły Muzycznej. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku i ma na celu popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych oraz wzmacnianie tożsamości narodowej. Policjanci drogówki zatrzymali po pościgu 29-letniego mieszkańca powiatu słupskiego, który próbował uciec przed kontrolą drogową. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za popełnione przestępstwa. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór w Jeziorzycach. Funkcjonariusze patrolujący okolicy zauważyli kierującego BMW, który na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak kierowca nie reagował na polecenia do zatrzymania. Po chwili mężczyzna skręcił w boczną ulicę, porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo. Po kilkudziesięciu metrach został dogoniony i obezwładniony przez policjantów. Jak się okazało, powodem jego zachowania był dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 29-latek usłyszał już zarzuty, a prokurator objął go policyjnym dozorem. Odpowie zarówno za złamanie sądowego zakazu, jak i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, prognozowana suma opadów w czasie burz, lokalnie do 15 mm, temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północy naszego regionu do 25 na południu regionu, nad morzem około 14 stopni, wiatr słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 60 km na godzinę. Norda, Norda.

0: poniedziałkowy poranek. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, szczególnie wszystkich rodziców, maturzystów, którzy siedzą i myślą, da radę dzisiaj, no pewnie, że da radę, a co ma nie dać rady, jak nie on, to kto? Zaczynamy od naszego muzycznego kalendarium. W roku 1950 w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski, multiinstrumentalista i wokalista znany jako Kapitan Nemo. W roku 1960 w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Baim. W roku 1974 kwartet ABBA wprowadził na szczyt brytyjskiej listy utwór Waterloo, pierwszy z 9 swoich hitów na Wyspach Brytyjskich. W roku 1978 piosenka Night Fever grupy Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Temat przewodni z filmu Gorączka sobotniej nocy stał się trzecim wielkim przebojem braci Gibb. W roku 1991 Cher umieściła na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii swój pierwszy solowy hit, piosenkę The Shoop Shoop Song, pochodzący z filmu Syreny. A w roku 1996 George Michael po raz siódmy zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Fast Love. Singiel pochodzący z płyty Older przez 3 tygodnie utrzymywał się na szczycie listy Wielkiej Brytanii. To krótka muzyczna historia 4 maja. Przed nami inne poranne historie. Zapraszam do słuchania. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
5: W Gdyni.
4: I niby wypoczywałeś w Karwi?
5: W Karwi. Do czego zmierzasz?
4: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
5: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
4: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
6: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
7: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
6: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
7: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
6: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
8: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.

0: Z majówki to chyba zadowoleni najbardziej są ci, którzy wynajmują różnego rodzaju apartamenty, mieszkania, bo obłożenie było wszędzie i w górach, i nad morzem, i na Mazurach. Kto na przykład chciał w ostatniej chwili wybrać się na Mazury i pobyć trochę w Giżycku, to podobno na ostatnią chwilę można było znaleźć tylko pojedyncze pokoje, w tym apartament cesarski. Za taki apartament cesarski, no trzeba oddać to, co cesarskie cesarzowi, trzeba było zapłacić na ostatnią chwilę 1800 zł za jedną dobę. Tyle pieniędzy, tak, no ale co zrobić, jak Polacy lubią sobie pojeździć, szczególnie, że majówka to jest taki nasz klimacik, no to inni skorzystali. Ciekawy jestem tylko, czy został wynajęty ten apartament i czy tylko na jedną dobę, czy może na kilka, no kogo stać, to stać na apartament cesarski. No to trzeba być cesarzem, żeby takie pieniądze płacić. No ale oferty od 800 do 900 zł za weekend też można było znaleźć, także droższe apartamenty, dla każdego coś miłego. Polacy generalnie pokazali, że lubią majówkowy czas. Byliśmy wszędzie. Według najnowszych danych 80% miejsc noclegowych w Sopocie było już niedostępnych przed majówką, czyli zaatakowaliśmy też morze, no a w górach Zakopane, no to już nie mówię, górale też zadowoleni, że przyjechali cepry i zostawią im dudki w tych górach.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
4: Godzina 9.30. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Nord FM. Ostatni dzisiaj poranny raport, kolejny już po południu o godzinie 15.30, a tymczasem co tam słychać na drogach? No, cieszy mnie to, że dzisiejszy dzień jest tak łaskawy dla wszystkich kierowców, no bo w Słupsku poranny szczyt praktycznie uległ już zakończeniu i nie ma tu jakichś większych zatorów. Troszkę trzeba zwolnić tutaj na ulicy Bohaterów Westerplatte, ale poza tym wszystko idzie ładnie, gładko, płynnie i przyjemnie. Jeżeli chodzi zaś o okolice Lęborka, no to tutaj też na pewno wszyscy mieszkańcy Lęborka bardzo się cieszą z tego, że ta obwodnica została otwarta i przez miasto wreszcie normalnie można przejechać. I szczyt też dobiega już końca. Trasą kaszubską od Lęborka do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej bezproblemowo. Na Trójmiejskiej żadnych zatorów nie ma. Są tam między węzłem południa a Kowalami prace budowlane, ale to nie powoduje

0: jakichś większych zatorów, jeżeli chodzi o dojazdy do Gdańska, no to cały czas na Armii Krajowej trzeba mieć kapkę cierpliwości, ale Słowackiego już się rozluźniła, Spacerowa też prawie już się rozluźniła, no i jeżeli chodzi o dojazdy do Gdyni, tutaj też problemów nie ma. W małym Trójmieście Kaszubskim bezproblemowo w jedną, w drugą stronę przejeżdżacie. No a jeżeli chodzi o wyjazd w stronę Półwyspu Helskiego, no to tutaj też nie ma jakichś większych zatorów, więc na Półwysep dojedziecie bezproblemowo i nad morzem jeździ się spokojnie, aczkolwiek płynnie. No, tego Wam życzę. Niech cały dzisiejszy dzień tak wygląda, niech cały ten tydzień tak wygląda. No a najlepiej niech tak jest zawsze. Wszystkiego dobrego szerokości na drogach. Słyszymy się w pogodzie. A jeśli pogoda, no to łapcie słońca, póki jeszcze gdzieś tam jest, bo dzisiaj może być trochę chmur, mogą występować przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie nawet może zagrzmieć. Temperatury dzisiaj jeszcze chyba dosyć przyjemne, bo 19 stopni w Wejherowie, 20 w Lęborku, 21 w Słupsku. No, w pasie nadmorskim troszkę chłodniej, no ale już w nocy będą temperatury wahać się od 6 do 9 stopni i będą opady deszczu na obszarze całego regionu, również może zagrzmieć. No a jutro nie będzie wiele cieplej.
1: Śniadanie z Norda FM.

Amerykanie nas straszą. Straszą nas żarem z nieba, afrykańskim żarem, który ma uderzyć w Polskę w lecie. Jeżeli nie macie klimatyzacji w domu, podobno będzie słabo. Nadchodzące lato może przejść do historii jako jedno z najgorętszych, jakie kiedykolwiek odnotowano w Polsce. Najnowsze prognozy amerykańskich i europejskich modeli meteorologicznych wskazują na wyjątkowe anomalie pogodowe, które odmienią klimat zarówno w naszym kraju, jak i w popularnych wakacyjnych destynacjach na południu Europy. Czyli co? Możemy się szykować do tego, że w Polsce będzie można hodować pomarańcze i banany. No i te temperatury mają być nieznośne. Eksperci przewidują, że średnie temperatury w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia będą oscylować od 1 do ponad 1,5 stopnia powyżej normy z lat 91-2020. Polska będzie doświadczać długich okresów gorąca, podczas których termometry mogą wskazywać wartości przekraczające 30 stopni. Niecodzienna sytuacja dotknie również południową Europę. Popularne wakacyjne kierunki Portugalia, Hiszpania mogą w tym roku rozczarować turystów, bo tam okazuje się, że ma być lato wyjątkowo deszczowe.

0: deszczowe i burzowe, częste ulewy, podtopienia, a nawet lokalne powodzie, a w Polsce ma być gorąco, jak na południe Europy normalnie. Czyli zapraszamy wszystkich serdecznie do nas tego lata.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Reklama.

Jak tam po majówce? Stawaliście już na wadze? Sprawdzaliście, ile kilogramów przytyliście? No ja wiem, wiosna to taki czas, kiedy zaczynamy myśleć o tym, żeby wrócić do formy. Jak to zrobić? No trzeba ćwiczyć, ale jak ćwiczyć, kiedy się nie chce? To może do Chin, bo tam wprowadzono chińskie więzienia dla otyłych. I nie to, że wsadzają was do tego więzienia, tylko wy sami chcecie, żeby was tam wsadzili za 2200 zł na 28 dni, bo tam właśnie wchodzicie i macie specjalne ćwiczenia, trening.

0: specjalną dietę i tak przez 28 dni. Budzicie się 7:30, potem poranna kontrola wagi, potem pierwszy trening lunch, drugi trening kolacja, trening dodatkowy, spinning, wieczorna kontrola wagi i tak przez 28 dni. A co do jedzenia? Do jedzenia na śniadanie, na przykład 4 jajka na twardo, pół pomidora, 2 plasterki ogórka, na lunch krewetki gotowane na parze warzywa z tofu albo ryba na parze chiński seler, zielone warzywa liściaste i kalafior. Tak wygląda dzienna dieta tych, którzy tam są w tym chińskim więzieniu dla otyłych. Podobno chętnych jest bardzo dużo. Ciekawy jestem, kiedy w Polsce ktoś wymyśli takie więzienia dla otyłych i zacznie na tym zarabiać całkiem niezłe pieniądze.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
3: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
4: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
3: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup

0: biskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
1: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
0: To pierwsze

0: sami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
1: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
2: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
3: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
2: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Redzie rozpoczął się nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy ponownie będą mogli zdecydować, na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. W tej edycji do podziału jest 500 tysięcy złotych. Projekty będzie można zgłaszać od 4 maja do 28 maja. Następnie propozycje przejdą etap weryfikacji i opiniowania, a głosowanie odbędzie się we wrześniu. Wyniki mają zostać ogłoszone do końca tego samego miesiąca. W ramach budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać pomysły w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i zielonej. Chodzi m.in. o inwestycje, remonty, zakup wyposażenia, organizację wydarzeń społecznych, ale też działania związane z zielenią, nasadzeniami czy wsparciem dla zwierząt. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 150 tysięcy złotych, a zielonego 100 tysięcy. Każdy projekt musi być ogólnodostępny i możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Redy. Można to zrobić papierowo lub elektronicznie. Szczegóły, formularze oraz harmonogram dostępne są na stronie budżetu obywatelskiego miasta Redy. Port Gdańsk zakończył pierwszy kwartał 2026 roku z wyraźnym wzrostem przeładunków. W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku obsłużono tam 20 milionów 900 tysięcy ton ładunków, czyli 13,6% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Największy udział w przeładunkach miały paliwa płynne, które stanowiły niemal połowę całego wolumenu. W tym segmencie port obsłużył blisko 10 milionów ton, notując wzrost o 7%. Wyraźnie wzrosły także przeładunki drobnicy, w tym kontenerów. Łącznie osiągnęły poziom ponad 7 milionów 200 tysięcy ton, co oznacza wzrost o blisko 16%. Na plusie znalazł się również segment węgla. W pierwszym kwartale przeładowano go blisko 2 miliony ton, czyli aż o 70% więcej niż rok wcześniej. Jak wskazano, miało to związek z długą i mroźną zimą oraz większym zapotrzebowaniem na energię. Władze portu podkreślają, że wyniki potwierdzają odporność portu Gdańsk na zawirowania rynkowe i jego rosnącą rolę jako ważnego węzła transportowego i przeładunkowego. Jeśli obecne trendy się utrzymają, 2026 rok może okazać się dla portu kolejnym rekordowym okresem. Doszło do awarii kanalizacji przy ulicy Czołgistów w Lęborku. W rejonie budynku numer 1 podmyte zostały płyty chodnikowe. Sprawę zgłosiła radna miejska Nikola Pobłocka, która zwróciła się do burmistrza Jarosława Litwina o podjęcie działań naprawczych. Z informacji przekazanych w interpelacji wynika, że doszło do wybicia studzienki kanalizacyjnej, co spowodowało zalanie chodnika oraz przedostanie się nieczystości pod jego nawierzchnię. Wskazano również, że płyty chodnikowe są niestabilne i poruszają się pod naciskiem, a spod nich wydostaje się zanieczyszczona woda. W pobliżu miejsca zdarzenia znajduje się przedszkole, z którego korzystają dzieci oraz ich opiekunowie. Radna zwróciła się o przeprowadzenie działań obejmujących dezynsekcję terenu oraz naprawę podbudowy i nawierzchni chodnika. Celem jest przywrócenie bezpiecznego użytkowania tego odcinka infrastruktury. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje o utrudnieniach w ruchu, które rozpoczną się w poniedziałek 4 maja.

0: Powodem są prace remontowe prowadzone na ulicach Słupskiej i Lelewela. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przygotować się na możliwe opóźnienia. Na ulicy Słupskiej na odcinku od Marketu do osiedla Bolesławice do końca maja prowadzone będą roboty związane z układaniem masy asfaltowej. W tym czasie obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą wpływać na kursowanie autobusów linii 10 i 11. Z kolei na ulicy Lelewela prace przy kanalizacji deszczowej potrwają od 4 do 8 maja. Wprowadzony zostanie objazd ulicami Lota, Gdańską i Klonową. Autobusy linii 18 w kierunku ulicy Klonowej pojadą trasą przez ulicę Lota i Gdańską. Na trasie objazdu obowiązywać będzie przystanek na żądanie Lota Szkoła. Natomiast zawieszona zostanie obsługa przystanku osiedle Słowińskie. Miejskie służby apelują o zachowanie ostrożności i uwzględnienie zmian przy planowaniu podróży. Uwaga! Dzisiaj na obszarze całego naszego regionu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie przerodzić się w burze. Podczas burz spadnie 15 mm deszczu, a wiatr będzie osiągał 60 km na godzinę w porywach. Natomiast poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury będą wahać się od 13 stopni w Dębkach, 14 w pozostałej części pasa nadmorskiego, 19 w Wejherowie, 20 w okolicach Lęborka, no i 21 w okolicach Słupska, a także 22 w okolicach Gdyni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Czwarty dzień maja, Arkadiusz Mieńczewski, poniedziałkowy poranek. Zapraszam Was na naszą pierwszą majową wycieczkę. I cofam się w czasie do 1 maja, bo na tory wyruszył pociąg Jantar, który będzie zabierał warszawiaków na Hel. I można by powiedzieć, no i co, to niech zabiera warszawiaków na Hel, ale ja chciałem o tym powiedzieć przy okazji tego, że ten pociąg pobił rekordy. Ja nie wiedziałem, że my w pociągi to jesteśmy tak dobrzy. W zeszłym roku pociąg Jantar osiągnął rejsową prędkość 200 km na godzinę, ustanawiając przy tym podwójny światowy rekord. Słuchajcie, my w Polsce i pociągi i rekord. Był to najdłuższy pasażerski skład na świecie, liczący aż 390 metrów, który w regularnym kursie osiągnął taką prędkość. Jednocześnie był to także najcięższy skład pasażerski, poruszający się z prędkością 200 km na godzinę. Lokomotywa wraz z wagonami ważyła łącznie 877 ton. Historia Jantara sięga 1988 roku, kiedy to po raz pierwszy wyruszył na tory. Po krótkiej przerwie wrócił na stałe w roku 1993 i od tego czasu regularnie wozi pasażerów, przede wszystkim na wakacje, choć nie tylko. Proszę, okazuje się, że my w pociągi możemy też rekordy. Proszę, takie rzeczy tylko w Polsce, tylko PKP.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio

0: Bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Reklama.

Czas zmienić środek transportu. Z pociągu przesiadamy się do samolotu. Dobra informacja dla wszystkich tych, którzy podczas tegorocznych wakacji będą lecieli z Gdańska. W Gdańsku również będzie można.

0: można mieć więcej niż 100 ml płynu w buteleczce, bo nie powiem, że w butelce, bo w czerwcu mają pojawić się nowoczesne skanery 3D. Przypomnę, że do tej pory tylko dwa lotniska w Polsce posiadają takie nowoczesne sprzęty. Są to porty w Poznaniu i Krakowie. No i teraz kolejnym ma być Gdańsk. Warszawa też ma dołączyć, ale tam mają jakieś problemy i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to nastąpi w Warszawie. Pierwsze dwa skanery w Gdańsku pojawią się w czerwcu i to wszystko ma ruszyć na dwóch liniach. Limit płynów zostanie zniesiony. A ci, którzy nie trafią akurat na te dwie linie i na te dwa skanery, ja już sobie wyobrażam, jaka kolejka to będzie do tych dwóch skanerów, gdzie można będzie wnieść więcej niż 100 ml płynów, a na pozostałych pusto, no, chyba że ktoś nie będzie wnosił płynów, no to wtedy będzie miał szybszą odprawę.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: O, jak

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Mecz pełen emocji, rodzinny festyn na świeżym powietrzu i wspólne świętowanie pod znakiem żółto-czarnych barw. Tak w skrócie wyglądała majówka na Wzgórzu. W niedzielę 3 maja Wzgórze Wolności w Wejherowie stało się centrum lokalnych obchodów 105. rocznicy powstania WKS Gryf Wejherowo. Jubileuszowy festyn Majówka na Wzgórzu przyciągnął wielu mieszkańców, oferując program łączący sportową tradycję z rodzinną rekreacją.
6: Majówka na Wzgórzu jest to impreza skierowana do wszystkich mieszkańców z okazji 105-lecia Gryfa Wejherowo, gdzie możemy świętować klub, który wpisuje się w historię tego miasta, jest dumą, tradycją. Dlatego serdecznie zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców wspólnie z panem prezydentem na piknik majowy na Wzgórzu Wolności 1.
5: Mówił Rafał Szlas, prezes honorowy WKS Gryf Wejherowo. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczestników. Dzieci mogły korzystać z dmuchańców, animacji oraz przejażdżek na kucyku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także loteria fantowa, a w strefie gastronomicznej serwowano posiłki z grilla. Kluczowym punktem sportowej części imprezy był mecz towarzyski. Na boisku zmierzyły się połączone siły duchowieństwa oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, których przeciwnikami byli oldboye oraz sympatycy wejherowskiego Gryfa. Popołudnie zakończyło się akcentem kulturalnym. O godzinie 16.30 na scenie wystąpił zespół Pulserio.

0: prezentując program muzyczny, który zwieńczył majówkowe wydarzenie. Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk odnieśli pewne zwycięstwo w pierwszym meczu ligowym na własnym torze w tym sezonie. Gdańszczanie pokonali Śląsk Świętochłowice 53-36. Biało-czerwoni od początku kontrolowali przebieg spotkania i systematycznie budowali przewagę. Już po 7 biegach prowadzili 10 punktami, a po 13 wyścigu zapewnili sobie wygraną w całym meczu. Bardzo dobrze spisali się liderzy zespołu. Krystian Pietrzak zdobył komplet 12 punktów, Jacob Trolsel wywalczył 11 punktów z bonusem, a Tim Sorensen zakończył zawody z dorobkiem 10 punktów i 2 bonusami. Cała trójka nie przegrała z żadnym z rywali. Ważne punkty do dorobku drużyny dołożyli także Timo Lahti i Miłosz Wysocki. Spotkanie na stadionie przy Długich Ogrodach oglądało 4,5 tysiąca kibiców. Dla Wybrzeża było to pierwsze domowe spotkanie ligowe w tym sezonie i zarazem udane otwarcie przed własną publicznością. Najcieplej dzisiaj będzie na południowych krańcach naszego regionu, tam spodziewamy się nawet 25 stopni, natomiast w okolicach Słupska 21, w okolicach Lęborka 20, w Wejherowie 19, a w samej Gdyni 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, choć gdzieniegdzie możesz zagrzmieć i wtedy w porywach wiatr będzie osiągał 60 km na godzinę. Na obszarze całego naszego regionu też mogą wystąpić dzisiaj przelotne opady deszczu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Za nami majówka, mam nadzieję, że odpoczęliście, że gdzieś byliście, może nad morzem, może na Mazurach, a może w górach. A kto pojechał do Sopotu samochodem, to się lekko zdziwił, bo tam od 1 maja działa nowa śródmiejska strefa płatnego parkowania i nie to, żebyście mogli zaparkować jakoś super, bo nowa strefa, no nowa to taka, która no niestety będzie droższa od tej, która była wcześniej i większa. Kierowcy teraz muszą zapłacić za postój w centrum, także w soboty i w niedzielę. Wszystko oczywiście dla dobra kierowców, żeby było gdzie zaparkować, no bo drogo jest, proszę bardzo, pierwsza godzina 9:50, druga godzina 11, trzecia godzina 13, a każda kolejna godzina 9:50 i tyle trzeba będzie już teraz płacić w Sopocie, tak jak powiedziałem, od poniedziałku do niedzieli i to od godziny 9 do godziny 22 w czasie sezonu, czyli od 1 kwietnia do 30 września, a od 1 października do 31 marca opłaty będą obowiązywały w godzinach od 9 do 20. Drożeje nam nasza stolica nadmorska, no ale nie tylko nadmorskie stolice drożeją, wszystko drożeje.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
1: Reklama.

0: kończymy nasz poniedziałkowy poranny czas. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, rodziców maturzystów, ale dzisiaj również strażaków, hutników, kominiarzy, gancarzy, piekarzy i wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Może dzisiaj to jest właśnie idealny moment po południu albo wieczorem, żeby zobaczyć film z tej właśnie serii. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, ale również Światowy Dzień Powolności. Także pamiętajcie, ten poniedziałek może być takim dniem rozgrzewkowym, gdzie dopiero się rozpędzacie. Także powolutku, pomalutku, nieśpiesznie, powoli idziemy w kierunku kolejnego weekendu. Ja wiem, że po tym majowym może być czasami ciężko. Miejcie się dobrze, pozdrawiam serdecznie, życzę udanego dnia, dalszej części tego dnia i zapraszam koniecznie i serdecznie na nasze wtorkowe poranne spotkanie. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
5: Burza, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
6: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
5: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, pokwietniowych, przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
7: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w krujeckim.
8: Tak
7: jest. I tylko w tym
9: roku. Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie

0: było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
1: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzoru.

0: śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
1: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
2: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie odbyły się uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Święta Najświętszej Marii i Panny Królowej Polski. Była uroczysta procesja oraz festyn dla mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się od sformowania kolumny procesyjnej przed kościołem parafialnym. Wraz z asystą feretronową, licznymi pocztami sztandarowymi oraz oprawą muzyczną orkiestry wierni przeszli pod figurę Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Śmiechowie. Centralnym punktem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona o godzinie 12.30.
4: Są nasi parafianie, którzy sami zorganizowali ten festyn, bo tak prawdę mówiąc ja tutaj nie miałem za bardzo udziału, ale to tylko myśmy się spotkali i zorganizowali, a więc mogą ciepłą grochówkę sobie zjeść, bigos zdaje się tam jest, ciasta, kawa, herbata, jest malowanie twarzy dla dzieci, jest dmuchanie, jest na którym nawet ja zjeżdżałem. No i jest fotobudka też, trzeba powiedzieć, że to jest majówka, więc podejrzewam, że wielu wyjechało na ten czas, wielu pojechało gdzieś nad morze, gdzieś tam w jakieś inne, także jak ja patrzę na tyle, jak ludzi tu są, no to są, myślę, że to jest no, dosyć dużo, sporo.
3: Mówi ksiądz Andrzej Nowak, proboszcz parafii Najświętszej Marii Królowej Polski w Wejherowie. Bezpośrednio po liturgii obchody przeniosły się na teren wokół kościoła, gdzie zorganizowano festyn rodzinny. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, dla których przygotowano szereg atrakcji. Na placu zagrała orkiestra parafialna, a nad przebiegiem zabawy i oprawą muzyczną na żywo czuwał wodzirej DJ. Na uczestników czekał tradycyjny poczęstunek w postaci wojskowej grochówki oraz bigosu. Dzięki zaangażowaniu parafian, którzy upiekli ciasta, przygotowano również słodki bufet. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli korzystać z muchańców oraz brać udział w grach i konkursach rodzinnych. W powiecie lęborskim odbył się 22. otwarty rajd turystyczny cyklistów Jesteśmy w Unii. Na starcie stanęło 117 zawodników, którzy wzięli udział w wydarzeniu zorganizowanym 1 maja w rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Trasa rajdu prowadziła z Lęborka do Dziechlina. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno mieszkańcy regionu, jak i osoby zainteresowane turystyką rowerową. Przejazd odbył się przy wsparciu służb oraz organizatorów odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy i opiekę nad uczestnikami. W rajdzie udział wziął również przedstawiciel władz powiatu. Na mecie w Dziechlinie przeprowadzono podsumowanie wydarzenia oraz przygotowano część integracyjną. W organizację rajdu zaangażowane były instytucje samorządowe, służby porządkowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz przedstawiciele nadleśnictw. Wydarzenie zrealizowano przy współpracy gminy Nowa Wieś Lęborska oraz partnerów lokalnych. W Strzelinie w gminie Rydzikowo powstało nowe mieszkanie treningowe. To kolejny krok w rozwoju usług społecznych na tym terenie. Mieszkanie ma nie tylko zapewnić dach nad głową, ale przede wszystkim wspierać mieszkańców w nauce samodzielności. Pod okiem specjalistów będą oni uczyć się prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem oraz rozwijać kompetencje społeczne i zawodowe. Pierwszy lokator wprowadzi się już 4 maja, co, jak podkreślają samorządowcy, pokazuje, jak bardzo potrzebna była ta inicjatywa. Pobyt w mieszkaniu ma charakter czasowy i ma pomóc w stopniowym usamodzielnianiu się w bezpiecznych warunkach. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach projektu Bliżej Mieszkańców. Rozwój i profesjonalizacja usług społecznych w gminie Redzikowo. Przy okazji wizyty zaprezentowano również działające od marca mieszkanie wspomagane. Jego mieszkańcy podkreślają, że to dla nich nie tylko miejsce do życia, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Samorząd zaznacza, że

0: Tego typu inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnego systemu wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Na obszarze naszego regionu mogą wystąpić dzisiaj przelotne opady deszczu, a gdzie niegdzie może delikatnie zagrzmieć. Podczas burz spadnie 15 mm deszczu, a wiatr będzie osiągał w porywach 60 km na godzinę. Natomiast poza tymi wyjątkami zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatury będą wahać się od 13-14 stopni nad morzem, 22 w Gdyni, 19 w Wejherowie, 20 w Lęborku i 21 w Słupsku, po 25 na południowych krańcach naszego regionu.
1: Norda.

0: Nowy tydzień, a to jak zwykle nowe wyzwania. To też nowa porcja muzyki oraz ciekawostek i właśnie te rzeczy zapewnię Wam podczas naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście gotowi. W takim razie możemy zaczynać. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz! Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl

0: www.zawisza.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać, to miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Reklama.

początku. Spencer Silver pracował nad mocnym klejem, a otrzymał coś dokładnie odwrotnego. Substancję, która trzymała lekko, dawała się odkleić i nie niszczyła powierzchni. Przez chwilę wyglądało to bardziej na porażkę niż przełom. Dopiero później Art Fry, zirytowany wypadającymi zakładkami z śpiewnika, zobaczył w tym idealne zastosowanie. I właśnie wtedy z laboratoriów wyszedł drobiazg, który nie miał niczego sklejać na wieczność, tylko delikatnie przypominać, zaznaczać i wracać tam, gdzie go przyklejono. To świetna historia o wynalazkach, bo pokazuje, że czasem największy sukces robi nie to, co jest najsilniejsze, tylko to, co działa wystarczająco dobrze i wyjątkowo wygodnie dla człowieka.

0: Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. W niedzielę 3 maja hala widowiskowo-sportowa Gotis w Gniewinie wypełniła się kibicami sportów siłowych. Podczas zawodów Strongman Cup Gniewino 2026 sześciu zawodników zmierzyło się z ekstremalnymi ciężarami, a całe wydarzenie połączono ze wsparciem charytatywnym na rzecz leczenia Katarzyny Meyer. Na starcie zawodów stanęli utytułowani siłacze Tomasz Lademan, Paweł Kostrzewski, Wojta Kucera, Łukasz Kieliszkowski, Modesta Struckus oraz Jan Łacina. Zawodnicy musieli stawić czoła pięciu wymagającym konkurencjom, które sprawdzały ich wytrzymałość, siłę chwytu oraz dynamikę. W programie zmagań znalazły się m.in. trzymanie toporów, zegar, spacer Bushmana oraz wyciskanie belki. Największe emocje wśród publiczności wzbudził jednak uchwyt Herkulesa.
3: Jest to już druga edycja tych zawodów w Gniewinie. W tamtym roku udało nam się zebrać ponad 16 tysięcy złotych. Też rywalizowali zawodnicy międzynarodowi. W tym roku pogoda dopisała aż tak mocno, że nie masz tyle osób, ale już powolutku schodzi więcej. Coraz to osób patrzy, co robimy, jak rywalizujemy. Mamy 5 fajnych konkurencji, 6 mocnych zawodników z Polski, 3, z zagranicy 3 i rywalizujemy o miano najsilniejszego. A zbieramy też pieniądze dla Kasi.
2: Mówi organizator imprezy Mateusz Ostaszewski. Nad prawidłowym i sprawiedliwym przebiegiem rywalizacji czuwał znany duet sędziowski Krzysztof Radzikowski oraz Konrad Karwat. Dodatkową atrakcją dla fanów była obecność gościa specjalnego, Arkadiusza Tańculi, zawodnika Freak Fightów. Koszykarze Energa Trefl Sopot są już pewni gry w fazie play-off Orlen Basket Ligi. W emocjonującym meczu we własnej hali Sopocianie pokonali Tasomix, Rosiek, Stal Ostrów, Wielkopolski 88-86. Spotkanie długo nie układało się po myśli gospodarzy. Energa Trefl osłabiona brakiem 4 zawodników po pierwszej połowie przegrywała 40-52.

Rywale kontrolowali tempo gry, a Sopocianom brakowało skuteczności, zwłaszcza w rzutach z dystansu. Po przerwie żółto-czarni zaczęli jednak systematycznie odrabiać straty. Kluczowa okazała się czwarta kwarta, w której gospodarze poprawili obronę, zaczęli przejmować piłki i trafiać ważne rzuty. Bohaterem meczu został Paul Skurks. To właśnie on w ostatniej akcji spotkania trafił za 3 punkty, równo z końcową syreną, zapewniając Sopocianom zwycięstwo. W zespole Energii Trefla najwięcej punktów zdobyli Kasper Surong, 17, Kenny Goins, 16 oraz Paul Skurks. 15. Dzięki tej wygranej sopocka drużyna zapewniła sobie miejsce w playoffach. Piękna majówka za nami, a jak to będzie wyglądać dzisiaj? Otóż również całkiem dobrze, choć na obszarze całego naszego regionu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie nawet zagrzmi. Temperatury też dosyć przyjemne, bo spodziewamy się 22 stopni w Gdyni, 19 w Wejherowie, 20 w Lęborku, 21 w Słupsku, 25 na południowych krańcach regionu, no i w pasie nadmorskim 13-14 stopni.

0: Poskoczek mułowy to jedna z tych istot, przy których człowiek przez chwilę zastanawia się, czy natura na pewno trzyma się własnych zasad. Formalnie to ryba, ale potrafi spędzać sporo czasu poza wodą, poruszać się po błocie i oddychać dzięki specjalnie wykorzystywanej skórze oraz wilgotnym powierzchniom w jamie gębowej i gardzieli. To nie jest pełnoprawne życie na lądzie, ale zdecydowanie coś więcej niż zwykłe wynurzenie pyska nad powierzchnię. Najciekawsze jest właśnie to zawieszenie między światami. Poskoczek nie udaje płaza. On po prostu bardzo sprytnie wykorzystuje granicę między wodą a lądem i robi z niej własną strefę komfortu. Natura po raz kolejny pokazuje, że kategorie, które człowiek lubi uważać za sztywne, dla ewolucji bywają raczej luźną propozycją niż ostatecznym regulaminem.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności

0: Wsparcie obszarowych Ekoschematy to dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Reklama.

Globalny bank nasion na Spitsbergenie robi wrażenie samym pomysłem. Wykuty w górze, zbudowany w arktycznej strefie wiecznej zmarzliny, przechowuje zapasowe próbki nasion roślin uprawnych z całego świata. Nie po to, żeby robić widowisko dla turystów, tylko po to, by w razie katastrof, wojen, awarii albo utraty lokalnych zbiorów dało się odtworzyć materiał siewny. Budowę rozpoczęto w 2006 roku, a oficjalnie otwarto go 26 lutego 2008. I właśnie to jest w tej historii najbardziej poruszające. Człowiek tak często myśli o przyszłości przez pryzmat komputerów, rakiet i nowych maszyn, a tymczasem jedną z najważniejszych inwestycji w jutro okazuje się chłodne, ciche miejsce, pełne nasion. Czyli ostatecznie wszystko i tak wraca do rzeczy najbardziej podstawowej. Do tego, z czego kiedyś znowu będzie można coś zasadzić, zebrać i położyć na stole.

0: Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka, styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczanem. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
6: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
6: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
6: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
9: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
10: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
9: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
10: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
9: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
11: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
6: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin, kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
12: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset.

0: Osób młodych.
1: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w życiu.

0: Wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pań niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
1: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Mieszkańcy gminy Krykowa świętowali w Szarnowcu gminne obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 2026 roku świętujemy 235. rocznicę tego wydarzenia. Po uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele w Żarnowcu wyruszył korowód świętujących pod pomnik Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Tam odbyło się złożenie wiązanek i kwiatów.
3: Przede wszystkim jesteśmy w historycznym miejscu. Te obchody Konstytucji 3 maja świętujemy już od dwudziestolecia międzywojennego tutaj w Żarnowcu, kiedy to stowarzyszenie Związek Powstańców i Wojaków postawił tutaj pomnik kaplicę. Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, więc dlatego tutaj pod okiem niemieckich strażników obchodziliśmy obchody Konstytucji 3 maja. Dzisiaj mają to troszkę inny charakter, ale historycznie nawiązują do tamtych obchodów z dwudziestolecia międzywojennego.
2: Mówił Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Po oficjalnych wydarzeniach mieszkańcy i odwiedzający mogli wziąć udział w festynie rodzinnym. Na gości czekały atrakcje, m.in. koncert orkiestry dętej OSP Wierzchucino, loteria fantowa, występy szkolnych zespołów muzycznych, występ zespołu My Steak oraz strefa gastronomiczna. Przypomnijmy, że konstytucja uchwalona została 3 maja 1791 roku jako ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Na ulicy Staromiejskiej w Lęborku zamontowano nowe elementy małej architektury. W historycznej części deptaka ustawiono 3 modułowe ławki zintegrowane z donicami na rośliny. Instalacje pojawiły się w kilku punktach centrum miasta, w miejscach o dużym natężeniu pieszych. Ławki mają falujący układ w kształcie litery S i łączą funkcję użytkową z elementami zieleni. W donicach znajdują się m.in. surfinie oraz trawy ozdobne. W tym rozpalenica purpurowa, a zapowiedziano również uzupełnienie nasadzeń o kolejne gatunki roślin. Konstrukcję wykonano na stalowej podstawie zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych, co ma zapewnić ich trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Elementy ustawiono w rejonie Placu Pokoju na skrzyżowaniu z ulicą Reja oraz w pobliżu ulicy Kili Skłodowskiej. Jak poinformowano, pomysł realizacji pojawił się w 2025 roku i był związany z inicjatywą lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy ulicy Staromłyńskiej. Utrzymanie zieleni ma odbywać się przy współpracy miasta i okolicznych podmiotów. Montaż ławek stanowi część działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w centrum Lęborka. Miejski Komitet Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych przy Prezydencie Miasta Słupska zaprasza mieszkańców oraz gości do udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa. Obchody 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie odbędą się na Placu Zwycięstwa przy Pomniku Żołnierza Polskiego w piątek 8 maja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.50 wystawieniem posterunków honorowych oraz zbiórką pocztów sztandarowych i zaproszonych gości. O godzinie 11 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie, podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie odbędą się przemówienia okolicznościowe oraz program artystyczny w wykonaniu Wojskowego Zespołu Wokalnego Wiarusy. Odczytany zostanie również apel pamięci, a na zakończenie delegacje i mieszkańcy złożą kwiaty pod pomnikiem. W związku z przygotowaniami i przebiegiem uroczystości wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. 1/3 Placu Zwycięstwa od strony pomnika będzie wyłączona z ruchu i parkowania od godzin porannych 7 maja do około godziny 13 w dniu 8 maja. Służby apelują o stosowanie się do oznakowania. W przeciwnym razie pojazdy mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Przejazd wzdłuż ratusza oraz dostęp do stacji ładowania pojazdów elektrycznych pozostaną utrzymane. dzisiejszej nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami przelotny opad deszczu. Na południu regionu początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna będzie wahać się od 6 stopni Celsjusza do 9. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni przechodzący na zmienny. W czasie możliwych burz wiatr porywisty.

0: historii wynalazków bardzo lubię te momenty, kiedy wielka zmiana zaczyna się od prostego pytania. Jak sprawić, żeby jedzenie nie psuło się tak szybko? I właśnie taką drogą poszedł Nicolas Appert, uznawany za ojca nowoczesnego konserwowania żywności. Jego pomysł polegał na wkładaniu jedzenia do szczelnie zamykanych szklanych naczyń i podgrzewaniu ich w gorącej wodzie. Najciekawsze jest to, że zrobił to jeszcze zanim nauka dokładnie wyjaśniła rolę drobnoustrojów. On po prostu zauważył, że metoda działa. I właśnie to jest w tej historii piękne. Czasem praktyka wyprzedza teorię. Człowiek nie zna jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale i tak znajduje rozwiązanie, które zmienia codzienność na ogromną skalę. Z takiego właśnie pomysłu wyrósł cały świat współczesnych konserw, zapasów i długiego życia produktów, które wcześniej miały znacznie mniej cierpliwości do czasu.
1: Dame tu mano! Y venga conmigo!

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast.

0: Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.

Geoduk, czyli małż pacyficzny, jest jednym z najbardziej osobliwych stworzeń morskich, bo jego niewielka muszla wcale nie przykrywa całego ciała. Najbardziej niezwykły jest syfon, potocznie nazywany szyją, który może być naprawdę imponująco długi. U tego małża syfon może osiągać nawet około 3 stóp, czyli mniej więcej 90 cm. I właśnie ten detal robi największe wrażenie. Bo oto mamy zwierzę, które z jednej strony wygląda dość niepozornie, a z drugiej okazuje się prawdziwym rekordzistą podziemnego morskiego życia. Geoduk żyje zakopany głęboko w osadach i filtruje wodę właśnie przez ten długi syfon, jakby od początku był zaprojektowany do spokojnej pracy z ukrycia. Natura po raz kolejny pokazuje, że najbardziej niezwykłe konstrukcje wcale nie muszą być widowiskowe. Czasem siedzą cicho pod piaskiem i po prostu robią swoją robotę z zaskakującym rozmachem. Bum, bum, bum, bum.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.

Historia Nikefora Niepcea. Britannica podaje, że w 1826 albo 27 roku wykonał on pierwszą trwałą fotografię używając procesu nazwanego heliografią. Obraz powstał na pokrytej światłoczułą substancją płycie cynowo-cynkowej ustawionej w kamera obskura przy oknie. Najciekawsze jest to, że ten pierwszy obraz z naszej perspektywy wcale nie wygląda spektakularnie. Nie ma tam wielkiego efektu, ostrości znanej z dzisiejszych zdjęć, ani tej natychmiastowej siły, do której przyzwyczaiła nas współczesność. A jednak właśnie ten niepozorny widok z okna zrobił coś ogromnego. Po raz pierwszy światło nie tylko pokazało obraz, ono go naprawdę zatrzymało i właśnie wtedy zaczęła się cała dalsza opowieść o fotografii, filmie i ekranie, który dziś wydaje się człowiekowi czymś całkowicie naturalnym.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki. Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Informacje kulturalne na antenie Radia Norda FM. Zapraszam, Agata Andryskowska. Mieszkańcy Wejherowa będą mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu, które łączy sztukę, edukację i integrację społeczną. Już 5 maja w Wejherowskim Centrum Kultury odbędzie się Dzień Neuroróżnorodności. Inicjatywa pokazująca, jak różnorodność umysłów wzbogaca lokalną społeczność. Wydarzenie rozpocznie się o 10.30 i potrwa do 13.30. Jednym z jego najważniejszych punktów będzie pokaz wystawy fotografii dokumentalnej Nasze życie w Wejherowie, czasem słońce, czasem deszcz, autorstwa Grzegorza Kuchty. To poruszająca opowieść o codzienności mieszkańców, uchwycona w autentycznych, często bardzo osobistych kadrach. Na uczestników czekać będą również stoiska informacyjne, gdzie będzie można porozmawiać ze specjalistami, m.in. dr Agnieszką Cieszyńską oraz psychoterapeutką Sylwią Niklas-Waszą. Swoją działalność zaprezentuje także Koło Naukowe Pedagogiki z Wejherowskiego KPSW, przybliżając zagadnienia związane z neuroróżnorodnością i wsparciem edukacyjnym.

Wspólną przestrzenią wydarzenia będzie strefa talentów neuroróżnorodnych. To tutaj mieszkańcy będą mogli odkryć twórczość lokalnych artystów, a także posłuchać koncertu Oli i Tymka. Nie zabraknie również nowoczesnych akcentów. Zaplanowano prezentację kanału YouTube oraz pokaz gry edukacyjnej Cyfrowi Detektywi, stworzonej przez uczniów szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie. Jak zapewniają organizatorzy, Dzień Neuroróżnorodności to nie tylko wydarzenie kulturalne, ale przede wszystkim okazja do budowania świadomości i wzajemnego zrozumienia. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, do wspólnego uczestnictwa i odkrywania, jak cenna jest różnorodność w naszej codzienności.

Maszyna różnicowa Charlesa Babbage'a to jedna z tych historii, które robią ogromne wrażenie właśnie dlatego, że wydarzyły się tak wcześnie. Opisuje się ją jako wczesną maszynę obliczeniową, wręcz zbliżającą się do miana pierwszego komputera. Babbage projektował ją w latach 20. i 30. XIX wieku, czyli wady w świecie, który był jeszcze bardzo daleko od ekranów, klawiatur i całej późniejszej cyfrowej codzienności. Najciekawsze jest jednak to, że ten pomysł nie miał być tylko efektowną zabawką dla matematyka. Chodziło o automatyczne wyliczanie tablic matematycznych i ograniczenie błędów popełnianych przez ludzi przy żmudnych rachunkach. To właśnie lubię w historii techniki najbardziej. Wielkie przełomy bardzo często zaczynają się od niezwykle praktycznej potrzeby. Ktoś po prostu chce mniej pomyłek i więcej porządku, a po drodze wymyśla maszynę, która zaczyna pachnieć przyszłością znacznie wcześniej, niż świat jest gotowy ją rozpoznać.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
3: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
4: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
5: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni, tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
4: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
6: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
4: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
6: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
4: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
7: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80.

0: 2050. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
1: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe

0: Był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Dziś punktualnie o 9 rano tegoroczni maturzyści przystąpili do swojego najważniejszego egzaminu w dotychczasowym życiu. Na początku zmierzyć musieli się oczywiście z językiem polskim. Ponad 350 tysięcy osób przystąpiło dzisiaj w całej Polsce do egzaminu maturalnego. My odwiedziliśmy dzisiaj Wejherowski Liceum nr 1 przy ulicy Bukowej, gdzie do matury przystąpiło rekordowe, przynajmniej w ostatnich latach w tej placówce, aż 260 osób, o czym mówi Katarzyna Bojke, dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie.
2: To jest stresujący czas dla maturzystów oczywiście. Na ten moment, na ten egzamin przygotowywali się przynajmniej od 4 lat, ale dla nas również to jest czas dość stresujący. Wiadomo, trzeba pamiętać o wszystkich procedurach, trzeba cały ten egzamin dobrze właściwie przeprowadzić, więc tak, jest to wielkie święto, ale też wielkie zadanie.
1: Do którego abiturienci przystępują w kilku odsłonach: obowiązkowym języku polskim, matematyce oraz języku obcym, a także przynajmniej jednym wybranym przedmiocie rozszerzonym.
2: Maturzyści wybierają zazwyczaj 2 lub 3 przedmioty rozszerzone na egzaminach i najczęściej wybieranym przedmiotem jest język angielski, ale też matematyka w naszej szkole cieszy się dużą popularnością wśród zdających i też jest to przedmiot, który bardzo często jest wybierany przez zdających. Jeżeli chodzi o przedmioty najrzadziej wybierane przez zdających, co roku mamy garstkę osób, która zdaje historię sztuki. Zazwyczaj to są absolwenci, którzy myślą o tym, żeby zdawać na architekturę. Natomiast jedna osoba w tym roku zdaje język kaszubski, z czego się bardzo cieszymy.
1: Nadmienia Bojkę. Najpierw jednak to, co dla wielu jest najtrudniejsze, czyli język polski. Egzamin w postaci 2 arkuszy, a w nim to, co wielu przeraża, czyli praca pisemna.
2: Uczniowie kształcą umiejętność pisania od początku właściwie bytności w szkole, więc mam nadzieję, że to się przełoży. Ja twierdzę, że właśnie w dobie sztucznej inteligencji ta umiejętność pisania będzie, twórczego pisania, pisania od siebie, będzie taką umiejętnością, która będzie niezwykle rzadka i cenna wśród ludzi, tak myślę, na przyszłość. A jeżeli chodzi o język polski, to jest najdłuższy egzamin, on trwa aż 240 minut, najdłuższy z wszystkich egzaminów pisemnych i myślę, że jest to jeden z tych egzaminów, którego maturzyści obawiają się najbardziej.
1: Mówiła dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie. My oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, przed którymi kilka stresujących dni, ale po nich najdłuższe w życiu wakacje. W Lęborku odbyły się obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a następnie uczestnicy przeszli ulicami miasta w kierunku miejsca głównych obchodów. Po nabożeństwie zorganizowano przemarsz z udziałem orkiestry, kompanii honorowej 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego Pocztu Sztandarowych, delegacji oraz mieszkańców. Główna część wydarzenia odbyła się przy obelisku Niepodległości, gdzie podniesiono flagę państwową i odegrano hymn. W programie znalazły się także wystąpienia okolicznościowe oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Delegacje złożyły kwiaty przy obelisku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb oraz mieszkańcy. Zabezpieczenie zapewniły służby porządkowe. Obchody stanowiły element corocznego upamiętnienia wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Kolejna grupa policjantów z województwa zachodniopomorskiego zakończyła hybrydowe szkolenie zawodowe aspiranckie prowadzone przez Szkołę Policji w Słupsku. W ostatnim dniu kursu funkcjonariusze przystąpili do testu końcowego podsumowującego zdobyte umiejętności. Zajęcia, choć nadzorowane przez słupską szkołę, odbywały się w całości w siedzibach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. W obu jednostkach szkolenie realizowane było w systemie stacjonarnym. Jak podkreślają organizatorzy, taka forma kształcenia pozwala policjantom na codzienne dojazdy z miejsca zamieszkania, a jednocześnie odciąża Szkołę Policji w Słupsku. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie liczby miejsc dla nowo przyjętych funkcjonariuszy odbywających szkolenie podstawowe. W miniony piątek test końcowy zdało łącznie 48 policjantów, którzy teraz będą mogli kontynuować swoją ścieżkę zawodową w strukturach policji. A my maj, jesteśmy po majówce, a dzisiejsza noc będzie zapowiadać się raczej rzeźko. Co prawda nie będzie tutaj temperatur ujemnych, natomiast spodziewamy się 6-7 stopni w pasie nadmorskim, 8 stopni w okolicach Gdyni, 6 w okolicach Wejherowa, 7 w okolicach Lęborka i 8 w okolicach Słupska. Mogą występować również przelotne opady deszczu, a wiatr będzie okresami umiarkowany.

Północno-zachodni, gdzieniegdzie może też zagrzmieć, przede wszystkim na południowych krańcach naszego regionu i w czasie burz wiatr będzie porywisty. Norda.

Jedna z najfajniejszych ciekawostek filmowych dotyczy pracy artystów Foley, czyli ludzi odpowiedzialnych za odtwarzanie i dogrywanie dźwięków do filmu. CBS pokazywało między innymi, że odgłos łamanych kości bardzo często tworzy się przez skręcanie łodyg Sellera przy mikrofonie. To jest właśnie piękno kina od kuchni. Widz dostaje na ekranie scenę, która brzmi brutalnie, realistycznie i bardzo przekonująco, a w tle stoi ktoś z warzywem i ogromnym wyczuciem dźwięku. Najciekawsze jest to, że taki efekt nie działa dlatego, że jest dosłowny. Działa dlatego, że jest sugestywny i idealnie trafia w to, czego spodziewa się ludzki słuch. Kino bardzo lubi takie momenty. Bierze coś zwyczajnego, niemal śmiesznie zwyczajnego, a potem z pomocą wyobraźni i mikrofonu zamienia to w pełnoprawną iluzję bólu, napięcia i fizyczności sceny.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate. I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy,

0: elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym Centrum Narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
2: Reklama.

Paryż ma jedną z najbardziej charakterystycznych miejskich logik numerowania dzielnic. Miasto składa się z 20 arrondissementów, a ich numeracja zaczyna się w centrum i biegnie spiralnie na kształt muszli ślimaka, aż ku dalszym częściom miasta. To świetna miejska ciekawostka, bo pokazuje, że porządek w mieście nie zawsze musi wyglądać linearnie i szkolnie. Czasem ma własny rytm, własny gest i własną geometrię pamięci. Najciekawsze jest właśnie to, że taki układ działa nie tylko administracyjnie, ale też wyobrażeniowo. Paryż nie numeruje się jak zwykła lista. On niejako rozkręca się od środka na zewnątrz i właśnie dlatego nawet suchy detal miejski nagle zaczyna mieć charakter. Człowiek patrzy na mapę i widzi, że miasto najwyraźniej nie chciało być liczone po prostu od jedynki do dwudziestki. Wolało zrobić to z odrobiną własnego stylu.

0: babe.
1: Reklama.
2: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

Niedźwiedź malajski jest najmniejszym niedźwiedziem świata, ale właśnie dlatego łatwo przegapić jego najbardziej niezwykły atut. Jego długi język pomaga mu dobierać się do miodu, a także do owadów ukrytych w gniazdach i koloniach. To nie jest drobny szczegół anatomiczny dla samej ciekawostki, to bardzo konkretne narzędzie życia. Do tego dochodzą duże łapy z długimi, zakrzywionymi pazurami, które świetnie sprawdzają się przy rozrywaniu termitier i uli. Natura po raz kolejny pokazuje więc coś bardzo eleganckiego. Nie trzeba być największym, żeby być doskonale dopasowanym do własnej niszy. Niedźwiedź malajski nie próbuje imponować rozmiarem. On po prostu ma bardzo dobrze rozpisane wyposażenie do świata, w którym miód i owady nie oddają się bez rozmowy.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Historia dźwięku w kinie jest ciekawsza niż sugeruje szkolny skrót pod tytułem Nagle filmy zaczęły mówić. W 1926 roku Don Juan z systemem Vitaphone pokazał już synchronizowaną muzykę i efekty dźwiękowe, ale jeszcze bez dialogów. Prawdziwym przełomem okazał się dopiero The Jazz Singer z 1927 roku, który został pierwszym pełnometrażowym filmem z synchronizowanym dialogiem, choć wciąż nie był to w 100% mówiony. I właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Rewolucja nie przychodzi tu jednym idealnym krokiem. Najpierw kino uczy się mówić fragmentami, trochę niepewnie, trochę jeszcze jedną nogą stojąc w epoce niemego ekranu, a potem okazuje się, że widzowie usłyszeli już wystarczająco dużo, żeby nie chcieć wracać do starego porządku. To piękny moment w historii filmu. Nie dlatego, że był doskonały, tylko dlatego, że od tej chwili wszystko zaczęło iść już w nową stronę.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł i 49 groszy. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7 zł i 31 groszy za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
4: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
5: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
3: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
7: To przestępstwo ma charakter masowy.
6: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
8: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
6: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
7: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
6: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
3: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego

0: Celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
1: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Nord.

0: kolumna wyruszyła z Szymborku i pokonała trasę liczącą 120 km. Na trasie można było zobaczyć zarówno historyczny, jak i współczesny sprzęt pożarniczy. Podczas głównej części uroczystości na placu przy remizie w Szemudzie oficjalnie przekazano nowy wóz dla jednostki OSP Kielno. Strażacy otrzymali samochód marki Mitsubishi L200, pozyskany z zasobów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. W trakcie wydarzenia zaprezentowano także historyczny wóz Tatra 148S3 Rosenbauer SLF8500, który przez lata służył w OSP Szemud, a dziś znajduje się w zbiorach Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Po części oficjalnej odbył się rodzinny piknik strażacki. Straż Miejska w Wejherowie odnotowuje w ostatnich tygodniach wyraźny wzrost interwencji z udziałem nieletnich. Chodzi m.in. o spożywanie alkoholu i akty wandalizmu w przestrzeni publicznej. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce tuż przed świętami wielkanocnymi. W Parku Kaszubskim strażacy przyłapali tam nieletniego na spożywaniu alkoholu. Sprawa została skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich. Kilka dni później funkcjonariusze ujawnili graffiti na murze nowo wybudowanego tunelu samochodowego Zryw. Dzięki analizie monitoringu miejskiego i działaniom operacyjnym udało się ustalić sprawców. Okazało się, że były to 3 osoby nieletnie, które przyznały się do winy. Do kolejnego incydentu doszło 29 kwietnia późnym wieczorem na wejherowskim deptaku. Operator monitoringu zauważył grupę młodych osób, z których jedna zaczęła kopać kosze uliczne i ławki. W efekcie uszkodzona została jedna z ławek. Sprawcą okazał się 16-latek będący pod wpływem alkoholu. Straż Miejska przypomina, że takie osoby nieletnie ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny, a każda taka sprawa trafia do sądu rodzinnego i nieletnich. Rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do tegorocznego egzaminu dojrzałości w powiecie lęborskim przystąpiło 608 osób. Pierwszego dnia uczniowie zmierzyli się z arkuszem z języka polskiego. Największa liczba maturzystów zdaje egzamin w liceum ogólnokształcącym nr 2, gdzie do matury przystąpiło 168 osób. W pierwszym liceum ogólnokształcącym egzamin pisze 154 uczniów. Kolejne szkoły to zespół szkół gospodarki żywnościowej i agrobiznesu z 117 zdającymi oraz zespół szkół mechaniczno-informatycznych, gdzie do egzaminu przystąpiło 71 osób. Maturzyści zdają także w społecznym liceum ogólnokształcącym, gdzie egzamin obejmuje 51 osób, oraz w powiatowym centrum edukacyjnym, gdzie jest ich 45. Dodatkowo 2 osoby przystępują do egzaminu w liceum dla dorosłych. Egzaminy maturalne będą kontynuowane w kolejnych dniach zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pod koniec kwietnia w Szkole Policji w Sosnku odbyła się pierwsza w tym roku edycja specjalistycznego kursu dotyczącego przeciwdziałania przemocy domowej. Szkolenie przygotowało funkcjonariuszy do koordynowania działań w ramach procedury niebieskiej karty oraz prowadzenia lokalnych szkoleń w tym obszarze. W trakcie zajęć policjanci uporządkowali i poszerzyli wiedzę m.in. na temat mechanizmów przemocy domowej, dostępnych form pomocy dla osób pokrzywdzonych oraz współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi. Szkolenie miało głównie charakter warsztatowy, co jak podkreślają organizatorzy, zwiększa jego skuteczność i przekłada się na lepsze przygotowanie funkcjonariuszy do codziennej służby. Ważnym elementem kursu były także spotkania w terenie. Policjanci odwiedzili Centrum Integracji Społecznej w Ustce, gdzie rozmawiali z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o praktycznych aspektach wsparcia osób dotkniętych przemocą. Kolejnym punktem było spotkanie w punkcie interwencji kryzysowej w Słupsku, oferującym pomoc psychologiczną, prawną i socjalną. Na zakończenie kursu policjanci przeprowadzili zajęcia szkoleniowe, których zaliczenie było warunkiem ukończenia programu. Zdobyte kompetencje będą teraz wykorzystywać w swoich jednostkach, przyczyniając się do podnoszenia jakości działań policji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Dzisiejszej nocy na obszarze całego naszego regionu może trochę popadać. Możliwe również burze, szczególnie na południowych krańcach naszego regionu. Podczas burz wiatr będzie porywisty, a w pozostałych częściach regionu będzie okresami umiarkowany i słaby. Zachmurzenie będzie umiarkowane, powoli wzrastające do dużego. A temperatury maksymalne będą wahać się od 6 do 9 stopni na obszarze całego naszego regionu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami. W ten oto sposób nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do swojego szczęśliwego finału. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście i towarzyszyliście mi w czasie jego trwania. Zostaje mi tylko ukłonić się bardzo nisko i życzyć Wam przyjemnej reszty dnia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama. Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate. I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
3: Więcej także na foodworks.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
7: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
8: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
9: To?
10: Salon Fajne Materace.
9: Gdzie?
10: W Wejherowie.
9: Kiedy?
10: Od 15 do 31 maja.
9: Co?
10: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
9: Nie czekaj, aż okazja przejdzie Ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
10: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
9: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
11: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli

0: Czujesz, że możesz podarować dziecku dom? Odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63 wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli. Reklama.
1: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest pani Izabela Minga, czyli prezes Fundacji Autism Brand New Brain. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: No pani Izo, spotykamy się raz na jakiś czas, żeby rozmawiać o bardzo ważnych rzeczach, które robicie w ramach właśnie swojej fundacji. Te rzeczy codzienne, które są skierowane oczywiście do waszych podopiecznych, warsztaty, spotkania, to jest jedna rzecz, o której mówimy. Ale druga rzecz, spotykamy się dzisiaj, żeby powiedzieć właśnie o tym, że otwieramy się cały czas także na świat, na to, żeby pokazać właśnie tą neuroróżnorodność, która przecież no jest, każdy z nas jest inny, a właśnie nasze dzieci, nasi podopieczni także przecież muszą w tym świecie funkcjonować. No i tutaj pokazanie jutrzejszego dnia, który jest niezwykle ważnym, bo w Wejherowie będziemy obchodzić coś takiego jak Dzień Neuroróżnorodności. Przede wszystkim skąd w ogóle ten pomysł, który przecież nie pierwszy raz u nas w Wejherowie się już pojawia?
2: Może zacznę od tego, już wspominałam, że data nie jest przypadkowa, ponieważ 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to również Europejski Dzień Przeciwdziałania Dyskryminacji Osób z Niepełnosprawnościami. Stąd właśnie ta data. A Dzień Neuroróżnorodności obchodzimy jako my, jako fundacja, drugi raz, bo 3 lata temu mieliśmy wydarzenie też o podobnym takim schemacie. A tym razem postanowiliśmy włączyć do tego również szkołę masową, także będzie to wspaniały taki dzień integracji, a neuroróżnorodność, to już tak jak pan powiedział, no każdy z nas jest inny, każdy jest różnorodny i tutaj chcielibyśmy głównie skupić się na tym, że będziemy mieli 6 stoisk prezentujących, osoby w spektrum autyzmu będą prezentowały swoje niesamowite zdolności, talenty, a są one naprawdę wyjątkowe.
1: No bo ta neuroróżnorodność to jest właśnie to, ta wyjątkowość. Powiedzmy sobie szczerze, no każdy z nas, pani, ja, nasi koledzy, koleżanki, to jest gdzieś tej neuroróżnorodności można by się oczywiście doszukiwać w nas. Ale tutaj właśnie, kiedy mówimy o osobach z dysfunkcjami, takimi jak właśnie jest autyzm, spektrum autyzmu, to tutaj chyba jest właśnie to, że no, nie można postawić sobie dwóch osób i powiedzieć, że one są takie same. Tu każda forma autyzmu, każdej osoby przejawia się w inny sposób.
2: Dokładnie tak jest i każda z tych osób inaczej funkcjonuje, każda z tych osób ma inne talenty, inne pasje, zainteresowania, które gdzieś tam w szczególności pielęgnuje i rozwija, skupia się na tym danym swoim talencie, ale też nie zapominajmy o tym, że każda osoba w spektrum autyzmu inaczej funkcjonuje i to ze względu na sprzężenie, że są osoby, które są w normie intelektualnej, ale są też osoby, które mają niepełnosprawność intelektualną, i one funkcjonują inaczej. Najczęściej są to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Więc tutaj wachlarz tej neuroróżnorodności jest naprawdę ogromny. No i też będziemy gościć właśnie osoby różnie funkcjonujące. Będzie można podejść, będzie można porozmawiać z taką osobą. Te osoby będą dostępne, więc każdy z nas będzie mógł zobaczyć, jak taka osoba się funkcjonuje, w jaki ma sposób dialogu, jakie są te jej właśnie zainteresowania, żeby po prostu też nie bać się podchodzić, żeby ten dzień był i tą promocją tych talentów, ale również takim wspaniałym dniem integracji tutaj wejherowskiej społeczności.
1: Ta integracja Wejherowy chyba ma bardzo już dużą moc, bo tak jak gdzieś tutaj jeszcze przed naszą audycją poszukaliśmy sobie, ile to już lat trwa, to dobre kilkanaście lat, przez które chyba bardzo dużo się zmieniło, że te osoby są zauważalne, ale taki pozytywny też sposób. Z jednej strony zauważalne, a z drugiej strony zauważalne jako część naszego społeczeństwa i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim.
2: No, jak tutaj rozmawialiśmy przed audycją, to no ja zaczynałam te swoje działalności, jak mój syn był małym chłopcem, a teraz jest dorosłym mężczyzną i zupełnie

0: Zupełnie inaczej jest odbierana osoba, no dziecko, które ma 4 lata, tak, spektrum autyzmu, a inaczej mężczyzna, który ma 1,90 m wzrostu, jest zależny od matki, matka mu wszędzie towarzyszy, więc tutaj społeczeństwo no, nie jest, że tak powiem, jeszcze no, oswojone, tak, z takim obrazem, ale no, coraz większa jest ta świadomość, coraz więcej osób takich widać w przestrzeni publicznej, korzystają z uroków życia jak osoby neurotypowe i o to właśnie chodzi, żeby no, ludzie po prostu zaczęli korzystać, przestali się bać.
1: Ale chyba też jest to, co przez te lata się udało zrobić, to chyba też jest coraz mniej osób, które w taki negatywny sposób zwracają na to uwagę, typu, nie wiem, wytykając palcami, czy oczywiście w cudzysłowie, czy mówiąc jakieś obraźliwe rzeczy do takich ludzi. Raczej jako społeczeństwo dzięki właśnie takim wszystkim podejściom nauczyliśmy się po prostu akceptować to, że nie każdy jest taki sam. Są także osoby, które no wyróżniają się spośród nas, często właśnie nie będąc tego nawet świadome.
0: Znaczy wśród osób właśnie dorosłych różnie to bywa. No, ta świadomość jest jeszcze na tyle mała, no bo osoby spektrum autyzmu zewnętrznie nie różnią się niczym od osób neurotypowych i to jest troszeczkę mylne. Dopóki czegoś tam nie powiedzą, nie zadają jakichś pytań, czy jakichś no trudne, w chwilach jakiegoś takiego kryzysu różnie mogą zacząć reagować na nadwrażliwości, na dźwięki chociażby, czy zapachy, więc no to jeszcze jest tak dosyć szeroko komentowane, ale bardzo często przez osoby starsze, no, które tak nie mają takiej świadomości, albo no, takie osoby, które no, po prostu no, chcą czasami, nie wiem, same sobie albo komuś zaimponować, więc zwracają tam uwagę, czy coś tam no, mówią niestosownego.
1: Czyli wychowujemy to społeczeństwo z myślą o neuroróżnorodności, bo nie da się ukryć, w szkołach w ogóle podstawowych, wejherowych, które przecież się od lat włączają, to chyba wygląda już zupełnie inaczej.
0: No, ja już teraz odwiedzam z roku na rok coraz więcej placówek i chociażby w związku z tą moją książką, która no, znajduje się chyba we wszystkich bibliotekach, w bibliotekach, ale również w szkołach podstawowej Herowie. I dzięki temu no, ta świadomość wzrasta, jak osoby spektrum autyzmu odbierają świat, dlaczego mają takie nadwrażliwości, z czym się borykają na co dzień. Więc dzieci, jak teraz przychodzę, to bardzo są już takie przygotowane, są świadome, zadają bardzo fajne, takie ciekawe pytania i myślę, że to pokolenie teraz, to najmłodsze, wyrośnie na bardzo fajnych, empatycznych ludzi.
1: No to także dzięki takim akcjom, o których mówimy, więc za chwilkę opowiemy sobie także o tym, jak jutrzejszy Dzień Neuroróżnorodności, do którego Państwa zaprosimy, będzie wyglądał, a to wszystko już po krótkiej przerwie. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Wracamy na naszej antenie do rozmowy na temat Dnia Neuroróżnorodności, który odbędzie się już jutro w Wejherowie. No to właśnie, przejdźmy do tego, co będzie się działo jutro, bo jutro zapraszamy na 3 godziny do wejherowskiej filharmonii i tam właśnie obchodzić będziemy to, no, wyjątkowe święto, bo tak to trzeba nazwać, na którym już pani powiedziała, że będzie można chociażby właśnie poznać talenty osób z autyzmem, więc co to znaczy, co to za osoby i jakie talenty, bo nam trochę z filmów oczywiście to różnie wychodzi, tak? A rzeczywistość także bywa różna.
1: Powiem panu, że będzie naprawdę taki ten pokaz tych talentów będzie bardzo, bardzo taki bogaty, ponieważ będzie pan, który przywiezie swoją bardzo cenną kolekcję Star Warsów, który się fascynuje tym i na ten temat wszystko wie, także jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć, może tam podejść. Będzie chłopak, który zaprezentuje swój kanał swojego autorstwa na YouTube, który stworzył jakieś tam taki kanał. Będą oczywiście osoby, które tworzą przepiękne prace plastyczne, które, no tam wiem z różnych rzeczy, to będzie i rysunek, i jakieś wyklejanie, i jakieś inne tam takie formy tej twórczości. Więc myślę, że tutaj, no to będzie, będzie na pewno na czym zawiesić oko i na jaki temat porozmawiać. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że będzie stoisko właśnie tutaj nasze fundacyjne, gdzie będzie można zaczerpnąć informacje u dr Cieszyńskiej, która jest pedagogiem specjalnym, ale też diagnostą, wykładowcą akademickim, więc jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, czy będzie chciał porozmawiać o swoim dziecku, zauważył u niego jakieś trudności, czy jakieś odbieganie tam, nie wiem, od zachowań rówieśników, będzie mógł podejść. Będzie również nasza Sylwia Nikrat, psychoterapeutka, gdzie będzie można też zaczerpnąć informacje, jak radzić sobie ze stresem, ze stanami depresyjnymi, więc to będzie takie nasze stoisko. W tym roku zaprosiliśmy również stoisko koła tutaj z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Pedagogika Wejherowo, to jest, się nazywa Koło Aktywnego Pedagoga. Bardzo panie chciały też zaprezentować swoje stoisko, pokazać, czym się zajmują, zachęcić oczywiście na swoje tam studia pedagogiczne. W tym roku tam też rusza nowy kierunek neuroinkluzywna edukacja, więc bardzo, bardzo też takie ciekawe, związane z tematem miejsce. Ale co mnie bardzo cieszy, w tym roku włączyła się również szkoła masowa, szkoła numer 5 w Wejherowie. Więc to będzie nie tylko pokaz takiej twórczości osób z jakimiś niepełnosprawnościami, spektrum autyzmu, ale również będą to uczniowie właśnie z masowej szkoły, którzy wymyślili grę edukacyjną o cyberprzestępczości. Oni ją zaprezentują cyfrowi detektywi, ale również 3 osoby z tej szkoły, ze względu na to, na charakter tego wydarzenia, będą recytowały wiersze na temat właśnie akceptacji i tolerancji. Też takim ważnym punktem tego wydarzenia będzie koncert muzyczny 2 młodych artystów, których mieliśmy już okazję gościć podczas Wieczorku Różnorodnych Brzmień. Będzie to Ola z Tymkiem, którzy wprowadzą nasz świat pięknej muzyki. Każdy z nich zaśpiewa po kilka utworów i jeden przygotowali wspólny

0: również, który tam będzie dotyczył właśnie jakiegoś takiego zrozumienia, akceptacji, więc myślę, że to będzie bardzo, no bardzo ciekawy, neuroróżnorodny dzień.
1: No i też temu wszystkiemu towarzyszyć będzie wystawa, wernisaż wystawy tutaj, którego oglądać będzie można przez dłuższy czas, także właśnie we foyer Wejherowskiej Filharmonii.
0: Tak, tak się akurat złożyło, że połączyliśmy te wydarzenia. Wystawa, czasem słońce, czasem deszcz, nasze życie w Wejherowie. Pomysł zrodził się tutaj, żeby ta wystawa powstała zupełnie przypadkiem. Autorem zdjęć jest doktor, lekarz pulmonolog z Gdańska, pan Grzegorz Kuchta, który zaproponował mi i mojemu synowi, Maxowi, że będzie nam towarzyszył przez 10 miesięcy w różnych takich właśnie sytuacjach tutaj w życiu codziennym, podczas naszej aktywności w przestrzeni publicznej. I po prostu no, z tego powstało coś wspaniałego, ponieważ ta wystawa, ten reportaż, który on realizował, był pod okiem pana Tomasza Tomaszewskiego z National Geographic, więc on tak jakby czuwał nad tym wszystkim. Ale również się później dowiedziałam, że zdjęcia, które tam powstały, zostały opublikowane w magazynie fotografii dokumentalnej Zike Magazyny w Stanach Zjednoczonych. Portfolio zostało wyróżnione w Szwajcarii, więc tutaj no celem tej wystawy głównie jest pokazanie, jak osoby w spektrum autyzmu odbierają świat, jak funkcjonują osoby, gdzie jest osoba dorosła, osoba zależna i że pomimo wielu właśnie takich cieni, które gdzieś tam w tym życiu towarzyszy, można żyć tu i teraz, można żyć pełnią życia i do tego też ja zawsze jako mama dorosłego, zależnego Maxa zachęcam rodziny, które mają właśnie takie dzieci, tak, borykają się z takim problemem, z taką decyzją, czy po prostu wyjść, czy nie wyjść, bo głównym problemem, z jakim teraz my wszyscy się zmagamy, to jest to, że nasze dzieci są oceniane, a chcemy, żeby były zrozumiane. Więc myślę, że ta wystawa, ona będzie dostępna 2 tygodnie, wniesie dużo dobrego, zachęci takie rodziny do wychodzenia na zewnątrz, ale przede wszystkim pokażę, jakie nasze Wejherowo jest piękne, ile mamy tutaj pięknych wydarzeń, miejsc, których no my czujemy się jako częścią wspólnoty, częścią społeczeństwa. Projekt został dofinansowany przez Gminę Miasta Wejherowo, więc to też jest takie dla nas ogromne wsparcie, że zawsze, jeżeli czegokolwiek potrzebujemy, to tutaj mamy drzwi otwarte i możemy się zwrócić o pomoc. Zawsze jesteśmy wysłuchani.
1: No to przede wszystkim, proszę Państwa, no jutro od 10.30 do 13.30 w Filharmonii Kaszubskiej się spotykamy. Warto chyba przyjść, warto porozmawiać, zobaczyć, spędzić miło ten czas. Zachęcamy, rozumiem, bo spotkanie jest dla wszystkich. Kto tylko ma taką chęć spojrzeć trochę na Was, na drugiego człowieka, no i dowiedzieć się właśnie nieco o tej neuroróżnorodności.
0: Tak, wydarzenie jest otwarte, zapraszamy na 10.30, kto tylko może, kto nie pracuje, a dlatego zrobiliśmy to w tygodniu, żeby jak najwięcej osób ze szkół skorzystało, żeby się uczniowie włączyli, bo tak w weekendy to też tak różnie z tą frekwencją bywa, tym bardziej jak jest piękna pogoda, a tutaj zachęcamy mieszkańców, no i oczywiście do odwiedzenia tej wystawy, zapoznania się z nią, tam wszystkie szczegóły są też opisane o kulisach powstania tego całego reportażu i wystawa będzie dostępna do 19 maja w Filharmonii Wejherowskiej.
1: No to my Państwa także serdecznie zapraszamy, bo my na pewno się tam pojawimy i relacje z tego wydarzenia także Państwo i zobaczycie w swojej telewizji morskiej, usłyszycie na antenie Radio Narta FM, czy też na portalu nadmorski24.pl. Więc do zobaczenia jutro. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była pani Izabela Minga, prezes Fundacji Autyzm Brand New Brain.
0: Dziękuję.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
5: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
4: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.

0: 6.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na naszych zegarach, a to najwyższa pora, aby sprawdzić, co ciekawego dzisiaj się dzieje w sieci i w telewizji. A z tego tytułu jest dzisiaj ze mną Olga Reszke z portalu Nadmorski24. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Oraz Mieszko Weltroski z Twojej telewizji morskiej.
3: Dobry dzień.
1: No to Mieszko, ciebie dzisiaj dużo mniej widziałem w redakcji, to gdzie byłeś?
3: Chciałbyś wiedzieć. Byłem wszędzie. Przed chwilą byłem tutaj, tam gdzie ty teraz siedzisz, bo prowadziłem naszego gościa dnia, więc tak to wygląda, proszę państwa. Ale nie, oczywiście przychodząc jeszcze do naszego serwisu informacyjnego 17.20, to oczywiście będziemy wspominać o tym, co się działo i to przez samą majówkę, więc nie zabraknie tych tematów bardziej tragicznych, związanych chociażby z utonięciami na Jeziorze Salińskim, pożarami lasu, czy też wypadkami, ale będą także pozytywne rzeczy, miejmy nadzieję, że pozytywne, tak, bo dzisiejsze matury chociażby, proszę państwa, no, wszyscy trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów, no, aczkolwiek ładnie. Jak na razie widzę, to w większości chyba tematy z polskiego nie odpowiadały, ale są też tacy, którzy mówią, nie, to świetnie, super było w ogóle, idealnie mi podpasowało. Więc jak zawsze tutaj
2: jak
3: są,
2: ktoś się przygotował,
3: sporne,
2: to nie ma
3: tak,
2: się
3: rzeczy.
2: O to mać.
3: No dokładnie, no powiemy sobie też oczywiście o naszych świętach, chociażby o święcie Konstytucji 3 maja, więc a to wszystko jeszcze więcej o 17.20. Zapraszam.
1: Co do matur, to jak chodziłem na studia, to jeden mój profesor zapytany, czy sesja będzie trudna, czy pytania będą proste,

0: zadał nam pytanie enigmatyczne, co to jest łatwe pytanie. Otóż łatwe pytanie to tylko takie, na które zna się odpowiedź.
1: Dokładnie. Ja tymczasem znam odpowiedź na to, co jest dzisiaj u nas w portalu, co przeczytacie na stronie nadmorski24.pl. A u nas, no, o wydarzeniach również związanych z minioną majówką, tak jak w telewizji. My również wracamy do tragicznego wydarzenia na jeziorze Salińskim, gdzie w wyniku przewrócenia się łódki śmierć poniosły dwie osoby. W sprawie postawiono już pierwsze zarzuty, przede wszystkim będącemu pod wpływem alkoholu sternikowi. A dzisiejszej nocy doszło również do groźnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych na drodze powiatowej między Puckiem a Żelistrzewem. I szczegóły tego zdarzenia oczywiście opisujemy na stronie Nadmorski 24. Na naszej stronie piszemy również o działaniach wejherowskich strażników miejskich, którzy udzielili pomocy mężczyźnie w kryzysie bezdomności oraz podsumowują swoje działania związane z wybrykami chuligańskimi na terenie miasta. Napisaliśmy, podobnie jak w telewizji, również o startujących dziś maturach oraz o rowerowym maju, w którym udział biorą m.in. uczniowie z reckich szkół.
0: Już się bałem, że tylko takie policyjne zdarzenia u was. Dziękuję wam serdecznie. Był ze mną Mieszko Weltrowski i Olga Reszke, a tymczasem ruszamy dalej. Alice i moi Lolita.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj

0: Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem, Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy? Są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska, 7-latek, poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec 7-latka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
5: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
4: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba. W momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
4: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z Was dumna i Polska jest Wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
7: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
4: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Redzie oficjalnie rozpoczęła się kampania o rowerowy maj. To ogólnopolska inicjatywa, która promuje aktywny tryb życia i ekologiczne formy transportu wśród najmłodszych. Tegoroczna edycja ma w mieście wyjątkowy charakter, bo po raz pierwszy obejmuje wszystkie gminne przedszkola i szkoły. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i młodzieży do

codziennego wybierania roweru, hulajnogi, rolek czy dyskorolki jako środka transportu do szkoły. Każdy aktywny dojazd nagradzany jest specjalną naklejką do dzienniczka oraz na klasowy plakat. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko zachęta do ruchu, ale też sposób na budowanie

0: również najbardziej aktywne klasy. Podczas inauguracji kampanii w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie policjanci przypominali także o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i zwracali uwagę na stan techniczny rowerów, a także konieczność korzystania z kasków i elementów odblaskowych. W Szpitalu Morskim imienia WCK w Gdyni odbędą się bezpłatne warsztaty Świadoma Mama. To propozycja dla kobiet w ciąży i młodych mam, które chcą zdobyć wiedzę, porozmawiać z ekspertami i lepiej przygotować się do porodu oraz do pierwszych miesięcy macierzyństwa. Wydarzenie zaplanowano na 13 maja. W programie znalazły się spotkania z położnymi fizjoterapeutami, doradcami laktacyjnymi i instruktorami chustonoszenia. Uczestniczki będą mogły dowiedzieć się m.in. kiedy ciężarna trafia do szpitala, jak rozpoznać sygnały alarmowe u noworodka, jak korzystać ze smoczka, czy na co zwrócić uwagę przy wyborze laktatora. Zaplanowano również debatę z położnymi ze Szpitala Morskiego poświęconą przygotowaniu do porodu i tzw. gdyńskim standardom narodzin. Organizatorzy podkreślają, że warsztaty mają być nie tylko źródłem wiedzy, ale też przestrzenią do rozmowy, wymiany doświadczeń i budowania relacji w przyjaznej atmosferze. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. W powiecie lęborskim trwa realizacja inwestycji drogowej związanej z budową alternatywnego dojazdu do zakładu zagospodarowania odpadów w Czarnówku. Projekt prowadzi Lęborski Związek Powiatowo-Gminny, a jednym z jego uczestników jest miasto Lęborg. Wartość zadania przekracza 9 milionów złotych. Nowa trasa ma usprawnić transport odpadów oraz ograniczyć ruch ciężarówek na lokalnych drogach. W ramach inwestycji przebudowywane są odcinki dróg gminnych, poszerzany jest pas drogowy oraz budowany nowy fragment trasy prowadzący przez tereny niezabudowane. Docelowo pojazdy z północnej części regionu będą kierowane nową drogą, natomiast transport z południa ma odbywać się drogą wojewódzką nr 214. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie prac planowane jest na grudzień bieżącego roku. Już wkrótce na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku mogą pojawić się studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Placówka planuje włączyć się w proces kształcenia przyszłych lekarzy. W tej sprawie odbyło się spotkanie zarządu i ordynatorów szpitala z przedstawicielami uczelni. Uczestniczyli w nim także reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Podczas rozmów omówiono możliwość prowadzenia zajęć praktycznych dla studentów kierunków medycznych pod okiem słupskich lekarzy. Jak podkreśla prezes szpitala Andrzej Sapiński, to nie tylko szansa na podniesienie prestiżu placówki, ale przede wszystkim możliwość wykształcenia i zatrzymania młodych lekarzy w regionie. Z kolei wiceprezes Aneta Barna-Feszak zaznacza, że szpital w Słupsku pod względem wyposażenia i warunków pracy nie odbiega od placówek w Trójmieście. Współpraca mogłaby rozpocząć się już w najbliższym roku akademickim. Przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślają, że uczelnia stale poszukuje nowych miejsc do praktycznego kształcenia studentów. Kolejnym krokiem ma być podpisanie porozumienia o współpracy. W najbliższym czasie planowana jest także wizyta przedstawicieli uczelni na oddziałach Słupskiego Szpitala. Dzisiejszej nocy najcieplej na południowych krańcach regionu. Tam spodziewamy się 9 stopni Celsjusza, 8 spodziewamy się w okolicach Słupska, 7 w okolicach Lęborka, 6 w okolicach Wejherowa, no i 8 w okolicach Gdyni. Nad morzem podobnie, bo 6-7 stopni. Na obszarze całego naszego regionu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na południowych krańcach burz. Podczas burz wiatr będzie porywisty.
1: Norda.

Tu Radio Norda, dzień dobry, Robert Jastrzębski. No jak to bywa w te poniedziałki po długim weekendzie, człowiek trochę rozleniwiony, prawda? Ale mamy nadzieję też, że wypoczęty. Kto wypoczęty może w taki poniedziałek lepiej pracować, a kto rozleniwiony, to mam od razu taką receptę na poniedziałek po majówce. Nie trzeba od razu wrzucać najwyższego biegu. Lekki rozruch, dobra muzyka.

0: No i krok po kroku wracamy na właściwe tory. Najważniejsze, że trochę słońca złapane, głowa przewietrzona, no i teraz można na spokojnie domknąć ten dzień. Do 18 program Nordo na fali. Pomożemy Wam wrócić do rzeczywistości po tym pięknym majowym weekendzie, pomimo, że dzisiaj się jeszcze trochę nie chce. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
6: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Reklama.

0: Tu Radio Nordo FM i program Nordo na fali. Witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli. To dobrze, że jesteście razem z nami w poniedziałek, po długim weekendzie. I tak sobie myślę, że jeszcze ten poniedziałek tak mógłby majowo jeszcze potrwać, prawda? Piękna pogoda w regionie. No ale trzeba wracać do bieżących, ważnych tematów z naszego regionu, bo kiedy jedni jeszcze wspominają grill i słońce, inni zaczynają najważniejszy maraton tego miesiąca. Czytamy w nadmorskim24.pl. Matury wystartowały przecież, prawda? Pierwszy egzamin już za nimi, a cały egzaminacyjny czas potrwa praktycznie do końca maja. Na pewno to moment dużych emocji i stresu, ale też pierwszych poważnych kroków w dorosłość. Na start oczywiście język polski, potem matematyka, języki obce, no i kolejne dni pełne sprawdzianów wiedzy. Zatem pozdrawiamy maturzystów, trzymamy za was kciuki. Niezależnie gdzie nas teraz słuchacie, dajcie znać, jak wam poszło. No a w Nordzie na fali za chwilę pierwszy popołudniowy, poniedziałkowy raport drogowy. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź butik Mandarynka.

0: Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Reklama.
3: Wybiła 15.30, a to znaczy, że pora na raport drogowy, a tym razem raport poprowadzi Agata Andryskowska. Cześć i co tam na drogach?
4: No, na drogach dzieje się troszkę więcej niż rano. W Lęborku ruch troszkę się zagęścił. Dłużej postoimy na ulicy Zwycięstwa, Alei Niepodległości oraz Alei Wolności. Wyjazd z miasta jednak jest dosyć spokojny. W Wejherowie delikatne spowolnienie ruchu na pierwszej Brygady Pancernej Wojska Polskiego oraz na rondzie Świętego Leona Wielkiego. Dłużej również postoimy na ulicy Batalionu Morskiego. No, również na przejazdach kolejowych, ale to wiadomo, chwilowe. W Słupsku troszkę gęściej na ulicy Tramwajowej czy Garncarskiej i również wyjeżdżając w stronę Kobylnicy możemy odczuć większe natężenie ruchu. Dziękuję.
3: Dzięki Ci, Agata. A tymczasem zaraz sprawdzimy, co tam w pogodzie. A jeżeli chodzi o pogodę, to w dniu dzisiejszym jeszcze całkiem ciepło, chociaż noc zapowiada się nam dosyć chłodno, bo w nocy będą temperatury wahać się od 6 do 9 stopni, ale 9 to naprawdę na południowych krańcach i w niewielu miejscach, natomiast w pozostałej części regionu 6-7 stopni jest dosyć chłodno, a jutrzejszego dnia spodziewamy się 9 stopni w pasie nadmorskim, 13 w Gdyni, 14 w Wejherowie i Lęborku, 15 w okolicach Słupska, nawet do 17 na południowych krańcach, ale jutro też wszędzie będzie padać i będzie może możliwe, że zagrzmi.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tu Nordo na fali, Robert Jastrzębski. No i mamy to, jeden z najpiękniejszych miesięcy w całym roku. Miesiąc maj. Ale słuchajcie, ja jeszcze trochę o maturach chciałem, bo jak się okazuje, do matury w województwie pomorskim przystępuje 21 tysięcy uczniów. No i co ciekawe, najczęściej wybieranym przedmiotem rozszerzonym jest język angielski. A niektórzy zdają nawet do 6 egzaminów rozszerzonych. No to już naprawdę poważna gra o przyszłość. Warto też dodać, bo jak czytam w nadmorskim24.pl, część uczniów zaczęła wcześniej. Matury międzynarodowe ruszyły na przykład jeszcze w kwietniu, między innymi w Gdyni. No ja maturę zdawałem bardzo, bardzo dawno temu, między innymi z geografii. Pamiętam tę wielką mapę i młody, zestresowany człowiek. No właśnie, może macie jakieś maturalne wspomnienia dzisiaj, to podeślijcie coś na radiowym czacie. A u nas za chwilę fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl.

0: daj mi znać.
1: Fala ciekawostek.
2: 2 maja o poranku Alicja Szemplińska wyleciała do Wiednia, gdzie będzie reprezentować Polskę podczas 70. konkursu piosenki Eurowizji. 24-latka może liczyć na duże wsparcie wierzących w jej sukces fanów, którzy pożegnali ją na lotnisku Chopina, a w fali ciekawostek sprawdzamy, jak szanse utworu Prey oceniają bukmacherzy. 2 maja na lotnisku Chopina w Warszawie odbyło się pożegnanie Alicji Szemplińskiej przed wylotem do Wiednia. W stolicy Austrii reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji już dzień później rozpocznie oficjalne próby. Odbędzie się jej pierwsza techniczna próba z utworem Prey, a później druga. Wówczas można spodziewać się również publikacji fragmentu wideo. Alicja Szemplińska 10 maja weźmie udział w uroczystym otwarciu 70. konkursu piosenki Eurowizji, a już 12 maja odbędzie się pierwszy półfinał, w którym zawalczy o awans do finału. Drugi z półfinałowych koncertów zaplanowany jest na 14 maja, natomiast zwycięzcę tegorocznej edycji poznamy w sobotę 16 maja. Choć wokalistka ma duże wsparcie u polskich fanów, bukmacherzy podchodzą do oceniania jej szans na Eurowizji z dużą powściągliwością. Aktualne notowania na stronie agregującej prognozy różnych organizatorów zakładów nie uwzględniają Alicji Szemplińskiej wśród dziesiątki typowanej do awansu. Na wejście do finału daje się jej obecnie 44% szans. Wyżej są aktualnie reprezentanci 12 innych państw. Z drugiej strony Alicji Szemplińskiej może pomóc pozycja startowa, jaką jej przydzielono. 12 maja na scenie wystąpi jako 14 spośród wszystkich 15 półfinalistów. To statystycznie pozycja dająca najwięcej kwalifikacji do finału. Należy też podkreślić, że przewidywania bukmacherów w najbliższych dniach mogą się jeszcze diametralnie zmienić. Kluczowe będą materiały z prób, które rozwieją wątpliwości, jak ma wyglądać występ do Prey. Eurowizyjna historia zna wiele przypadków, gdzie na ostatniej prostej uczestnicy z gorszymi notowaniami okazywali się czarnymi końmi konkursu.

0: Désolé i Shanghai w Radiu Nordo FM i zbliżamy się do godziny 16. Mamy nowe informacje dla kierowców, szczególnie dla tych, którzy podwożą i odbierają pasażerów z lotniska, bo od 1 maja zmieniły się zasady korzystania ze strefy Kiss and Fly przy lotnisku w Gdańsku. I teraz pierwsze 4 wjazdy dziennie są bezpłatne, a każdy do 10 minut postoju. Ale uwaga, 5 wjazd i każdy kolejny to już 25 zł za każde rozpoczęte 10 minut. Czyli krótko mówiąc, szybkie podrzucam i jadę, nadal okej, ale częste krążenie wokół terminala może już zaboleć portfel. Jak się okazuje, są też abonamenty dla tych, którzy bywają tam częściej, ale generalnie trzeba teraz lepiej planować takie postoje. No to ja wam mówię Kiss and Fly i wracam po godzinie 16 i tym samym zapraszam was na kolejny regionalny serwis informacyjny Radia Norda FM.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja. Znakomicie skomponowana.

0: wygodne dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.
4: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego, podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
5: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
6: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
7: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
8: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
5: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
9: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
4: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
10: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt do oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
4: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
11: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
4: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
12: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Od 1 maja zmieniły się zasady korzystania ze strefy Kiss and Fly przy lotnisku w Gdańsku. Kierowcy muszą teraz uważnie planować krótkie postoje przy terminalu. Zgodnie z nowym regulaminem pierwsze 4 wjazdy do strefy w ciągu doby pozostają bezpłatne. Każdy z nich umożliwia postój do 10 minut. Piąty i każdy kolejny wjazd tego samego dnia oznacza już opłatę 25 zł za każde rozpoczęte 10 minut. Operator parkingu firma Interparking wprowadziła także specjalne abonamenty Kiss and Fly. Mają one umożliwić nielimitowaną liczbę wjazdów z zachowaniem 10-minutowego postoju przy każdym z nich. Nowe zasady przekazano również operatorom prywatnych parkingów działających w pobliżu lotniska. Zmiany mają uporządkować ruch wokół terminalu i ograniczyć nadużywanie strefy krótkiego postoju. Dla kierowców oznacza to przede wszystkim konieczność dokładniejszego planowania wizyt na lotnisku, aby uniknąć dodatkowych opłat.

2 maja strażacy zostali wezwani do pożaru lasu, który wybuchł w pobliżu drogi wojewódzkiej w Helu. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb po godzinie 12. Na miejscu pracowała Państwowa Wojskowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Ogień objął około pół hektara zalesionego terenu.

0: o rozwagę w posługiwaniu się otwartym ogniem w lesie. Palenie tytoniu czy biesiadowanie przy ognisku w środku lasu może zakończyć się zniszczeniem cennego ekosystemu, jakim jest Helski Las. W Łebie ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Program dotyczy inwestycji planowanych na 2026 rok i jest realizowany ze środków budżetu miasta. Na ten cel zabezpieczono 100 tysięcy złotych. Dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7500 zł na jedno przedsięwzięcie. Wnioski można składać od 4 maja do 31 sierpnia lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Łebie. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku oraz przedstawienie zaświadczenia o braku możliwości podłączenia do sieci gazowej. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. Inwestycje muszą zostać zakończone do 31 października bieżącego roku, a ich rozpoczęcie możliwe jest dopiero po podpisaniu umowy z miastem. Policjanci z Komisariatu Policji w Słupsku zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój z użyciem noża. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia na terenie miasta. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca wszedł wieczorem do jednego ze sklepów, gdzie grożąc pracownikowi nożem zmusił go do otwarcia kasy. Następnie zabrał gotówkę i uciekł, pozostawiając przerażoną kobietę. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy analizowali zebrane materiały oraz zapisy monitoringu. Kilka dni później 28-latek został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania. Mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Dzisiejszej nocy wiatr słaby, okresem nieumiarkowany północno-zachodni, przechodzący na zmienny. W czasie możliwych burz, które występować będą najprawdopodobniej na południowych krańcach naszego regionu, tam będzie wiatr porywisty. Natomiast w pozostałych miejscach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego, a temperatury między 6 a 9 stopni na obszarze całego naszego regionu.
1: Radia Norda FM.

0: I za nami Oskar Cymbs w Radiu Norda FM, Robert Jastrzębski. Dzień dobry. Do 18 jesteśmy razem i to jest program Norda na fali. Poniedziałek, 4 dzień maja. I nie wiem, czy wiecie, w poniedziałki jesteśmy statystycznie najmniej produktywni do około godziny 11. Organizm jeszcze myśli, że trwa weekend i potrzebuje chwili, żeby wrócić na właściwe obroty. Czyli jeśli dzisiaj czujecie lekkie spowolnienie, to nie jest lenistwo. To jest biologia, proszę Państwa. I dobra wiadomość jest taka, że po południu wszystko wraca do normy i zaczynamy działać już na pełnych obrotach. Ale wiadomo, jesteśmy po długim weekendzie majowym i tu może być różnie. Dlatego Radio Norda FM zawsze jesteśmy z Wami na wszystkich naszych częstotliwościach w województwie pomorskim. I zapraszam w tej godzinie jak zwykle kolejny radiowy spacerek po Kaszubsku. Będziemy na regionalnych drogach, a po 16.30 na Facebooku sprawdzimy, jak Wam o tej porze pracuje głowa, czyli odpalamy zagadkę dnia. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane

0: Krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
5: Reklama.

0: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
1: Wypadzik?
0: Radiowy wypadzik z kulturą.
1: A gdzie wypadniemy?
0: Na kasie będzie apartny język a spiewani.
1: Na kaszuby, mój panie?
2: Rycią kłychlińsk.
1: Więc idę, kłychliński?
0: Zdrze jak kłynlejcy!
1: Nie jestem fanką tego sportu.
0: Fanką? Fana to płyna simuje flaga.
1: A flaga?
0: Flaga według słowa Jacksona Sechte to jest szmata.
1: Szmata. A sztandar?
0: Stanica. A chorągwia to jest?
1: Chorągiew. Zgadłam? A dlaczego pod skocznią nie ma czarno-żółtych barw?
0: Bo nasi nie skokają na purgach, leno senu płe śniegu.
3: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
0: Lynka, Kalina Janczewska
1: i Głystk, Tomasz Fopkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali. Norda na fali.

0: No bardzo nam się przydają takie piosenki o tej porze, prawda? ATC za nami w Radiu Nord FM, a my sprawdzamy, co tam na drogach w regionie. Za chwilę kolejny raport drogowy. Na pewno będziemy w Słupsku, bo tam dzisiaj utrudnienia. Ruch wahadłowy do końca maja. I to na ulicy Słupskiej, ulica Lelewela, objazdy i zmiany w komunikacji do 8 maja. Czyli trzeba uzbroić się w cierpliwość i chwilę wcześniej wyjechać. No i mamy kolejne informacje o tym, że trwają przygotowania do budowy drogi do elektrowni Lubiatowo-Kopalino. Z tego co wiemy, gotowość planowana jest na 2027 rok. Czyli mamy remonty, budowy, no a kierowcy to wszystko muszą wiedzieć. Dlatego jesteśmy razem z wami. Za chwilę raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i

0: narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Reklama.
2: I to już 16.30 Radio Norda FM. Ostatni raport drogowy dzisiaj. Zaczynamy w Słupsku, bo tam Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje o utrudnieniach w ruchu. Powodem są prace remontowe prowadzone na ulicach Słupskiej i Lelewela. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przygotować się na możliwe opóźnienia. Na ulicy Słupskiej, na odcinku od marketu do osiedla Bolesławice do końca maja prowadzone będą roboty związane z układaniem masy asfaltowej. W tym czasie obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą wpłynąć na kursowanie autobusów w linii 10 i 11. Z kolei na ulicy Lelewela prace przy kanalizacji deszczowej potrwają od 4 do 8 maja. Wprowadzony zostanie objazd ulicami Lota, Gdańską i Klonową. Autobusy linii 18 w kierunku ulicy Klonowej pojadą trasą przez ulicę Lota i Gdańską. I uwaga, bo na trasie objazdu obowiązywać będzie przystanek na żądanie Lota, Szkoła, natomiast zawieszona zostanie obsługa przystanku osiedle Słowińskie. Miejskie służby apelują o zachowanie ostrożności i uwzględnienie zmian przy planowaniu podróży. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Budowa drogi krajowej prowadzącej do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino wchodzi w kolejny etap. Najnowsze zdjęcia z powietrza pokazują postęp prac przygotowawczych na odcinku tzw. ostatniej mili oraz przyszłej linii kolejowej. Na opublikowanych ujęciach widać m.in. oczyszczone pasy terenu, wyznaczony korytarz przyszłej drogi i torowiska oraz intensywne prace porządkowe, które mają przygotować teren pod właściwe roboty budowlane. Tak zwana ostatnia mila to kluczowy 5-kilometrowy fragment w ramach 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej. To właśnie on ma zapewnić dojazd na plac budowy elektrowni, w tym dla ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Drugi połączy tę trasę z węzłem Łęczycy na drodze ekspresowej S6. Jak podkreślają drogowcy, realizacja tego połączenia jest kluczowa nie tylko dla samej budowy elektrowni, ale też dla rozwoju infrastruktury transportowej w tej części Pomorza. Zgodnie z obecnymi szacunkami, tak zwana ostatnia mila ma być gotowa w 2027 roku, a oba odcinki drogi krajowej do elektrowni rok później. Sprawdzamy, co tam w poniedziałek nam przynosi pogoda i jak widać za oknem temperatury całkiem przyjemnie, bo w Wejherowie i w Gniewinie prawie 20 stopni na termometrach, jeszcze cieplej w Słupsku i w Lęborku 21 stopni. Temperatury jutro mogą podskoczyć, natomiast zła informacja jest taka, że w całym regionie możliwe przelotne opady deszczu i gdzieniegdzie możliwe burze. Wieczorem od 6 do 8 stopni, a jutro 15 stopni w Słupsku pokażą termometry.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: No i to jest poniedziałkowe granie w Nordzie na fali. Cleo i Donatan, wcześniej Alchemist Project, tu Robert Jastrzębski i uwaga, bo zaczynamy poniedziałkową zagadkę dnia. Dzisiaj słowa kluczowe są następujące: komin, sadza i cylinder. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek takie słowa nam się pojawiały w naszej zabawie skojarzeniowej. To będzie taka nowość u nas, zatem z czym się może kojarzyć komin, sadza i cylinder? Hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Jak zwykle będą jeszcze dwie podpowiedzi, zatem bądźcie czujni, a dzisiaj do wygrania płyta zespołu Haiko, zespół, który całkiem niedawno był w studiu Radia Norda FM i zostawił nam właśnie swoją muzykę. No to co, kombinujcie, zapraszam, komin, sadza i cylinder, za chwilę kolejna wskazówka, a finał jak zwykle przed godziną 18. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Uwaga, wejherowo, komunikat urodzinowy. Kto?
2: Salon Fajne Materace.
1: Gdzie?
2: W Wejherowie.
1: Kiedy?
2: Od 15 do 31 maja.
1: Co?
2: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
1: Nie czekaj, aż okazja przyjdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
2: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
1: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
3: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kultury na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Już jutro plac pokojowy.

0: Lamborku zamieni się w przestrzeń pełną radości, wyobraźni i wspólnej zabawy. Wszystko ze sprawą pikniku literackiego, wydarzenia, które ma szansę przyciągnąć całe rodziny i pokazać, że książki to nie tylko cisza i półki, ale też ruch, śmiech i przygoda. Miejska Biblioteka Publiczna w Lamborku zaprasza już jutro, 5 maja w godzinach od 10 do 14 najmłodszych mieszkańców, którzy wraz z rodzinami będą mogli wziąć udział w szeregu atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o dzieciach. Organizatorzy zapowiadają wesołe zabawy i gry terenowe, które pozwolą połączyć aktywność fizyczną z literackimi inspiracjami. Nie zabraknie także muzyki i tańców. Wszystko po to, by stworzyć atmosferę swobody i wspólnego świętowania. Kolorowe balony, uśmiechnięte twarze i przestrzeń do kreatywnej zabawy mają sprawić, że ten dzień na długo zapadnie w pamięci uczestników. Piknik to doskonała okazja, by zachęcić dzieci do sięgania po książki w nieco inny, bardziej przystępny sposób, poprzez doświadczenie, ruch i integrację z rówieśnikami. Organizatorzy podkreślają, że wystarczy zabrać ze sobą dobry humor i chęć do wspólnej zabawy. Reszta wydarzy się sama wśród śmiechu, tańca i literackich przygód. Jeśli więc szukacie pomysłu na rodzinne przedpołudnie, Plac Pokoju w Lamborku będzie miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić. Kolejną propozycją dla mieszkańców, tym razem skierowaną do nieco starszej grupy odbiorców, to zaplanowane warsztaty tworzenia biżuterii w ramach cyklu Aktywny Senior, które odbędą się 7 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Choczewie. Organizatorzy zapewniają, że to doskonała okazja, by spędzić czas w twórczy sposób, rozwijać swoje pasje i spotkać się w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Zajęcia wyjątkowo rozpoczną się o godzinie 13. Warsztaty mają charakter kameralny, dlatego liczba miejsc jest ograniczona.
1: Norda na fali.

0: Tu Radio Norda i przed godziną 17 wpadłem na radiowego czata zobaczyć, co tam piszecie. Przydałoby się do soboty wolne. Pisze na naszym radiowym czacie pan Krzysztof ze Słupska. No, panie Krzysztofie, podpisujemy się pod tym obiema rękami. Poniedziałek po majówce, tempo jeszcze się rozkręca, a tu człowiek już myślami przy kolejnym weekendzie. Spokojnie, krok po kroku, dzień po dniu i zanim się obejrzymy, znowu będzie piątek. Ale wiem, co czujecie dzisiaj. Tu Nordo na fali i zagadka dnia. Nasza zabawa na naszym Facebooku, Radio Nordo FM, zapraszam. Komin, sadza i cylinder. No brzmi trochę jak ktoś, kogo podobno warto spotkać na szczęście, szczególnie gdy szybko łapiemy się za guzik. Oj, dużo już zdradziłem, a teraz dokładam kolejną wskazówkę, numer 2, kalendarz. To jakiego hasła szukamy? Związanego nie tylko z zawodem i tradycją, ale też chyba z konkretnym dniem w roku. No to kto pierwszy, ten lepszy, piszcie, kombinujcie, bo rozwiązanie może być bliżej niż się wydaje. A już za chwilę serwis regionalny Radia Norda FM, a po 17 kolejna wskazówka. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
0: Reklama.
4: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północ.

0: i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
4: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Budowa drogi krajowej prowadzącej do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowa-Kupalino wchodzi w kolejny etap. Najnowsze zdjęcia z powietrza pokazują postęp prac przygotowawczych na odcinku tzw. ostatniej mili. Na opublikowanych ujęciach widać m.in. oczyszczone pasy terenu, wyznaczony korytarz przyszłej drogi i torowiska oraz intensywne prace porządkowe, które mają przygotować teren pod właściwe roboty budowlane. Tak zwana ostatnia mila to kluczowy 5-kilometrowy fragment w ramach 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej. To właśnie on ma zapewnić dojazd na plac budowy elektrowni, w tym dla ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213, drugi połączy tę trasę z węzłem Łęczyce na drodze ekspresowej S6. Jak podkreślają drogowcy, realizacja tego połączenia jest kluczowa nie tylko dla samej budowy elektrowni, ale też dla rozwoju infrastruktury transportowej w tej części Pomorza. Zgodnie z obecnymi szacunkami, tak zwana ostatnia mila ma być gotowa w 2027 roku, a oba odcinki drogi krajowej do elektrowni rok później. Dozór policyjny i zakaz kontaktowania się ze świadkami zastosowano wobec 33-latka zatrzymanego po tragedii na Jeziorze Salińskim. Mężczyzna, który według śledczych sterował łodzią pod wpływem alkoholu, usłyszał już zarzuty. Nocny rejs zakończył się śmiercią dwóch osób. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 maja na jeziorze w miejscowości Salino. Po godzinie 23 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o przewróconej łodzi, na pokładzie której znajdowało się 5 osób. Na miejsce skierowano znaczne siły ratownicze, w tym strażaków grupę wodno-ratunkową, jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz specjalistyczny sprzęt, m.in. łodzie ratownicze, sonar i drona podwodnego. Akcja prowadzona była w trudnych nocnych warunkach. Ratownikom udało się wydobyć z wody wszystkich uczestników zdarzenia. Dwie osoby trafiły do szpitala. Niestety mimo podjętej pomocy nie udało się uratować 28-letniej kobiety i 27-letniego mężczyzny.

0: W Lęborku uroczyście uczczono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W sobotę 2 maja przed starostem powiatowym odbyło się podniesienie biało-czerwonego sztandaru, które zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli różnych środowisk. Wydarzenie było wyrazem szacunku dla symboli narodowych i podkreśleniem wartości jednoczących Polaków. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10. Wzięli w nich udział parlamentarzyści, władze powiatu i miasta, poczty sztandarowe, harcerze, młodzież oraz reprezentanci instytucji i organizacji. Kompania honorowa 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego, a także oprawa artystyczna przygotowana przez Młodzież i Orkiestrę Szkoły Muzycznej. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku i ma na celu popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych oraz wzmacnianie tożsamości narodowej. Policjanci drogówki zatrzymali po pościgu 29-letniego mieszkańca powiatu słupskiego, który próbował uciec przed kontrolą drogową. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za popełnione przestępstwa. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór w Jeziorzycach. Funkcjonariusze patrolujące okolice zauważyli kierującego BMW, który na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak kierowca nie reagował na polecenia do zatrzymania. Po chwili mężczyzna skręcił w boczną ulicę, porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo. Po kilkudziesięciu metrach został dogoniony i obezwładniony przez policjantów. Jak się okazało, powodem jego zachowania był dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 29-latek usłyszał już zarzuty, a prokurator objął go policyjnym dozorem. Odpowie zarówno za złamanie sądowego zakazu, jak i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów deszczu od 5 do 15 mm. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 12 stopni Celsjusza na północ naszego regionu do 18 stopni na południu, a nad samym morzem 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, stopniowo przechodzący na kierunki północne. W czasie możliwych burz wiatr porywisty.
1: Norda.

Tu Nordo FM, Robert Jastrzębski, dzień dobry. Jak się okazuje, ten poniedziałek nam jakoś leci, prawda? A kolejną godzinę w Nordzie na fali otwierał Coldplay i BTS My Universe, tak nazywa się ta piosenka. Cała playlista jak zwykle u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Zostańcie z nami, będziemy bardzo fajnie grali. Po godzinie 18 oczywiście Norda Party. A w zagadce dnia Dorota poszła w kierunku czyszczenia komina, usługi kominiarskie, kominiarz bardzo blisko. Adriana i Magdalena rzucają dzień strażaka, też ciekawy trop. Marta krótko i konkretnie kominiarz. Krążymy dzisiaj wokół tego pana, którego jak zobaczymy na ulicy, no to co się dzieje? Łapiemy się za guzik, chyba tak to było, prawda? Na pewno jest to coś z kalendarza i ma dwa wyrazy.

0: To jeszcze przypominam wskazówkę numer 2, kalendarz, i ujawniam wskazówkę numer 3, to właśnie guzik. I przypominam, że gramy dzisiaj o płytę zespołu Haiko. I bardzo fajnie, że dołączacie do naszej zabawy skojarzeniowej. Rafał jest z nami, Irena, kominiarz Czeszyny Komina, Międzynarodowy Dzień Strażaka od Adriany, Ewa jest razem z nami, kominiarz w pracy, i pani Natalia komentuje, pan kominiarz. To nie są dobre odpowiedzi, a jeśli chcecie usłyszeć, jak brzmi hasło, no to koniecznie wytrwajcie z nami do godziny 18. Norda na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
6: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: To chyba dobry wybór muzyczny o tej porze, tak gramy w Radiu Nord FM w poniedziałek. Shakira za nami, a w Nordzie na fali zmieniamy trochę tempo i zaglądamy na sportowe areny regionu, bo w Lęborku rozegrano otwarte mistrzostwa miasta w tenisie stołowym, 68 zawodników, 6 kategorii wiekowych, no i naprawdę sporo emocji przy stołach. Kto wygrał, kto dostał wyróżnienia i czy sport łączy pokolenia? O tym za chwilę powie nam Jakub Szumilas. Później sprawdzimy, co tam na dużym ekranie w naszych kinach regionalnych. No i przed 18 zamelduje się w finale naszej zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Koszykarze AMW Arki Gdynia pewnie pokonali na wyjeździe PGE Start Lublin 101-80 i wykonali bardzo ważny krok w kierunku wysokiego

0: rozstawienia przed fazą play-off w Orlen Basket Lidze. Dzięki temu zwycięzcy żółto-niebiescy zapewnili sobie miejsce w najlepszej szóstce tabeli, a wciąż zachowują realne szanse nawet na trzecie miejsce po rundzie zasadniczej. Tym samym Gdynianie zrealizowali plan minimum, który zakładali przed sezonem. Arka kontrolowała przebieg spotkania niemal od początku. Po pierwszej kwarcie prowadziła 21-19, a do przerwy powiększyła przewagę do 11 punktów. Po zmianie stron goście utrzymali wysoką skuteczność i nie pozwolili rywalom wrócić do meczu. Najwięcej punktów dla AMW Arki zdobył Kresimir Lubicic, 21. Luke Barnett dołożył 19 punktów, a Jarosław Zyskowski 18. Ważny wkład w zwycięstwo mieli też Jakub Garbacz, Mike Okaukuru i Kamil Łączyński. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego zespół z Gdyni zagra na wyjeździe z Toruniem. Koszykarze Energii Czarnych Słupsk odnieśli efektowne zwycięstwo w wyjazdowym meczu z Górnikiem Wałbrzych. Słupszczanie wygrali 107-90, prezentując bardzo dobrą skuteczność i świetną grę w drugiej połowie spotkania. Pierwsza kwarta była wyrównana, choć to Czarni przez większość czasu utrzymywali niewielką przewagę. Po 10 minutach prowadzili 26-24. Jeszcze więcej punktów padło w drugiej odsłonie. Słupszczanie skutecznie odpowiadali na ataki gospodarzy i na przerwę schodzili z prowadzeniem 57-53. Kluczowa dla losów meczu okazała się trzecia kwarta. Czarni grali szybko, skutecznie i dobrze wykorzystywali kontry, powiększając przewagę do 9 punktów. W ostatniej części spotkania zespół ze Słupska całkowicie zdominował rywali i przekroczył granicę 100 zdobytych punktów. Najwięcej punktów dla Energii Czarnych zdobył Jordan Duffy, 27, Szymon Tomczak dołożył 18, a Chico Carter 15. Dla Słupszczan było to jedno z najbardziej przekonujących zwycięstw w całym sezonie. W Lęborku rozegrano otwarte mistrzostwa miasta w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w hali sportowej przy ulicy Piotra Skargi i zgromadziły 68 uczestników, którzy rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych. Turniej przeprowadzono w sobotę 25 kwietnia w kategorii dzieci do lat 12. Zwyciężył Robert Danielczyk. Wśród młodzieży od 13 do 20 lat najlepszy okazał się Hubert Krzebietkę, a w kategorii amatorów od 21 roku do 55 roku wygrał Krzysztof Kałużny. Wśród starszych amatorów powyżej 56 roku życia triumfował Sławomir Olczyk. W kategorii kobiet zwyciężyła Ewelina Sikora. W kategorii open najlepszy był Jan Pawlicki. Najlepsi zawodnicy odebrali puchary, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Organizatorzy wyróżnili także najstarszego uczestnika zawodów, 70-letniego Ryszarda Negowskiego z Nowej Wsi Lęborskiej oraz najmłodszego, 10-letniego Janka Skorupę z Miechucina. Jutro nie będzie wiele cieplej niż w nocy, szczególnie na północy naszego regionu w pasie nadmorskim. Tam spodziewamy się 9 stopni Celsjusza. W Gdyni 13, w Wejherowie 14, w Lęborku również, no i w Słupsku 15 stopni. Gdzieniegdzie na południowych krańcach naszego regionu spodziewamy się 18 stopni Celsjusza. Mogą również wystąpić przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie lokalne burze. Suma opadów deszczu w dniu jutrzejszym będzie wahać się od 5 do 15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć tam, gdzie zagrzmi, będzie to wiatr porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Mausti, Horny w Radiu Nord FM. Więcej takich klubowych i tanecznych przebojów znajdziemy po godzinie 18 w programie Norda Party. Zostańcie z nami, a ja was zabieram do Gdyni, bo czas sprawdzić, co tam dzisiaj można obejrzeć na dużym ekranie. W ramach spotkania Kino Konesera dzisiaj w Gdyni Sny o pociągach o godzinie 18 i premierowo, uwaga, Diabeł ubiera się u Prady 2. Długo wyczekiwana produkcja w końcu w kinach. Dzisiaj o godzinie 18.30, o 20.00, o 21.15 Diabeł ubiera się u Prady 2. Z kolei historia o Michaelu Jacksonie dzisiaj o 19.45 i o 20.40 w IMAX-ie. Drama o godzinie 19.15. Jeszcze w kinie w Gdyni można obejrzeć projekt Hail Mary o godzinie 19. Mumia o godzinie 21.15. Normal o 20.15. I Zabawa w Pochowanego 2 o 21.40. No to z kina wracamy do naszej zabawy skojarzeniowej. Za chwilę finał, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość. Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem, budujesz, remontujesz dom, mieszkanie, kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Ty hodujesz.
1: OSI skupuje.
0: OSI Poland Foodworks.
1: Globalna marka, sprawdzony partner.
0: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
1: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
0: Uczciwe rozliczenia.
1: Pewne płatności.
0: Konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate.
0: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.

0: Loco Loco, ten wiosenny hit zamyka nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie po długim majowym weekendzie. Jak się macie? Jakoś to szybko zleciało, prawda? Czas na finał naszej zabawy skojarzeniowej. Komin, sadza i cylinder. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Kalendarz i guzik. I za chwilę dowiemy się, do kogo trafi płyta zespołu Hajko. A wcześniej wam powiem, że inspiracją do naszej zabawy był oczywiście Dzień Kominiarza. A jak to z nim jest? Według starego przesądu, kiedy spotykamy kominiarza, trzeba złapać się za guzik i pomyśleć życzenie. No ma to przynieść szczęście. Podobno najlepiej trzymać guzik tak długo, aż zobaczy się osobę w okularach albo kobietę w ciąży. Czy działa? Tego nie wiemy. Ale skoro szczęściu można pomóc jednym guzikiem, to czemu nie? No i oczywiście hasło dzisiejsze to Dzień Kominiarza, a najszybszy był dzisiaj pan Edmund Lewandowski. No, w końcu panie Edmundzie udało się. Gratulacje, wielkie brawa. Płyta zespołu Hajko czeka w naszej redakcji. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku, a ja bardzo dziękuję za ten udany poniedziałek, za udział. Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście. Za chwilę Miu i Zalia, później Norda Party. Do usłyszenia jutro o tej samej porze, Robert Jastrzębski. Cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: Kobieto, czas zabłysnąć! Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacja na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Reklama.
4: Po majówce w górę cena benzyny Autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować

0: nie więcej niż 6,49. Benzyny 98, 6 zł 99 groszy, bez zmian w stosunku do majówki. Olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
2: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
0: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Redzie rozpoczął się nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy ponownie będą mogli zdecydować, na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. W tej edycji do podziału jest 500 tysięcy złotych. Projekty będzie można zgłaszać od 4 maja do 28 maja. Następnie propozycje przejdą etap weryfikacji i opiniowania, a głosowanie odbędzie się we wrześniu. Wyniki mają zostać ogłoszone do końca tego samego miesiąca. W ramach budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać pomysły w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i zielonej. Chodzi m.in. o inwestycje, remonty, zakup wyposażenia, organizację wydarzeń społecznych, ale też działania związane z zielenią, nasadzeniami czy wsparciem dla zwierząt. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 150 tysięcy złotych, a zielonego 100 tysięcy. Każdy projekt musi być ogólnodostępny i możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Redy. Można to zrobić papierowo lub elektronicznie. Szczegóły, formularze oraz harmonogram dostępne są na stronie budżetu obywatelskiego miasta Redy. Port Gdańsk zakończył pierwszy kwartał 2026 roku z wyraźnym wzrostem przeładunków. W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku obsłużono tam 20 milionów 900 tysięcy ton ładunków, czyli 13,6% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Największy udział w przeładunkach miały paliwa płynne, które stanowiły niemal połowę całego wolumenu. W tym segmencie port obsłużył blisko 10 milionów ton, notując wzrost o 7%. Wyraźnie wzrosły także przeładunki drobnicy, w tym kontenerów, łącznie osiągnęły poziom ponad 7 milionów 200 tysięcy ton, co oznacza wzrost o blisko 16%. Na plusie znalazł się również segment węgla. W pierwszym kwartale przeładowano go blisko 2 miliony ton, czyli aż o 70% więcej niż rok wcześniej. Jak wskazano, miało to związek z długą i mroźną

zimą oraz większym zapotrzebowaniem na energię. Władze portu podkreślają, że wyniki potwierdzają odporność portu Gdańsk na zawirowania rynkowe i jego rosnącą rolę jako ważnego węzła transportowego i przeładunkowego. Jeśli obecne trendy się utrzymają, 2026

0: się do burmistrza Jarosława Litwina o podjęcie działań naprawczych. Z informacji przekazanych w interpelacji wynika, że doszło do wybicia studzienki kanalizacyjnej, co spowodowało zalanie chodnika oraz przedostanie się nieczystości pod jego nawierzchnię. Wskazano również, że płyty chodnikowe są niestabilne i poruszają się pod naciskiem, a spod nich wydostaje się zanieczyszczona woda. W pobliżu miejsca zdarzenia znajduje się przedszkole, z którego korzystają dzieci oraz ich opiekunowie. Radna zwróciła się o przeprowadzenie działań obejmujących dezynsekcję terenu oraz naprawę podbudowy i nawierzchni chodnika. Celem jest przywrócenie bezpiecznego użytkowania tego odcinka infrastruktury. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje o utrudnieniach w ruchu, które rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. Powodem są prace remontowe prowadzone na ulicach Słupskiej i Lelewela. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przygotować się na możliwe opóźnienia. Na ulicy Słupskiej na odcinku od Marketu do osiedla Bolesławice do końca maja prowadzone będą roboty związane z układaniem masy asfaltowej. W tym czasie obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą wpływać na kursowanie autobusów linii 10 i 11. Z kolei na ulicy Lelewela prace przy kanalizacji deszczowej potrwają od 4 do 8 maja. Wprowadzony zostanie objazd ulicami Lota, Gdańską i Klonową. Autobusy linii 18 w kierunku ulicy Klonowej pojadą trasą przez ulicę Lota i Gdańską. Na trasie objazdu obowiązywać będzie przystanek na żądanie Lota Szkoła. Natomiast zawieszona zostanie obsługa przystanku Osiedle Słowińskie. Miejskie służby apelują o zachowanie ostrożności i uwzględnienie zmian przy planowaniu podróży. Jutrzejszego dnia temperatury w całym naszym regionie nie przekroczą 20 stopni Celsjusza, a dokładniej najcieplej będzie na południowych krańcach, gdzie spodziewamy się tylko 18 stopni. W okolicach Słupska 15, w okolicach Lęborka i Wejherowa 14 stopni, w Gdyni 13, a w pasie nadmorskim 9 stopni Celsjusza. Mogą występować również okresowe opady deszczu oraz lokalne burze. Tam, gdzie zagrzmi, wiatr będzie porywisty.
1: Radia Norda FM.

0: Nad 20-letnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.

0: Net. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: W 1999 roku świat muzyki został zaskoczony nieoczywistym duetem. Legendarny gitarzysta Carlos Santana oraz młody wokalista Rob Thomas stworzyli razem utwór, który nie tylko podbił listy przebojów, ale stał się ponadczasowym hymnem łączącym fanów różnych gatunków i pokoleń. Gdy w 1999 roku Carlos Santana, ikona lat 70., postanowił wrócić na muzyczne salony, nikt nie spodziewał się, że zrobi to tak w spektakularnym stylu. Do współpracy zaprosił Roba Thomasa, wokalistę reprezentującego zupełnie inne pokolenie i muzyczną estetykę. I wspólny utwór Smooth powstał na potrzeby albumu Supernatural, który miał być wielkim powrotem Santany do mainstreamu. Droga do sukcesu nie była jednak taka prosta. Jak wspominały osoby zaangażowane w projekt, Smooth początkowo nosił tytuł Room 17 i przeszedł wiele zmian, zanim Santana zgodził się go nagrać. Wersje utworu były wielokrotnie odrzucone i przerabiane. Jak czytamy w sieci, nawet szefowie wytwórni mieli wątpliwości, czy taki duet ma szansę na sukces w czasach dominacji boysbandów i popowych gwiazd. Wszystko zmieniło się w czerwcu 99 roku, gdy Smooth trafił do rozgłośni radiowych. Utwór błyskawicznie wspiął się na szczyt Billboard Hot i przez 12 tygodni nie oddał pierwszego miejsca. Piosenka stała się jednym z najdłużej królujących hitów w historii tej prestiżowej listy, a także jednym z najważniejszych crossoverów łączącym latynoskie brzmienie gitary, popowy wokal i nowoczesną produkcję. Smooth to nie tylko sukces komercyjny, utwór stał się kultowym fenomenem, który zjednoczył słuchaczy w różnym wieku i z różnych środowisk. To jeden z wielkich hitów, który połączył pokolenia. Charakterystyczny riff pamięta linia otwierająca piosenkę na stałe zapisały się w popkulturze, a sam utwór dziś wywołuje nostalgię i uznanie. Dzięki tej piosence album Supernatural osiągnął status multiplatynowej płyty, a Santana powrócił do światowej sławy. Rob Thomas zyskał natomiast uznanie jako wszechstronny artysta i autor tekstów. To, co zaczęło się jako ryzykowny eksperyment, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów współczesnej muzyki.
0: Norda Party!
3: Norda Party!

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party. When the

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Joanna Modelska o Krzysiu, co układał klocki. Krzyś nie mógł zasnąć. Jutro są moje imieniny, ciekawe jaki prezent dostanę, myślał. Gdy następnego dnia wrócił z przedszkola, na stole czekała wielka paczka. Wszystkiego najlepszego, to dla ciebie, synku, powiedziała mama Krzysia. Klocki! Krzyknął uradowany chłopiec. Zbuduję z nich mój wymarzony statek piracki. Zaraz po obiedzie Krzyś zabrał się do składania żaglowca. Synku, nie zapomnij proszę przed wieczorkiem wyprowadzić z tatą psa, poprosiła mama. Dobrze, odpowiedział Krzyś, ale myślami był już gdzie indziej. Pływał po ciepłych morzach, a przed dziobem statku skakały wysoko kolorowe rybki. Kiedy po kilku chwilach mama weszła do pokoju, chłopiec spał na dywanie, przytulając żaglowiec. Z nadmiaru emocji zupełnie opadł z sił i tata musiał sam wyjść z bąblem na spacer. Krzyś śnił, że kapitan statku, stary pirat z przepaską na oku, przemówił do niego.
2: A nie zapomniałeś o czymś, chłopcze? Jakże możemy sobie tak beztrosko żeglować, kiedy ty zostawiłeś na brzegu swojego pieska, który pewnie skomli, bo nie wziąłeś go na wieczorny spacer i jest mu teraz bardzo smutno.
3: Ja nie chciałem. Krzyś zaczął się tłumaczyć, ale przypomniał sobie, że mama przecież go prosiła.
2: Musimy zawracać i to naprawić, Krzysiu, oznajmił kapitan.
1: Rankiem, kiedy czajnik gwizdem oznajmił porę śniadania, chłopiec zajrzał do bąbla. Pies wesoło merdał ogonem. Tato go wczoraj wyprowadził. Mama

0: wskazała na zwierzaka. Bez ciebie nie chciał nigdzie iść. Trzeba było go długo namawiać na tę przechadzkę. Uśmiechnęła się do Krzysia. Czy mogę wziąć Bąbla na szybki spacer jeszcze przed wyjściem do przedszkola? Chłopiec zapytał mamę i spojrzał na kapitana, któremu bardzo spodobał się ten pomysł.
1: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo

0: słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
2: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
3: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
4: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
0: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, no a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
5: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
0: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie odbyły się uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Była uroczysta procesja oraz festyn dla mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się od sformowania kolumny procesyjnej przed kościołem parafialnym. Wraz z asystą feretronową, licznymi pocztami sztandarowymi oraz oprawą muzyczną orkiestry wierni przeszli pod figurę Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Śmiechowie. Centralnym punktem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona o godzinie 12:30.
7: Są nasi parafianie, którzy sami zorganizowali ten festyn, bo tak prawdę mówiąc ja tutaj nie miałem za bardzo udziału, ale to tylko myśmy się spotkali, zorganizowali, a więc mogą ciepłą grochówkę sobie zjeść, bigos zdaje się tam jest, ciasta, kawa, herbata, jest malowanie twarzy dla dzieci, jest dmuchanie, jest na którym nawet ja zjeżdżałem. No i jest fotobudka też, trzeba powiedzieć, że to jest majówka, więc podejrzewam, że wielu wyjechało na ten czas. Wielu pojechało gdzieś nad morze, gdzieś tam w jakieś inne. Także jak ja patrzę na tyle ludzi tu są, no to są, myślę, że to jest dosyć dużo, sporo.
6: Mówi ksiądz Andrzej Nowak, proboszcz parafii Najświętszej Marii Królowej Polski w Wejherowie. Bezpośrednio po liturgii obchody przeniosły się na teren wokół kościoła, gdzie zorganizowano festyn rodzinny. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, dla których przygotowano szereg atrakcji. Na placu zagrała orkiestra parafialna, a nad przebiegiem zabawy i oprawą muzyczną na żywo czuwał wodzirej DJ. Na uczestników czekał tradycyjny poczęstunek w postaci wojskowej grochówki oraz bigosu. Dzięki zaangażowaniu parafian, którzy upiekli ciasta, przygotowano również słodki bufet. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli korzystać z muchańców oraz brać udział w grach i konkursach rodzinnych. W powiecie lęborskim odbył się 22. otwarty rajd turystyczny cyklistów Jesteśmy w Unii. Na starcie stanęło 117 zawodników, którzy wzięli udział w wydarzeniu zorganizowanym 1 maja w rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Trasa rajdu prowadziła z Lęborka do Dziechlina. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno mieszkańcy regionu, jak i osoby zainteresowane turystyką rowerową. Przejazd odbył się przy wsparciu służb oraz organizatorów odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy i opiekę nad uczestnikami. W rajdzie udział wziął również przedstawiciel

przedstawiciel władz powiatu. Na mecie w Ciechlinie przeprowadzono podsumowanie wydarzenia oraz przygotowano część integracyjną. W organizację rajdu zaangażowane były instytucje samorządowe, służby porządkowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz przedstawiciele nadleśnictw. Wydarzenie

dach nad głową, ale przede wszystkim wspierać mieszkańców w nauce samodzielności. Pod okiem specjalistów będą oni uczyć się prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem oraz rozwijać kompetencje społeczne i zawodowe. Pierwszy lokator wprowadzi się już 4 maja, co, jak podkreślają samorządowcy, pokazuje, jak bardzo potrzebna była ta inicjatywa. Pobyt w mieszkaniu ma charakter czasowy i ma pomóc w stopniowym usamodzielnianiu się w bezpiecznych warunkach. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach projektu Bliżej Mieszkańców. Rozwój i profesjonalizacja usług społecznych w gminie Redzikowo. Przy okazji wizyty zaprezentowano również działające od marca mieszkanie wspomagane. Jego mieszkańcy podkreślają, że to dla nich nie tylko miejsce do życia, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Samorząd zaznacza, że tego typu inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnego systemu wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Dzisiejszej nocy najcieplej na południowych krańcach regionu. Tam spodziewamy się 9 stopni Celsjusza. 8 spodziewamy się w okolicach Słupska, 7 w okolicach Lęborka, 6 w okolicach Wejherowa, no i 8 w okolicach Gdyni. Nad morzem podobnie, bo 6-7 stopni. Na obszarze całego naszego regionu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na południowych krańcach burz. Podczas burz wiatr będzie porywisty. Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
4: Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości, naprawdę wyjątkowych gości, ubrani na żółto w swoich barwach klubowy, integracyjny klub sportowy Zryw. Witam Was serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: W składzie dzisiaj reprezentacja bardzo ciekawej dyscypliny Showdown, która przyjeżdża do Słupska z mistrzostw z srebrem.
5: Tak, tak. Przyjeżdżamy z mistrzostw Polski.
4: Na mistrzostwach Polski, na których byliście już po raz 10. Wiemy, że w ubiegłym roku był brąz, teraz srebro. Ja trzymam kciuki za przyszłą 11. Te jedynki się pojawiają, więc trzeba po prostu trzecią jedynkę dowieść, czyli pierwsze miejsce. Ale na pewno Państwo nie wiecie, bo ja też nie wiedziałem, na czym ta tajemnicza dyscyplina polega. Bo to też być może nie wszyscy wiedzą, ale klub Zryw zrzesza osoby niewidome, niedowidzące. Więc dyscypliny, którymi się zajmują, to nie są takie dyscypliny, które uprawiają wszyscy na co dzień, prawda? Zwrócę się może najpierw do wiceprezesa klubu. Panie prezesie, jakimi dyscyplinami Zryw się w ogóle zajmuje?
5: Klub Zryw zajmuje się między innymi showdownem, tak jak tutaj jesteśmy. Szachy, warcaby, strzelectwo laserowe, strzelectwo pneumatyczne, brycz i chyba o czymś zapomniałem, Aleks, zapomniałem to, więcej informacji będzie w klubie, ale czy ja coś zapomniałem?
4: To myślę, że tych dyscyplin jest...
5: A i wioślarstwo halowe jeszcze. I tenis dźwiękowy jeszcze. O, to jest trochę
6: tenis stołowy, ale też dźwiękowy.
4: Ale dziś oczywiście opowiemy też trochę o tych pozostałych dyscyplinach, bo na pewno wszyscy się zastanawiają, jak wygląda chociażby strzelectwo. Ale showdown jest dyscypliną równie interesującą. Do czego ją można porównać, Darku?
6: To takie połączenie cymyrgaja z tenisem stołowym. Bo podobne są stoły, z tym, że na stół jest owalny i ma barierkę taką 30-centymetrową dookoła stołu. Troszeczkę do piłkarzyków, ponieważ gramy piłką. Piłka udźwiękowiona, czyli są kuleczki w środku. I naszym zadaniem jest zdobycie 11 punktów w dwóch wygranych setach. I bronimy tej bramki. Są też auty. Pomiędzy zawodnikami jest bariera, ponieważ, jak nazwa mówi, musi być wszystko na dole.
4: Czyli nie może piłeczka polecieć
6: do góry, tak. Jeżeli trafi w ekran, który oddziela dwóch zawodników, jest to strata punktu i przeciwnik dostaje jeden punkt. Natomiast strzelenie piłką do bramki to są dwa punkty. I tak jak mówiłem, do 11, do dwóch wygranych setów. No i się bawimy.
4: Ja tak sobie wyobrażam, że ci, którzy nie mieli okazji oglądać tego sportu, mogą to trochę skojarzyć z tym, co się dzieje na przykład na promenadzie w Łusce, gdzie są takie wielkie stoły i próbujemy przerzucić z jednej strony na drugą, ale my, ludzie w pełni widzący, no mamy trochę łatwiej, bo to widzimy, gdzie to leci.
6: My dlatego mamy piłkę udźwiękowioną. Natomiast, żeby było też jasne, gra się w goglach. Gogle mają odciąć całkowicie osoby niedowidzące czy słabowidzące od tego, żeby cokolwiek widzieć. Jest zawsze taka idea, zresztą zapraszamy do tego, można założyć gogle i zagrać z nami. Wtedy szanse się wyrównują.
4: Ja nie wiem, czy się wyrównują, bo myśmy sobie chwilkę

0: wcześniej rozmawiali o tym, że wprawdzie członkowie waszego klubu mają problemy większe lub mniejsze ze wzrokiem, ale mają też supermoce. Powiedzmy sobie szczerze.
1: No generalnie osoby, które tracą wzrok, nabywają trochę innych umiejętności. Rozwija się u nich bardziej wrażliwy dotyk, zapach, a przede wszystkim słuch. No czymś musimy zastąpić. Ale właśnie ideą tego sportu było to, żeby łączyć osoby widzące z niewidzącymi czy słabowidzącymi, po to, żeby wspólnie bawić się, bo to jest przede wszystkim zabawa. Ja wiem, że tu są rozgrywane Mistrzostwa Polski, ba, Mistrzostwa Świata w tym roku w Krakowie, za 2 miesiące będą rozgrywane Mistrzostwa Europy, także jest to sport ogólnoświatowy.
0: Nie Ale załapu. Tam też będziecie jako reprezentacja, czy to...
1: Tak. Mhm. Są eliminacje. Od nas w Mistrzostwach Kobiet jedzie właśnie Elcia, nasza koleżanka, która jest notabene obecnie mistrzynią świata, mistrzynią Europy, 6-krotną mistrzynią Polski. I Paulina jedzie, druga zawodniczka, bo są dwie osoby w kadrze Polski. Także mamy tutaj bardzo taką mocną reprezentację i pracujemy wszyscy, żeby się rozwijać. Natomiast powtarzam, można z nami się pobawić. To wcale nie jest takie, że... przepraszam, powiem ci tak, że wy jako widzący jesteście pod tym względem poszkodowani, ponieważ jak zobaczycie, to potraficie zapamiętać punkty, których piłka powinna być uderzać, czego my, niewidzący, nie potrafimy, bo my tego nie widzimy. I wam jest łatwiej opanować szybciej tę grę niż nam. A mówię, szanse się dorównują, bo po jakimś czasie i tak się to już słyszy.
0: No tak, rzeczywiście. Zwłaszcza, że powiedzmy, że ja specjalnie brałem wcześniej tą piłeczkę, ten dźwięk jest dosyć głośny, tam w środku są chyba jakieś kulki, tak?
1: Ja powiem ci, że sport jest bardzo głośny. Ja na początku, jak rok temu przychodziłem, to mi to nie odpowiadało. To jest jeden wielki hałas, bo potrafimy uderzyć z bardzo dużą siłą. Mhm. Byli koledzy, którzy potrafili uderzyć tak, że piłka pęka, albo przełamywali bandę po jakimś czasie, to wiadomo. Ale generalnie jest to głośny, bardzo głośny sport.
0: To jest sport, który jest wyjątkowy. Na pewno można spróbować swoich sił, można do was się wybrać, bo przecież Zryw nie jest zamknięty na 4 zbusty, tylko dla osób niedowidzących czy niewidomych, więc można przyjść, odwiedzić, spróbować swoich sił. Ale wspomniałem o tym i tutaj zwracam się w kierunku Ariela, że nie tylko o tym sporcie będziemy rozmawiać dzisiaj, bo Zryw zajmuje się też innymi sportami, w którym również osiąga wiele sukcesów. Ja zawsze byłem zaintrygowany tym strzelectwem, które jest również naprowadzone dźwiękowo, prawda?
2: Tak, oczywiście. To działa w ten sposób, że mamy karabin przystosowany dla osób niewidomych. To jest normalna broń pneumatyczna. Na niej jest taki sprzęt celowniczy VIAS albo ECOEMS, które pomagają w celowaniu do tarczy. Na tarczy jest taki punkcik, tam dioda jest i wtedy zawodnik celuje, ma podłączone słuchawki i słyszy, w którym momencie jest ta, dychasz, strzelisz w samą środek tarczy.
0: Rozumiem, czyli jeżeli muszka i szczerbinka powędrują w kierunku, w którym powinien ten pocisk, wirtualny oczywiście, bo to nie są prawdziwe pociski.
2: Nie, prawdziwe. Prawdziwe pociski. A w sensie nie ze śrutu.
0: Czyli to nie jest tak, że strzelacie laserami.
2: Nie. I też bezwzrokowo strzelam.
0: Okej. Okay. I dźwiękowo słyszycie, że okej, w tym miejscu jestem w jakiejś...
2: Są tonacje dźwięku.
1: Im wyżej
2: dziesiątki. Jest taki piskliwy dźwięk, wtedy wiadomo, że jest dziesiątka i wtedy oddaje się strzał. I nie widzimy tarczy, żeby nie było jasne, bo przez lunetę nic nie widać, ona jest cała czarna.
0: No to ale ja wtedy zakładam, że no bo jeżeli strzelamy sobie tak tradycyjnie i musimy tą tarczę widzieć, to im dalej, tym trudniej. A w przypadku naprowadzenia dźwiękowego to ma jakieś znaczenie? Czy tylko tyle, że po prostu no, ten ruch jest...
1: Naprowadza nas mimo wszystko sędzia.
2: Znaczy nie sędzia, naprowadza nas asystent.
1: Asystent, o tak,
2: asystent. Zawsze każdy zawodnik ma swojego asystenta, który mówi prawo, lewo, tam po cichutku, tam coś może przeszkadzać innym zawodnikom. I on pomaga też skalibrować broń ewentualnie, ale tak to w większości zawodnik ją ładuje i sam tam nakierowuje, sam trzyma tą broń, nie?

0: Ale ten dźwięk słyszycie wy.
1: Tak, w słuchawkach.
0: Już nie asystent. Czyli jakby asystent pomaga wam tylko, nazwijmy to, znalezieniu tarczy. Tak. Celu tego dużego, tak. A już precyzja to wszystko.
2: O, już należy do zawodnika.
0: To, żeby jak już ten dźwięk jest odpowiednio wysoki, utrzymać, nie wiem, wstrzymać oddech, żeby nic się nie poruszyło. I od wielu, wielu lat jeździcie, bo klub działa praktycznie od początku tego wieku, bo zdaje się, że od 2006 roku, ile się nie mylę.
1: Znaczy rozumiem, działa na tyle dłużej, tylko że od 2006 roku jest w KRS.
0: Wpisany. Okay. Czyli jest wpisany do rejestru od 2006 roku jako rejestrowy.
1: Tak. No ja nie wiem tego, jak długo, bo to już jest, pracuję dopiero od 2010 roku, 2011 roku i nie wiem, jak długo dokładnie tam funkcjonują te papiery, gdzie się znaleźliśmy nawet z 70 lat, ale ciężko powiedzieć, bo nie mamy takich konkretnych danych, nie?
0: A które z dyscyplin, w którym zajmuje się klub, są tymi takimi najbardziej obleganymi, najciekawszymi z punktu widzenia waszych członków? Darku?
3: Mnie się wydaje, że poza showdownem strzelanie, bo tutaj jeszcze Arieli mówi, bo jest też laserowe strzelanie.
0: A
3: dokładnie.
0: Jest jednak.
3: Jest. I tutaj mamy pistolet i karabin. Mhm. Szachy, warcaby, brycz. To są te dyscypliny, które u nas są takie bardzo wiodące.
0: Dobrze, to ja się za nas zapytam, bo to ja jestem sobie w stanie wyobrazić w przypadku szachów, że dobrzy szachiści mają tak naprawdę całą szachownicę i wszystkie figury w głowie. Mhm. Natomiast zastanawiam się, jak to wygląda z brydżem. Bo tam przecież trzeba zachować pewną tajemnicę trochę, więc jak to wygląda z brydżem?
1: Pokrową twarz, a więc.
3: Bo ja brydżysta, braille jest i odzywki są tego. Ja po prostu karty rozpoznaję dotykowo.
0: Okej.
3: I normalnie się gra tak jak dosłownie w brydża, jest pełna komunikacja.
0: No tak,
3: jedyne co nowością jest to, że jeżeli się kładzie kartę na stół, to się mówi, jaka karta jest tego, a reszta zostaje w mojej głowie, bo tak jak w szachach czy w warcabach musimy zapamiętać to, co się dzieje na polu albo na stole. I to jest właśnie to utrudnienie. Ale generalnie podstawą jest do kart braille.
0: Ja tak się zastanawiam, rozmawialiśmy o tych supermocach, które się gdzieś tam pojawiają, tak jakby organizm kompensował sobie to, że jeden zmysł nie występuje albo jest bardzo
1: ograniczony.
0: Powiedzcie mi, bo też wspominałeś, Darko, na samym początku, że to nie jest tak, że wszyscy dostają, nie wiem, lepszy słuch albo lepszy dotyk. Jakby to może być uzależnione od danego człowieka?
3: Moim zdaniem od predyspozycji poszczególnych osób. To jest sprawa indywidualna, natomiast tak czy inaczej słuch, dotyk i węch się wyostrzają. W miarę tego. Każdy nabywa bardziej lub mniej tych, ja bym to powiedział, substytutów wzroku. Natomiast generalnie jest tak, że to sprawa jest indywidualna. Niektórzy dotyk bardzo mocno mają rozwinięty, im jest łatwiej. Niektórzy węchem potrafią dużo rzeczy, no, a niektórzy słuchem.
0: Arielu, ja zapytam ciebie jeszcze, wracając do naszej dyscypliny, która stała się pretekstem do dzisiejszego spotkania. Dziś jesteśmy wy jesteście w czwóreczkę tutaj. To nie jest cała drużyna.
1: Nie. Jeszcze nam brakuje Elżbiety Mielczarek, którą pozyskaliśmy w tym roku w okienku transferowym. Można też powiedzieć, że to ogólnie jest też mistrzyni Polski, Europy, świata i w ogóle wszystkiego jeszcze, bo wszystkie chyba tytuły, jakie możliwe mamy, udało nam się taką osobę pozyskać i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Dzięki temu też mamy większe sukcesy. Nie ma Daniela i Pauliny, gdzie Daniela też jest Paulina jest w kadrze narodowej też jako zawodniczka już od kilku lat.
3: Trenera.
1: No i trenera, oczywiście. Trenera Szymona, tak. Przecież się obradzi jeszcze go nie zapomnę.
0: Na szczęście mamy tutaj tę ściągawkę z tyłu, więc widzimy, kto jeszcze powinien być, kto jest z nami. Z drugiej strony, może i lepiej, że jesteśmy w ograniczonym składzie, bo byłoby nam tutaj bardzo, bardzo ciasno. Ale ci, których nie ma, są reprezentowani dumnie przez was. Wspomniałeś o tym, że udało wam się pozyskać zawodniczkę, bo ja myślałem, tak trochę może naiwnie, że klub zrzesza tylko i wyłącznie mieszkańców Słupska,

0: A tutaj, czy to oznacza, że można być członkiem klubu i mieszkać w naszym mieście?
1: Oczywiście, że tak. Nasz klub ma zawodników z całej Polski w różnych dyscyplinach. W naszym, na przykład, showdownie, no to tutaj widać jest Paulina, Daniel na przykład, no to oni są z Bydgoszczy, mieszkają w Bydgoszczy. Ela mieszka w Wrocławiu. I do nas po prostu przyjeżdżają na treningi, spotykamy się razem raz w miesiącu, gramy sobie swój własny taki turniej i tam się spotykamy i też trenujemy. A oczywiście my też na bieżąco, jak jest Słupska, to trenujemy częściej, nie? Staramy się trenować pewnie kilka razy w tygodniu.
0: Czyli wy tutaj w swoim gronie słupskim szlifujecie, żeby no, poziom był
1: No
0: taki
1: coraz.
0: dobry, jak reprezentuje mistrzyni Polski.
1: Tak.
0: Ale
1: No,
0: już się spotykacie, to weryfikujecie, czy jakby zgrywacie się, to też jest istotne, że grając razem no, musicie czuć jeden drugiego, wiedzieć, jak to wszystko
1: znaczy,
0: wygląda.
1: trzeba też spojrzeć z jednej strony, bo gra w Showdown ma też różne kategorie. Bo gramy indywidualnie, czyli gramy na siebie, w sensie na siebie,
0: Jeden
1: czyli
0: na
1: jako jeden
0: jednego.
1: na jednego i sam sobie wynik robimy. Tak jakby teraz mamy drugie miejsce w drużynowym Mistrzostwach Polski, gdzie grają trzech zawodników przy stole, do stołu podchodzi tam i się wymieniamy co jakiś czas i gramy, że pierwszy jeden 3 razy serwuje, 3 razy odbiera i tak w kółko. I mamy jeszcze debla. Tylko, że w deblu akurat tu jeszcze nie mamy zespołu żadnego, który by tam się fajnie pokazał, bo jakoś u nas tak ten debel to nie wychodzi za bardzo. No i myślę, że tutaj wspieramy się na pewno wszyscy. Staramy się wspierać, trenować razem, podpowiadać sobie jak najlepiej, żeby to wychodziło, nie?
0: No to ja Wam życzę wielu sukcesów, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, żeby ten kolejny 11. rok Waszych występów zaowocował tym, że przywieziecie pierwsze miejsce, jeszcze większy puchar. Ja może wezmę go tutaj kiedy dni, żeby Państwu również pokazać. No bo puchar jest zacny, to jest puchar drużynowy, więc on pewnie powędruje do gablotki,
1: Tak.
0: ale macie również
1: Indywidualne.
0: indywidualne
1: Indywidualne.
0: mikropuchary, które zabiorę Darku na
1: Proszę.
0: Finkotypie, które wędrują do waszych szafek, tak?
1: Tak,
0: Czy na wasze
1: do
0: półeczki z
1: zawody.
0: trofeami. Ja wam życzę, żeby tych trofeów było jak najwięcej, no ale przede wszystkim, żebyście razem mogli trenować, zdobywać nowe nagrody, rozwijać swoje pasje, no bo to jest przede wszystkim najważniejsze. A przy okazji będziemy mieli preteksty do kolejnych spotkań, żeby o waszych sukcesach tutaj porozmawiać. Bardzo wam dziękuję za wizytę w dzisiejszym studiu i
1: Dziękujemy.
0: zapraszam
1: Dziękujemy. O.
0: częściej, panowie i panie.
1: A my zapraszamy, przyjdźcie do nas, żeby zobaczyć, jak to wygląda
0: Jak
1: na
0: to
1: żywo.
0: wygląda?
1: Bo to jest też ciekawe
0: W
1: zobaczyć.
0: takim razie jesteśmy umówieni, my jesteśmy u was, a później wy jesteście u nas, znowu z kolejnymi nagrodami. Dziękuję serdecznie i Państwa zapraszam do tego, aby śledzić integracyjny klub sportowy Zryw i obserwować, jakie sukcesy dla naszego miasta i dla Ciebie przywożą do Was.
2: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek

0: Tak, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama. Norda Party.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są na wydane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę. Na jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat.

0: 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
1: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
2: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
0: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katie McNally, jedna z nich będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
3: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Mieszkańcy gminy Krokowa świętowali w Szarnowcu gminne obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 2026 roku świętujemy 235. rocznicę tego wydarzenia. Po uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele w Żarnowcu wyruszył korowód świętujących pod pomnik Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Tam odbyło się złożenie wiązanek i kwiatów.
4: Przede wszystkim jesteśmy w historycznym miejscu. Te obchody Konstytucji 3 maja świętujemy już od 20-lecia międzywojennego tutaj w Żarnowcu, kiedy to stowarzyszenie Związek Powstańców i Wojaków postawił tutaj pomnik kaplicę. Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, więc dlatego tutaj pod okiem niemieckich strażników obchodziliśmy obchody Konstytucji 3 maja. Dzisiaj mają to troszkę inny charakter, ale historycznie nawiązują do tamtych obchodów z 20-lecia międzywojennego.
3: Mówił Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Po oficjalnych wydarzeniach mieszkańcy i odwiedzający mogli wziąć udział w festynie rodzinnym. Na gości czekały atrakcje, m.in. koncert orkiestry dętej OSP Wierzchucino, loteria fantowa, występy szkolnych zespołów muzycznych, występ zespołu My Steak oraz strefa gastronomiczna. Przypomnijmy, że konstytucja uchwalona została 3 maja 1791 roku jako ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Na ulicy Staromiejskiej w Lęborku zamontowano nowe elementy małej architektury. W ich historycznej części deptaka ustawiono 3 modułowe ławki zintegrowane z donicami na rośliny. Instalacje pojawiły się w kilku punktach centrum miasta, w miejscach o dużym natężeniu pieszych. Ławki mają falujący układ w kształcie litery S i łączą funkcję użytkową z elementami zieleni. W donicach znajdują się m.in. surfinie oraz trawy ozdobne. W tym rozpalenica purpurowa, a zapowiedziano również uzupełnienie nasadzeń o kolejne gatunki roślin. Konstrukcję wykonano na stalowej podstawie zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych, co ma zapewnić ich trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Elementy ustawiono w rejonie Placu Pokoju na skrzyżowaniu z ulicą Reja oraz w pobliżu ulicy Kilii-Skłodowskiej. Jak poinformowano, pomysł realizacji pojawił się w 2025 roku i był związany z inicjatywą lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy ulicy Staromłyńskiej. Utrzymanie zieleni ma odbywać się przy współpracy miasta i okolicznych podmiotów. Montaż ławek stanowi część działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w centrum Lęborka. Miejski Komitet Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych przy Prezydencie Miasta Słupska zaprasza mieszkańców oraz gości do udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa. Obchody 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie odbędą się na Placu Zwycięstwa przy Pomniku Żołnierza Polskiego w piątek 8 maja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.50.

wystawieniem posterunków honorowych oraz zbiórką pocztów sztandarowych i zaproszonych gości. O godzinie 11 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie, podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie odbędą się przemówienia okolicznościowe oraz program artystyczny.

miana organizacji ruchu. 1/3 placu Zwycięstwa od strony pomnika będzie wyłączona z ruchu i parkowania od godzin porannych 7 maja do około godziny 13 w dniu 8 maja. Służby apelują o stosowanie się do oznakowania. W przeciwnym razie pojazdy mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Przejazd wzdłuż ratusza oraz dostęp do stacji ładowania pojazdów elektrycznych pozostaną utrzymane. Mamy maj, jesteśmy po majówce, a dzisiejsza noc będzie zapowiadać się raczej rzeźko. Co prawda nie będzie tutaj temperatur ujemnych, natomiast spodziewamy się 6-7 stopni w pasie nadmorskim, 8 stopni w okolicach Gdyni, 6 w okolicach Wejherowa, 7 w okolicach Lęborka i 8 w okolicach Słupska. Mogą występować również przelotne opady deszczu, a wiatr będzie okresami umiarkowany, północno-zachodni, gdzieniegdzie może też zagrzmieć, przede wszystkim na południowych krańcach naszego regionu i w czasie burzy wiatr będzie porywisty. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Radia Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem jak zawsze Tomasz Smuga. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, wielokrotny zwycięzca i medalista zawodów ultra przekraczających nawet 240 km. Witam serdecznie Pana.
3: Witam, dzień dobry.
2: Tak się zapytam na początku, czy chce się Panu wychodzić z domu, żeby przebiec 5 czy 10 km, czy to już jest za mało?
3: No nie, to jest za mało zdecydowanie, ale czasami takie treningi są.
2: Tak jak wspomniałem na koncie,

0: zwycięstw i medali w wielu ekstremalnych biegach. Co najbardziej właśnie przyciąga pana do tych ekstremalnych dystansów, że tak się wyrażę, tych liczących ponad 200 kilometrów?
1: Przede wszystkim teren, dzikość terenu, piękne tereny i walka z samym sobą. Tutaj największa taka pokusa to jest praca z własną głową, zmęczeniem. Też nieoczekiwane sytuacje, nigdy nie wiadomo na danej trasie, nawet którą po raz drugi, trzeci biegniemy tą samą, jakie będzie podłoże, jaka będzie pogoda, czy będzie błoto, czy będzie deszcz, czy będzie słońce. Zdarzało się na biegach, gdzie biegłem, a było po kilkadziesiąt drzew powalonych, trzeba było je gdzieś też omijać. Zdarzały się trasy, gdzie była śnieżyca, gdzie były burze i to naprawdę takie intensywne. I to jest taka walka z przyrodą, z własnymi słabościami, strachami, lękami. To jest pociągająca taka przygoda. Wchodzimy w inny świat, tak, bo w tereny dzikie, lasy, góry. Też organizatorzy często szukają najciekawszych terenów. Biegacze oczywiście takie też zawody też szukają, czy w Polsce, czy za granicą. I to jest też piękne, że może mamy możliwość poznawania tego terenu poprzez ten sport.
0: Mówi pan tutaj o głowie, to i zacytuję pana wypowiedź z innych wywiadów. Biegi na długich ultradystansach zaczynają się i kończą w głowie. To są właśnie pana słowa. Rozumiem, że nadal je pan podtrzymuje.
1: Tak, bo znam dużo ludzi, którzy są fizycznie bardzo dobrze przygotowani, niejednokrotnie lepiej ode mnie i nieraz widziałem, jak ta głowa im poddawała się. To są takie slogany, takie ogólniki, ale głowa zupełnie inaczej pracuje, jak jesteśmy bardzo zmęczeni, tak? Jak zaczyna się coś delikatnego dziać, bardzo dużo ludzi się poddaje, a właśnie piorun strzelił, tak? Jakaś burza się zaczęła, a to tam gdzieś oczy zobaczyliśmy zwierzęcia jakiegoś w nocy i ta głowa zaczyna podpowiadać nam, a poddaj się, a po co mi to? Nagle zaczynają się skurcze, jakieś zmęczenie, mamy kilkanaście godzin biegu za sobą. I czujemy takie głosy, tak? No po co mi to? A może sobie odpocznę, może sobie tam coś zjem. Moi znajomi w tym czasie sobie oglądają Netflixa. I tu jest walka właśnie z samym sobą, takim dobrą i złą stroną swojej osobowości.
0: Mówił pan o walce z samym sobą tutaj w kuluarach. Pan mówił, że także sport pomógł panu po tych problemach zdrowotnych, jeżeli tak się wyrażę.
1: Tak, ja miałem problemy zdrowotne i też widzę po różnych moich czy zawodnikach, których trenuję, czy znajomych, że często takie osoby lepiej się sprawdzają w tej dyscyplinie. Ja miałem przygodę, też tutaj nie mówiłem tego nigdy w mediach, nawet nie wspominałem, bo też nie chcę być od tej strony kojarzony, ale w wieku 25 lat złamałem kręgosłup. Różne tam problemy były zdrowotne wcześniej, tak? Były jakieś skręcenia, jakieś naderwanie mięśnia, jakieś brzucha tego, czy jakieś inne dolegliwości, ale to było bardzo poważny wypadek, zagrażający życiu, czy nawet grożący niepełnosprawnością, paraliżem. Złamałem kręgosłup, wskakiwałem do wody, czyli to klasycznie, jako młody człowiek, będąc w wojsku jeszcze. Poważna operacja. Prawie dwa tygodnie byłem na wyciągu skroniowym, czyli miałem wkręcone śrubki w kość skroniową. Byłem rozciągany na łóżku, gdzie ciężarek był 8-10 kilo. Później przez dwa tygodnie mnie rozciągano. Potem była operacja 11 godzin, przeszczep kości, wstawienie płytki stabilizującej. Zalecenia, żeby 12 miesięcy ciężko nie pracować, żeby przez wiele miesięcy nosić kołnierz ortopedyczny. A w związku z tym, że okazało się, że byłem nieubezpieczony w wojsku, to musiałem po dwóch miesiącach podjąć pracę fizyczną. I takie rzeczy, takie przeżycia kształtują charakter, że nie poddajemy się z byle powodu. Jak to się mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni.
0: I w tej sytuacji ktoś panu pomógł, wyciągnął pana pomocną rękę, żeby pan poszedł dalej w sport? Czy to już właśnie pana mocna psychika powiedziała, nie poddajemy się, dalej walczymy?
1: Na pewno w swoim życiu miałem parę osób, które dawały mi przykład, który naśladowałem, ale generalnie raczej samemu tą ścieżkę sportową musiałem przecierać. I widzę, że to wielu osobom pomaga, jak ja teraz przekazuję. Nie staram się być nachalny. Gdzieś tam mam swoje media społecznościowe, ale też nie chcę się narzucać. Kto chce z tego korzystać, z moich doświadczeń, piszę o tym, mówię. Są oczywiście osoby, którym się to nie podoba. Mam, czy miałem też wielu zawodników, których trenowałem i zawsze też poza sportem, poza tą wartością sportową, czyli tam treningami, staram się też przekazać ten flow, tak? Czyli tą kulturę biegania trailowego, biegania górskiego.

0: zasady fair play, no bo to gdzieś tam procentuje później w dalszej karierze sportowej. Obojętnie czy wyczynowej, czy amatorskiej, tak?
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Reklama.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: A tylko się dopytam z ciekawości, w takich biegach ultra, co oznacza fair play? W jakich okolicznościach się ją stosuje? Co?
3: Na ostatnich zawodach w miniony weekend skręciłem kostkę i zawodnik koło mnie przebiegł. Nawet się nie zapytał, czy coś jest, czy coś mi się dolega. Na niektórych zawodach jest zapis, że nieudzielenie pomocy grozi bezwzględną dyskwalifikacją. Na moich zawodach na festiwalu biegowym Gdynia Ultraway też taki zapis w regulaminie jest. Tu nie chodzi o to, żeby konkretnego zawodnika złapać za rękę i zdyskwalifikować, ale o to, żeby wprowadzić właśnie tą kulturę biegania, żeby się zainteresować, co się komuś stało. Bo są takie sytuacje, że taka osoba gdzieś tam kucająca w lesie mogła złamać nogę, był wtedy mróz, może nie być zasięgu telefonów i ona nie wezwie pomocy. I już jest zagrożenie życia nawet. Także to jest fair play. Nie ścinamy trasy. Jest wiele możliwości oszukania w cudzysłowie, tak? Czy innych rywali, czy organizatora. Poprzez ścinanie trasy, poprzez tak zwany niedozwolony support poza punktami,

0: Tutaj też jest to różnie na zawodach określone, bo czasami organizatorzy dopuszczają ten support poza punktami, czasami nawet można towarzyszyć biegowo takiemu zawodnikowi, a czasami nie. I to trzeba się dostosować do organizatora, tak? Ale to jest to, że walczymy fair play. Na mecie potrafimy, w tych naszych biegach to jest to, że nawet ci najlepsi zawodnicy potrafią usiąść na przysłowiowe piwo, tak? Czy tam herbatkę z tymi słabszymi zawodnikami, którzy zamykają stawki. Coś, czego w innych dyscyplinach wytrzymałościowych jest nie do pomyślenia, wydaje mi się.
1: Zanim tutaj weszliśmy na antenę, to powiedział pan, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, że właśnie te biegi ultra to tak naprawdę jest ekstremalny sport.
0: Jest ekstremalny, bo jest niebezpieczny. Może zdrowotnie nie jest to takie duże obciążenie dla serca. Te biegi krótkie są dużo większym zagrożeniem, ale co by nie było, tutaj można spaść. Byłem na takich zawodach X-Tor w Alpach, gdzie w poprzednich latach był wypadek śmiertelny, że człowiek zasnął i spadł w przepaść. Ja na treningu kiedyś w Tatrach potknąłem się, człowiek mi, jakiś tam piechur zwykły, zaszedł drogę. Nie chcąc go staranować, próbowałem go wyminąć, potknąłem się, poleciałem twarzą w skały, gdzie też skończyło się to szyciem i wizytą w szpitalu. Może dzięki dobremu sprzętowi, jakimś tam koordynacji ruchowej gdzieś większe dolegliwości nie były. Zdarzało się, że gdzieś się przewracałem na zawodach, ale udało się jakoś fikołka zrobić, tak? Czy w miękki teren wylądować w błocie, czy w jakiejś kałuży. Ale są sytuacje, gdzie biegnę w lesie, w nocy, w przodzie stawki i widzę, czy słyszę dzikie zwierzęta. I nie tam jakiegoś dzika, bo te dziki to dla mnie to są piękne zwierzęta i nie robią na mnie wrażenia, ale widziałem, miałem spotkanie z wilkiem i wcale nie w górach, nie powiem gdzie, bo zbyt dużo chętnych jest, żeby się tych zwierząt pozbyć. Też widziałem, słyszałem niedźwiedzie, które są bardziej niebezpiecznymi zwierzętami, pięknymi, ale niebezpiecznymi, bo dzikimi. I chociażby dlatego to jest sport ekstremalny.
1: Mówi pan troszeczkę o tej ciemnej stronie biegów ekstremalnych, ale to także na pewno wyzwala wiele endorfin. A pamięta pan swój pierwszy taki bieg długodystansowy?
0: Było ich kilka. Ja zaczynałem swoją przygodę od sportu biegowego, od biegów na orientację we Flocie Gdynia z wspaniałymi trenerami i trenerką Hanną Sypniewską, których wspominam do tej pory i zawsze będę o nich się ciepło wypowiadał. Później, jak już jakby odszedłem od tego sportu wyczynowego, bo to był sport młodzieżowy, juniorski, ale wyczynowy naprawdę, bo i tam były sukcesy związane z Mistrzostwem Polski, Wicemistrzostwem Polski, w kadrze Polski byłem, ale potem zaczynając biegi długie, no to zacząłem od biegów, od rajdów na orientację, czyli harpagany, a bieg taki liniowy, czyli nie na orientację, no to różne te biegi były, ale najbardziej wspominam już bieg, który się teraz nie odbywa, Kaszubska Poniewierka. Ciekawy bieg, bo to też były takie czasy, gdzie te biegi troszeczkę inaczej wyglądały, też były takie bardziej pierwotne, dzikie, koleżeńskie często, to znajomi robili. Dwa czy trzy razy brałem w tym udział, w tym biegu. Pierwszy bieg był z Krzesznej, z Wieżycy do Sopotu, potem odwrotnie z Sopotu do Wieżycy. Dwa razy udało mi się to wygrać. Fajne biegi, fajnie zorganizowane. Szkoda, że tej imprezy nie ma.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: Drodzy słuchacze, teraz bardziej wytężcie słuch, bo pan Dariusz Rewers jest zwycięzcą biegu Kreta Hardcore na dystansie 377 km. To jest pana największy sukces, największe osiągnięcie?
3: No jedno z największych, wydaje mi się. Długo do tego roku nie został ten rekord pobity. W tym roku został pobity i to tam dobre parę godzin, ale długo się utrzymywał. Tak, to był bardzo ekstremalny bieg, bo właśnie i długi, trwał 66 godzin. Każdy się pyta, czy tam spałem. Tak, spałem. W tych biegach można spać, ale to trzeba tak jakby wpasować w ten bieg, żeby no, nie tracić za dużo czasu względem konkurencji. Jeżeli chce się to robić na tak zwanej prędkości, o ile to tak można nazwać. Taki bieg trzeba wliczyć czas na przebranie się, czas na posiłki, czas na właśnie jakieś regeneracje. Tam spałem niecałe 2 godziny na całym tym biegu, bo pierwszej nocy nic nie spałem, drugiej nocy spałem 1,5 godziny, a trzeciej nocy 15 minut. Bieg był o tyle ciężki, że to było początek wiosny, trafiliśmy na pogodę bardzo deszczową, wręcz ulewę, 2 dni była ulewa, bo w ogóle trasa, żeby tak tutaj słuchaczom uzmysłowić, gdzie to był, co to był za bieg i gdzie to był tak zwany trójkąt sudecki. Startowaliśmy z Sobótki, pierwsza góra to była taka duża, znacząca, to była Ślęża, potem kierowaliśmy się na Śnieżkę, czyli 1600 metrów w Sudetach, potem przez Czechy do Kotliny Kłodzkiej i przez Bystrzycę Kłodzką do Naśnieżnik i wracaliśmy przez Góry Sowie, Wielką Sowę do, z powrotem przez Ślęże do Sobótki, czyli tak zwane trzy kopce. Łącznie przewyższenia tam było 12 tysięcy metrów, czyli 1,5 razy Mont Everest, wszystko na biegowo, w krótkim czasie. Trzeba tam było, no mówię, i odpowiednio się odżywiać, bo bez na tym biegu spaliłem 17 tysięcy kalorii około, to trzeba było gdzieś to uzupełniać, bo inaczej organizm by, wiadomo, nie dał rady biec. Trzeba było się przebierać, bo byliśmy wychłodzeni przy tych deszczach, to mówię, lało, tam nawet nie padało, ale lało, strumienie płynęły szlakami, bardzo dużo błota było, noga się ślizgała, a mimo to udało się całkiem fajny wynik uzyskać, który przez 3 lata nie został pobity. Gratuluję nowemu zwycięzcy, Bartek Tomkiewicz. Młody chłopaczek, brokujący bardzo, z którym też nieraz na zawodach się starłem. No ale mówię, trasa jest bardzo podobna, troszeczkę inna, ale warunki zgoła inne w tym roku były, pozwalające na te szybkie bieganie. No i co, no tu też głowa jest odpowiedzialna, tak, bo stając na starcie takiego biegu, nie mogę pomyśleć, że mam tyle kilometrów do przebiegnięcia. Tu się myśli małymi odcinkami, o najbliższym punkcie, o jakiejś tam najbliższej górze, miejscowości i odcinam, tak? Odcinam te odcinki, odcinam. Na pewno w takim bieganiu ważne jest doświadczenie, ważne jest umiejętność reagowania na to, co się dzieje na trasie, jak nasz organizm reaguje, bo były kryzysy, to nie jest taki bieg, że od początku do końca się wszystko układa. Ważny jest support, ważny jest doświadczony support, najlepiej też biegaczy. Zrobienie planu odpowiedniego, tak, i żywieniowego, i taktycznego, jeżeli chodzi o sprzęt i tempo. No i tam wszystko zagrało.
2: Jeszcze na chwilkę zatrzymam się przy tym biegu Kreta, bo jest bardzo interesujące. Mówi pan między innymi o spaniu, ale to co, biegnie pan z jakimś plecakiem, z hamakiem, czy to się nocuje w jakichś schroniskach, czy po prostu właśnie zawiesza pan hamak na drzewach i śpi?
3: Organizator co kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów ma zorganizowane punkty i można na tych punktach się przespać. To są często jakieś schroniska, wiaty, szkoły i tak dalej. Tutaj jeżeli...

0: jest dozwolony support, to ja miałem swojego busa, gdzie były wymontowane siedzenia, był przystosowany do tego, żeby tam można było spać. Tam podróżowali też tym busem za mną właśnie ten mój support. Moi też podopieczni Daniel Chwiłka i Marcin Muza, którzy dbali o to, żebym ja miał naładowane cały czas baterie, tak, w czołówce, żeby jedzenie mi przygotowywali, albo to, co miałem, uzupełniali. Moje rzeczy przygotowywali mi, tak jak mówiłem, miałem tam chyba 8 par butów, bo takie warunki były, to też część sprzętu suszyli na bieżąco, na desce rozdzielczej, bo nie było innych możliwości, żeby też nie tracić czasu na wchodzenie do schronisk, na czekanie, aż gdzieś tam posiłek jakiś się uzyska, czy gdzieś się prześpi, czy nawet się nie prześpi, bo ktoś akurat w tym czasie będzie wchodził, wychodził, hałasował. Tutaj się kładłem, szybki sen i od razu dalej w trasę.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: Jak wygląda takie mentalne przygotowanie do takiego właśnie ekstremalnego biegu? Czy Pan też może wcześniej pojechał w to miejsce, żeby się przespacerować i zobaczyć fizycznie, poczuć tę trasę, zanim Pan będzie po niej biegł?
3: To jest bardzo duży atut, jeżeli się trasę zna, jeżeli się ma możliwość poznania doskonale trasy, jeżeli się trenuje w warunkach takich, jak się startuje. Ja tam te tereny jeździłem, część tych terenów dobrze znałem, bo z racji innych zawodów, innych startów, ale też treningów, gdzie jeżdżę biegać na obozy, trenować, ale też w okresie przygotowawczym do tych zawodów jeździłem w te tereny, żeby je jeszcze lepiej poznawać, żeby się wczuwać w ogóle w teren, że potem ta głowa inaczej pracuje, jeżeli

0: biegnę w terenie, który znam, szlakami, które znam. Ten bieg jest jeszcze o tyle specyficzny, że on jest nieoznaczony. Większość tych naszych biegów ultra to jest oznaczona, trasy są szarfami tam czy strzałkami, a ten bieg biegniemy tylko na własnej nawigacji, którą mamy, możemy mieć graną w telefon lub w zegarek, tak? No teraz jest taki sprzęt, że zegarki, jeżeli bateria wytrzyma, to cię kierują cały czas, ale mimo wszystko przy tak dużym zmęczeniu zdarzało się, że tam jakieś mniejsze lub większe błędy nawigacyjne były, gdzieś się zagapiłem, zegarek nie zapikał, nie zadzwonił i skręciłem, pobiegłem kilometr, dwa dalej, wróciłem. Może nieduże błędy, ale zawsze tam kilkanaście, kilkadziesiąt minut gdzieś na tym się straciło. Byli zawodnicy, którzy jeszcze więcej tracili. Także jeździ się w te tereny. Ci, którzy tam gdzieś na południu mieszkają, mogą częściej jeździć, mają dużą przewagę, albo wychodzą z domu i od razu są w górach, to jeszcze większą. A mentalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, tu trzeba dojść do tego latami doświadczeń różnych biegów, gdzie tą swoją granicę mentalną poszerzamy, przesuwamy. Jeżeli zrobimy pierwszą setkę, taką przysłowiową, to każdy inny bieg krótszy, to już jest takie, tam osiemdziesiątka, nie? A z kolei ktoś, kto biega w tej chwili dziesiątki, nie wiem, powiedzmy półmaratony, maratony i pomyśli, że ma zrobić 80 kilometrów, to Jezus, kosmos. I tu nie chodzi o to, że te biegi inne są łatwe, tylko że głowa już nie robi nam takiej blokady, że ciężko jest to zrobić. Tak samo jest z kolejnymi krokami, tak jak się zrobi 100 mil, czyli 160 km, czy 240 km, to potem setka, ja się czasami śmieję, to taki krótki bieg. A wszyscy inni, którzy marzą o tej pierwszej setce, to tam pukają się w głowę, nie? Darek, co ty mówisz nam? Ale to tak trochę kolokwialnie mówię oczywiście, bo mówię, każdy bieg jest wymagający, nawet czasami wyjście na trening, jak jest jakiś okres, nie wiem, kryzysu, czy większej intensywności treningowej, to nawet taki trening jakiś tam na 30-40 km też może stworzyć problem, ale głowa to inaczej do tego podchodzi, jak ja na przykład potrafię raz w tygodniu wychodzić na taką wycieczkę biegową, która ma około 60 km, bo czuję, że potrzebuję po prostu tego czasu spędzonego na nogach.
1: Mówił pan, że te biegi są bardzo wymagające, a podczas takiego, na przykład tego 377 km biegu, który moment jest taki najtrudniejszy? Czy to jest środek, czy już jest na finiszu?
0: Wydaje mi się, że dużo ludzi bardzo się spina na początku i to jest też duży błąd w każdym biegu ultra, że będąc nawet dobrze przygotowanym, a to jest nawet jeszcze większe zagrożenie, jak jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i na początku sobie narzucimy zbyt duże tempo. Ustawiamy sobie warunki fizjologiczne, tętno może nam ustawić się na wyższym poziomie i cały czas się możemy szybciej zakwaszać. Także ważniejsze jest, żeby spokojnie ruszyć. Także to jest bardzo ważny element biegu. A końcówka... W takich długich biegach najważniejsze, jakbym powiedział, to jest żywienie. Bo nie mając energii, nie mając paliwa, każdego prędzej czy później odetnie. My mamy jakiś tam zapas energii w postaci glikogenu mięśniowego czy wątrobowego, a ta energia jest wyczerpywalna. No i my musimy na bieżąco tą energię dostarczać. I teraz tak, jeżeli my nie nauczymy organizm czerpać z energii, którą jemy, tak? Jeżeli nie wyrobimy sobie tych szlaków metabolicznych, jeżeli nie nauczymy organizm, że on ma trawić i wykorzystywać tą energię w trakcie ruchu, to nie jest tak, że my sobie zjemy i będzie okej, bo ten organizm zareaguje przysłowiową rewolucją, tak? Czy nas odetnie. Zdarzają się u niektórych, że są problemy jelitowe, że są problemy jakieś tam z odruchem wymiotnym. I wtedy już jest po biegu. Albo bardzo często się to bieg ukończy, ale w wielkim takim cierpieniu. A jeżeli ten organizm na treningach przygotowujemy, przyzwyczajamy, że można jeść, że trzeba jeść, że sobie zjemy tam garść jakiś rodzynek, czy jakiś batonik, czy jakiś żel energetyczny, tak? Czy jakieś dedykowane takie suplementy dla sportów, czy nawet jakieś tłuszczowe jedzenie, bo to jest też dwa razy większa energia niż węglowodany. To ten organizm po miesiącach, latach takiego funkcjonowania też inaczej to reaguje na biegu. A w tak długich biegach no trzeba jeść, bo jak mówiłem, to są ogromna energia, ogromne ilości energii potrzebnej do ruchu, tak? Jeżeli na godzinę tam 400-500 kilokalorii spalam, to w biegu 66-godzinnym łatwo policzyć, ile tego może być, nie?
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.

0: Nurta Party.
1: Zmiany w pogodzie, za chwilę szczegóły od synoptyków, potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach i powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. No, o metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszał głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie.

0: mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
1: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
2: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
1: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
3: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
4: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
3: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Dziś punktualnie o 9 rano tegoroczni maturzyści przystąpili do swojego najważniejszego egzaminu w dotychczasowym życiu. Na początku zmierzyć musieli się oczywiście z językiem polskim. Ponad 350 tysięcy osób przystąpiło dzisiaj w całej Polsce do egzaminu maturalnego. My odwiedziliśmy dzisiaj Wejherowski Liceum nr 1 przy ulicy Bukowej, gdzie do matury przystąpiło rekordowe, przynajmniej w ostatnich latach w tej placówce, aż 260 osób, o czym mówi Katarzyna Bojke, dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie.
6: To jest stresujący czas dla maturzystów oczywiście. Na ten moment, na ten egzamin przygotowywali się przynajmniej od 4 lat, ale dla nas również to jest czas dość stresujący. Wiadomo, trzeba pamiętać o wszystkich procedurach, trzeba cały ten egzamin dobrze właściwie przeprowadzić, więc tak, jest to wielkie święto, ale też wielkie zadanie.
5: Do którego abiturienci przystępują w kilku odsłonach: obowiązkowym języku polskim, matematyce oraz języku obcym, a także przynajmniej jednym wybranym przedmiocie rozszerzonym.
6: Maturzyści wybierają zazwyczaj 2 lub 3 przedmioty rozszerzone na egzaminach i najczęściej wybieranym przedmiotem jest język angielski, ale też matematyka w naszej szkole cieszy się dużą popularnością wśród zdających i też jest to przedmiot, który bardzo często jest wybierany przez zdających. Jeżeli chodzi o przedmioty najrzadziej wybierane przez zdających, co roku mamy garstkę osób, która zdaje historię sztuki. Zazwyczaj to są absolwenci, którzy myślą o tym, żeby zdawać na architekturę. Natomiast jedna osoba w tym roku zdaje język kaszubski, z czego się bardzo cieszymy.
5: Nadmienia Bojkę. Najpierw jednak to, co dla wielu jest najtrudniejsze, czyli język polski. Egzamin w postaci 2 arkuszy, a w nim to, co wielu przeraża, czyli praca pisemna.
6: Uczniowie kształcą umiejętność pisania od początku właściwie bytności w szkole, więc mam nadzieję, że to się przełoży. Ja twierdzę, że właśnie w dobie sztucznej inteligencji ta umiejętność pisania będzie, twórczego pisania, pisania od siebie, będzie taką umiejętnością, która będzie niezwykle rzadka i cenna wśród ludzi, tak myślę, na przyszłość. A jeżeli chodzi o język polski, to jest najdłuższy egzamin, on trwa aż 240 minut, najdłuższy z wszystkich egzaminów pisemnych i myślę, że jest to jeden z tych egzaminów, którego maturzyści obawiają się najbardziej.
5: Mówiła dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie. My oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, przed którymi kilka stresujących dni, ale po nich najdłuższe w życiu wakacje. W Lęborku odbyły się obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a następnie uczestnicy przeszli ulicami miasta w kierunku miejsca głównych obchodów. Po nabożeństwie zorganizowano przemarsz z udziałem orkiestry, kompanii honorowej 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego Pocztów Sztandarowych, delegacji oraz mieszkańców. Główna część wydarzenia odbyła się przy obelisku Niepodległości, gdzie podniesiono flagę państwową i odegrano hymn. W programie znalazły się także wystąpienia okolicznościowe oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Delegacje złożyły kwiaty przy obelisku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb oraz mieszkańcy. Zabezpieczenie zapewniły służby porządkowe. Obchody stanowiły element corocznego upamiętnienia wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja.

Kolejna grupa policjantów z województwa zachodniopomorskiego zakończyła hybrydowe szkolenie zawodowe aspiranckie prowadzone przez Szkołę Policji w Słupsku. W ostatnim dniu kursu funkcjonariusze przystąpili do testu końcowego podsumowującego zdobyte umiejętności. Zajęcia, choć nadzorowane przez Słupską Szkołę

0: jazdy z miejsca zamieszkania, a jednocześnie odciąża szkołę policji w Słupsku. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie liczby miejsc dla nowo przyjętych funkcjonariuszy odbywających szkolenie podstawowe. W miniony piątek test końcowy zdało łącznie 48 policjantów, którzy teraz będą mogli kontynuować swoją ścieżkę zawodową w strukturach policji. Dzisiejszej nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu regionu początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna będzie wahać się od 6 stopni Celsjusza do 9. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni przechodzący na zmienny. W czasie możliwych burz wiatr porywisty.
1: Norda.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: Tak, teraz się zastanawiam. Biegi to jest w naszym kraju bardzo popularna dyscyplina. Dużo osób biega rekreacyjnie, ale na takich zawodach też zapewne wielu zawodników mierzy się z tymi dystansami.

0: Mimo tych dużej liczby zawodników, to chyba to jest taki indywidualny sport.
1: Tak, jest indywidualny, chociaż wiele osób, też znam ekstrawertyków, którzy ten sport wybierają i biegają w parach, biegają w jakichś grupkach, są grupy biegowe. My też mamy Ultraway Team, wspaniałych ludzi, gdzie też szukamy tych okazji, żeby razem pojechać na zawody. Są biegi jak bieg rzeźnika, który, czy nawet tutaj w Redzie troszeczkę krótszy, bo na 15 km bieg świetlików, gdzie się biega w parach. Ale raczej jest to sport indywidualny, no bo tak to jest też piękne w tym, że tutaj sukces, czy nawet nie chodzi o to, że sukces w postaci pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ale sukces w postaci ukończenia takiego długiego biegu, bo to jest też w tym sporcie, że tam ukończenie tego biegu na 100 czy tam ileś kilometrów jest sukcesem, wymaga pracy mojej tylko, tak? Tu nie jestem uzależniony od kolegów z drużyny. Tutaj ode mnie zależy, jak ja się będę przygotowywał, jak ja będę sumiennie chodził na treningi, jak ja będę się prowadził dobrze, jak ja się zmotywuję, żeby tam ten bieg odpowiednio poprowadzić.
0: Zawsze mówimy o tym danym sportowcu, ale zapominamy o ludziach, którzy pomagają stworzyć ten sukces. Mam tutaj na myśli właśnie trenerów, sztab szkoleniowy. Czy pan sam sobie jest trenerem, czy korzysta pan z jakiejś pomocy, porad, rad innych szkoleniowców, trenerów?
1: Tak jak mówię, w moim życiu miałem w początkowym okresie przygody ze sportem kilku trenerów, których dobrze wspominam, ich warsztat i ich osobowość i to, co mi przekazali. W tej chwili sam jestem sobie trenerem, sam jestem też trenerem biegowym dla innych biegaczy, nie tylko ultra, bo też takich początkujących i też wybierających asfalt. Wydaje mi się, że w tym sporcie na tyle siebie dobrze znam i na tyle mocne obciążenia sobie narzucam, że sam potrafię reagować i wiedzieć, kiedy odpuszczać, bo to jest też ważne, żeby nie przesadzić. Znam osoby, które sobie tak wysokie wartości te treningowe narzuciło, że no zdrowotnie podupadli i już się nie podnieśli. Mając trenera, który może być bardzo dobry, ja obawiałbym się, że nie byłoby tej możliwości odpuszczania. Owszem, wiem, że niektórzy nawet bardzo dobrzy biegacze mają trenerów, bo też inaczej na to spoglądają, tylko że ja też nie jestem sportowcem zawodowym, tak? Ja młodszy zawodnik, który poświęca całe to życie takie pod ten sport, to on ma też inny czas na regenerację, inny czas na odpoczynek. Ja muszę to wszystko wpleść też w życie zawodowe, w życie rodzinne, w życie organizatora, społecznika. Jestem prezesem fundacji, która organizuje festiwal biegowy, właśnie ten Gdynia Ultraway, 2 razy do roku. To też wymaga czasami paru miesięcy pracy i dużego poświęcenia czasu. No i też nie zawsze ten trening tak się układa i tak wychodzę na ten trening, jakbym chciał. Dlatego tu wolę sam decydować, kiedy mogę sobie większe obciążenie nałożyć, a kiedy jest mniejsze.
0: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: Woli Pan biegać właśnie po terenach miejskich, asfaltowych, czy jednak te ścieżki gruntowe, leśne?
3: Nigdy asfalt. Zdarza się oczywiście czasami asfalt, ale to są naprawdę takie pojedyncze dni w roku, kiedy na przykład jest straszna gołoleć w lesie, lodowisko, chociaż też mamy raczki biegowe, gdzie w górach po lodzie biegamy i dajemy radę, ale jeżeli ten trening chce, żeby był dłuższy, wartościowy, no to zdarzy się, że tam raz, dwa razy do roku ten asfalt wybiorę. Ale uważam, że ktoś, kto celuje w bieganie w terenie, powinien nawet w tych ciężkich warunkach biegać też w terenie, w lesie, bo to po pierwsze

0: wzmacnia organizm, wzmacnia wiązadła, wzmacnia mięśnie, przyzwyczaja głowę też do tego, że można w trudnych warunkach biegać, bo zdarzają się zawody już w takich też ciężkich warunkach. Nasza edycja zimowa była w tym roku bardzo ciężka, bo był i mróz po kilkanaście stopni i duża ilość śniegu była, a mimo to niektórzy biegacze fajnie pokonali nawet 100 kilometrów w fajnych czasach. I to jest to, że tu pracujemy właśnie i nad głową, i nad tą siłą organizmu, bo to nie jest tylko mięśnie, mówię, to są wiązadła. Nasz staw skokowy czy kolanowy też pracuje w różnych płaszczyznach, tak? Są czasami nieoczekiwane jakieś sytuacje, gdzie staniemy na jakimś korzeniu, kamieniu, tak? Ja wielokrotnie zbiegałem pełną prędkością gdzieś tam w skałach, w terenach górskich, gdzie są wypłukane korzenie, gdzie jest błoto, gdzie się potykałem i te wiązadła dawały radę. No teraz akurat nieszczęśliwie na ostatnich zawodach nogę skręciłem lekko, ale są i takie sytuacje. Ale generalnie pracujemy na to, żeby i suplementacją, i jedzeniem, i treningiem te wiązadła sięgna wzmacniać, żeby właśnie takie przeciążenia przy pełnych prędkościach znosić. I między innymi ten trening w terenie to dzięki pozwala właśnie jakby ten organizm do tego przystosować.
1: Czy są jeszcze jakieś dystanse albo zawody, z którymi chciałby pan się zmierzyć, takie pana sportowe marzenie?
0: Są, całe dużo jest tych i zawodów, i miejsc, i terenów. Są też challenge tak zwane, czyli jakieś tam, nie wiem, przebiegnięcie jakiegoś szlaku, na przykład głównego szlaku Beskidzkiego. Wiem, że zawodnicy takie coś sobie robią. Czy samotnie, bez supportu, czy z supportem. Są fajne miejsca na świecie. Mnie niekoniecznie już tak interesują biegi na zawodach, bo no, pod dużo tych biegów już zaliczyłem. Są oczywiście fajne miejsca, ale bardziej właśnie szukam teraz czy miejsc takich, gdzie można pojechać na więcej, jakąś większą ilość dni, większy teren zwiedzić biegowo. Niekoniecznie się ścigać, tak? Nie, bardziej w tym moim sporcie widzę przyjemność samego biegania i obcowania z terenem, przyrodą, nawet w pokonywaniu wielu dziesiątek kilometrów, niż stricte ścigania się. Oj, są całe dużo, jest tych i zawodów, i miejsc, i terenów. Są też challenge tak zwane, czyli jakieś tam, nie wiem, przebiegnięcie jakiegoś szlaku, na przykład głównego szlaku Beskidzkiego. Wiem, że zawodnicy takie coś sobie robią. Czy samotnie, bez supportu, czy z supportem. Są fajne miejsca na świecie. Mnie niekoniecznie już tak interesują biegi na zawodach, bo no, pod dużo tych biegów już zaliczyłem. Są oczywiście fajne miejsca, ale bardziej właśnie szukam teraz czy miejsc takich, gdzie można pojechać na więcej, jakąś większą ilość dni, większy teren zwiedzić biegowo, niekoniecznie się ścigać, tak? Nie, bardziej w tym moim sporcie widzę przyjemność samego biegania i obcowania z terenem, przyrodą, nawet w pokonywaniu wielu dziesiątek kilometrów, niż stricte ścigania się.
2: Norda Party! Norda Party! O, jak

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: W naszej rozmowie już kilka razy padła nazwa zawodów Gdynia Ultra Way, których jest Pan organizatorem. W danym roku są dwie edycje. Lato, zima, za nami właśnie ta zimowa edycja. Na początku kilka zdań może podsumowań.
3: Tak, festiwal biegowy Ultra Way, obecnie Gdynia Ultra Way. Robimy to od 2020 roku. Pierwsza edycja się w ogóle nie odbyła, bo COVID wszedł i odwołali nam te zawody. Mamy już chyba 9 czy 10 edycji ze sobą. Chyba 10. Teraz najbliższa edycja będzie w ostatni weekend czerwca. Startujemy z Gdyni i z Pucka. Trasy mamy 5 tras od 14 km, 27 km, 50, 100, właśnie to jest 100 km jeszcze z Gdyni startuje i 160 km, czyli 100 mil. Każdy, czy ktoś się ściga i szybko biega i celuje w te krótsze dystanse, tak, czyli te 10-20 km, to znajdzie coś dla siebie, i tacy ultrasi, którzy chcą 100-160 km zrobić, też znajdzie coś dla siebie. Z racji tej, że jesteśmy z tych terenów naszych Kaszub pięknych, to wyszukaliśmy najpiękniejsze tereny, które u nas są i ciekawe, i dzikie, i gdzie jest przewyższenia, gdzie można się zmęczyć. Wielokrotnie ludzie z południa Polski, jak do nas przyjeżdżają, myślą, że nad morzem jest płasko, to się bardzo dziwią, że my takie górki tutaj mamy. Tereny, jak powiedziałem, dzikie, piękne widoki, bo klifami żucewskimi na przykład biegniemy, gdzie jest piękny widok na Zatokę Gdańską. Startujemy dwa dystanse, startują z bulwaru nadmorskiego i biegniemy przez klify orłowskie. Oczywiście Trójmiejski Park Krajobrazowy, oczywiście Puszcza Darżlubska, rezerwat Pełcznica, czyli takie tereny, gdzie no tutaj my miejscowi wiemy, co tam można spotkać, a biegacze się dziwią, że tak jest u nas pięknie i wracają do nas.
2: Gdynia Ultraway odbywa się właśnie nad naszym pięknym polskim wybrzeżem, o tych terenach, o których Pan wspomniał. Reklamujecie Państwo, tak jak rozmawialiśmy w kularach, jako to biegi górskie, to rozumiem, że tutaj pewnie przez te krajobrazy nie było trudno zachęcić takich typowych biegaczy górskich, żeby przyjeżdżali i uczestniczyli w Gdynia Ultraway.
3: Niech wszyscy jeszcze wierzą, że tak faktycznie tutaj to są górki, chociaż przewyższenia, czy tam te statystyki, jakie podajemy, że tam na przykład niektóre biegi mają po 2,5-3 tysiące i 3,5 tysiąca przewyższenia, to świadczy o tym, że faktycznie tych górek trochę jest. Coraz więcej ludzi przyjeżdża, są też goście z zagranicy i z krajów ościennych. Zdarzało się, że był z Japonii, z Francji, z Peru chyba był jeden, czy z Meksyku nawet zawodnik. Zdarzało się, także nawet z zagranicy mamy zawodników, z Polski, z całej Polski. No, 1/3, tak do połowy to są oczywiście nasi tutaj miejscowi, tak, z województwa pomorskiego i z północnej Polski biegacze. Ale faktycznie staramy się te zawody organizować na wysokim poziomie i to biegacze doceniają. Bardzo ważne są na tych naszych zawodach punkty żywieniowe, czyli urozmaicone jedzenie, porządne jedzenie, żeby ten biegacz nie tyle się najadł, co mógł dostarczyć to, co chce, tak? Bo każdemu coś innego służy, to jest sprawa indywidualna. Dokładamy wszelkich starań, żeby te trasy były ciekawe, żeby nie biegali tylko jakimiś tam szerokimi traktami, drogami szutrowymi, ale żeby też jak najwięcej było terenów właśnie technicznych, singli, czyli takich wąskich ścieżek, jakichś podbiegów, zbiegów, czasami się zdarza nawet jakieś takie gęstwinki, czy tereny podmokłe. No i biegacze, mimo że są tak trochę zmasakrowani czasami po tych biegach, to są na mecie szczęśliwi, uśmiechnięci, mówią, że będą wracać.
2: Powiedział Pan, że w zawodach biorą udział także zagraniczni biegacze. Zapewne miał Pan pewnie okazję z kilkoma z nich zamienić jakieś zdania. To jakie są ich właśnie opinie o tych zawodach, o tych naszych trasach kaszubskich?
3: Są podekscytowani trasami i organizacją, bo na wielu, wielu biegach nie ma czegoś takiego jak właśnie te tak bogate punkty żywieniowe, nie ma czegoś takiego, żeby były sanitariaty na mecie. Bo nawet

0: W Polsce na wielu większych biegach zdarza się, że biegacz przybiega i on po prostu jest zostawiany sam sobie, tak? Masz iść, ogarnąć się, gdzie chcesz, a my o to też dbamy, bo jesteśmy biegaczami i wiemy, co biegaczom potrzeba. Jesteśmy pasjonatami, robimy to z pasji, nie dla jakiegoś zarobku, tak? Tereny są piękne. Podoba się to, że jest tutaj tak blisko aglomeracji, dużej aglomeracji trójmiejskiej, tej małego Trójmiasta Kaszubskiego, takie tereny piękne są. Wiele osób, którzy przyjeżdżają do nas z daleka lub z zagranicy, to są tacy turyści sportowi. I oni owszem wracają i zapowiadają się, ale czasami też nie zawsze to pasuje im w tym kalendarzu innych startów. Ale na pewno dobra wizytówka powoduje to, że oni tutaj ściągają swoich znajomych, swoich kolegów. Także to jest wielki atut. I widzimy to też po ruchu w sieci, tak? Bo my mocno gdzieś tam angażujemy się w różne promocje w mediach społecznościowych. Ostatnio robiłem właśnie raport medialny pod sponsorów, partnerów. To zimowa edycja z tych tylko portali, które dostałem raport od nich, tak, takich, z którymi współpracujemy, to wykazała, że mieliśmy 1 200 000 odsłon. No to już o czym świadczy, że te nasze biegi są, nawet jeżeli te frekwencje są trochę mniejsze, bo mówię, bo są w tym czasie inne biegi, bo nie zawsze każdy może, nie każdy biega, bo czasami to też odsłony kibiców są, ale ta wartość też dużo mówi o tym, jakie jest zainteresowanie tymi biegami.
1: Najbliższa edycja w czerwcu, tak jak pan wspomniał, czy zapisy już ruszyły i gdzie się można rejestrować?
0: Zapisy na te nasze biegi ultra, zawsze tak praktykujemy, że zaczynamy na 9-10 miesięcy przed, czyli one już ruszyły w sierpniu bodajże. Z racji tej, że jest no, duża konkurencja, dużo różnych innych biegów i u nas, i gdzie indziej w Polsce czy za granicą, a też my i też można się zapisując dużo szybciej, dużo taniej zapisać się na ten bieg. Zapisać się można wchodząc albo na naszą stronę i jest link do strony zapisów, albo na stronę B4 Sport online i też tam wpisując Ultraway można przez ten portal się zapisać, opłacić zgodnie z cennikiem. Też okresowo są jakieś promocje. Ciężko mi teraz powiedzieć, czy jeszcze jakąś planujemy, ale czasami są promocje, gdzie też można taniej się zapisać. No i tyle. No, staramy się też mieć bardzo ciekawe medale ceramiczne, bardzo ładne, wyjątkowe statuetki ceramiczne dla najlepszych biegaczy. Zawsze staramy się w pakietach startowych, poza numerem startowym i chipem, zawsze mieć jakieś dodatki, czy od sponsorów, czy na trasę w postaci jakichś tam produktów żywieniowych, spożywczych. Jest kolorowo, latem zapraszamy też dzieci, mamy biegi dla dzieci, też mamy ustawione dmuchańce, z których mogą właśnie te dzieci korzystające z biegów za darmo pozjeżdżać sobie. Pogoda zawsze w drugiej połowie czerwca jest wyśmienita, także można fajnie spędzić czas z rodziną.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: I tak już kończąc, jaką dałby Pan radę osobom, które chciałby po raz pierwszy przebiec swój ultra?
3: Wszystko zaczyna się w głowie.
2: I kończy.
3: Wystarczy uwierzyć, tak? Ja mam taką przyjaciółkę z Gdyni, którą serdecznie pozdrawiam, Hanię Sypniewską. Kobieta 70 parę lat, nie powiem dokładnie ile. Ona jeszcze niedawno biegała biegi po 240 km. W tej chwili robi rajdy po 100 km, 80 km. Ja wchodząc, ścigając się sam ze sobą, wchodząc w dłuższe biegi, zawsze ją porównałem się do niej. I nie dlatego, że chciałem być lepszy od niej, tylko zawsze mówiłem, jeżeli ona ma silną głowę i takie rzeczy robi, to czemu ja mam je robić? I to powstałem swoim zawodnikom, którzy wątpią w siebie. To nie jest to, czy ty dasz radę, to jest to, czy twoja głowa da radę. Można zawsze się odpowiednio zmotywować, zawsze można się zdołować, zawsze można się pomniejszać swoją wartość, zawsze można ją podwyższać. Oczywiście fajnie jest obiektywnie podejść do swoich możliwości, ale zawsze lepiej swoją wartość podwyższać i wierzyć w siebie, niż się dołować. Bo mówię, znam osoby z autopsji, które trenowałem, które były bardzo dobrze przygotowane, a pewnych osiągnięć na zawodach nie potrafiły dokonać, tak? Czy tam gdzieś nie wykorzystywały tego swojego potencjału. I to bardzo często brało się w głowie. To nie dotyczy tylko biegania, ale jakichkolwiek dyscyplin sportowych. Dlatego w sporcie wyczynowym, w sporcie zawodowym często się pracuje z psychologami sportowymi, którzy dużo pomagają. Nawet z rodzinami ci psychologowie pracują, żeby rodzina nawet dopingowała tego zawodnika. I w tym naszym sporcie amatorskim też jest ważne, jak cię małżonek

0: czy tam ojciec, czy matka wspiera w tym, co robisz? Czy mówi, odpuść sobie, po co tam będziesz się męczył? Lepiej posiedź z nami, chodź, idziemy na piwo i tak dalej, nie? To jest ważne, a my musimy wierzyć w to, co robimy i mówię, wszystko zaczyna się w głowie i kończy się w głowie.
1: Dariusz Rewers, wielokrotny zwycięzca i medalista zawodów ultra, był tym razem moim Państwa gościem w podcaście Sportowa Fala. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, serdecznie pozdrawiam.
2: Słuchajcie radia Norda FM. Norda Party.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. W parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie odbyły się uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Była uroczysta procesja oraz festyn dla mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się od sformowania kolumny procesyjnej przed kościołem parafialnym. Wraz z asystą feretronową, licznymi pocztami sztandarowymi oraz oprawą muzyczną orkiestry wierni przeszli pod figurę Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Śmiechowie. Centralnym punktem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona o godzinie 12:30.
1: Są nasi parafianie, którzy sami zorganizowali ten festyn, bo tak prawdę mówiąc ja tutaj nie miałem za bardzo udziału, ale to tylko myśmy się spotkali, zorganizowali, a więc nie mogą ciepłą grochówkę sobie zjeść, bigos zdaje się tam jest, ciasta, kawa, herbata, jest malowanie twarzy dla dzieci, jest dmuchanie, jest na którym nawet ja zjeżdżałem. No i jest fotobudka też, trzeba powiedzieć, że to jest majówka, więc podejrzewam, że wielu wyjechało na ten czas. Wielu pojechało gdzieś nad morze, gdzieś tam w jakieś inne. Także jak ja patrzę na tyle, jak ludzi tu są, no to są, myślę, że to jest dosyć dużo, sporo.
0: Mówi ksiądz Andrzej Nowak, proboszcz parafii Najświętszej Marii Królowej Polski w Wejherowie. Bezpośrednio po liturgii obchody przeniosły się na teren wokół kościoła, gdzie zorganizowano festyn rodzinny. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, dla których przygotowano szereg atrakcji. Na placu zagrała orkiestra parafialna, a nad przebiegiem zabawy i oprawą muzyczną na żywo czuwał wodzirej DJ. Na uczestników czekał tradycyjny poczęstunek w postaci wojskowej grochówki oraz bigosu. Dzięki zaangażowaniu parafian, którzy upiekli ciasta, przygotowano również słodki bufet. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli korzystać z muchańców oraz brać udział w grach i konkursach rodzinnych. Mieszkańcy gminy Krokowa świętowali w Szarnowcu gminne obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 2026 roku świętujemy 235. rocznicę tego wydarzenia. Po uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele w Szarnowcu wyruszył korowód świętujących pod pomnik Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej.

0: Tam odbyło się złożenie wiązanek i kwiatów.
1: Przede wszystkim jesteśmy w historycznym miejscu. Te obchody Konstytucji 3 maja świętujemy już od 20-lecia międzywojennego tutaj w Żarnowcu, kiedy to stowarzyszenie, Związek Powstańców i Wojaków postawił tutaj pomnik kaplicę, pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, więc dlatego tutaj pod okiem niemieckich strażników obchodziliśmy obchody Konstytucji 3 maja. Dzisiaj mają to troszkę inny charakter, ale historycznie nawiązują do tamtych obchodów z 20-lecia międzywojennego.
0: Mówił Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Po oficjalnych wydarzeniach mieszkańcy i odwiedzający mogli wziąć udział w festynie rodzinnym. Na gości czekały atrakcje, m.in. koncert orkiestry dętej OSP Wierzchucino, loteria fantowa, występy szkolnych zespołów muzycznych, występ zespołu My Steak oraz strefa gastronomiczna. Przypomnijmy, że konstytucja uchwalona została 3 maja 1791 roku jako ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Dziś, punktualnie o 9 rano, tegoroczni maturzyści przystąpili do swojego najważniejszego egzaminu w dotychczasowym życiu. Na początku zmierzyć musieli się oczywiście z językiem polskim. Ponad 350 tysięcy osób przystąpiło dzisiaj w całej Polsce do egzaminu maturalnego. My odwiedziliśmy dzisiaj Wejherowski Liceum nr 1 przy ulicy Bukowej, gdzie do matury przystąpiło rekordowe, przynajmniej w ostatnich latach w tej placówce, aż 260 osób, o czym mówi Katarzyna Bojke, dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie.
2: To jest stresujący czas dla maturzystów, oczywiście. Na ten moment, na ten egzamin przygotowywali się przynajmniej od 4 lat, ale dla nas również to jest czas dość stresujący. Wiadomo, trzeba pamiętać o wszystkich procedurach, trzeba cały ten egzamin dobrze właściwie przeprowadzić, więc tak, jest to wielkie święto, ale też wielkie zadanie.
0: Do którego abiturienci przystępują w kilku odsłonach: obowiązkowym języku polskim, matematyce oraz języku obcym.

0: matematyce, a także przynajmniej jednym wybranym przedmiocie rozszerzonym.
1: Maturzyści wybierają zazwyczaj 2 lub 3 przedmioty rozszerzone na egzaminach i najczęściej wybieranym przedmiotem jest język angielski, ale też matematyka w naszej szkole cieszy się dużą popularnością wśród zdających i też jest to przedmiot, który bardzo często jest wybierany przez zdających. Jeżeli chodzi o przedmioty najrzadziej wybierane przez zdających, co roku mamy garstkę osób, która zdaje historię sztuki. Zazwyczaj to są absolwenci, którzy myślą o tym, żeby zdawać na architekturę. Natomiast jedna osoba w tym roku zdaje język kaszubski, z czego się bardzo cieszymy.
0: Nadmienia Bojkę. Najpierw jednak to, co dla wielu jest najtrudniejsze, czyli język polski. Egzamin w postaci 2 arkuszy, a w nim to, co wielu przeraża, czyli praca pisemna.
1: Uczniowie kształcą umiejętność pisania od początku właściwie bytności w szkole, więc mam nadzieję, że to się przełoży. Ja twierdzę, że właśnie w dobie sztucznej inteligencji ta umiejętność pisania będzie, twórczego pisania, pisania od siebie, będzie taką umiejętnością, która będzie niezwykle rzadka i cenna wśród ludzi, tak myślę, na przyszłość. A jeżeli chodzi o język polski, to jest najdłuższy egzamin, on trwa aż 240 minut, najdłuższy z wszystkich egzaminów pisemnych i myślę, że jest to jeden z tych egzaminów, którego maturzyści obawiają się najbardziej.
0: Mówiła dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie. My oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, przed którymi kilka stresujących dni, ale po nich najdłuższe w życiu wakacje. W Szpitalu Morskim imienia WCK w Gdyni odbędą się bezpłatne warsztaty Świadoma Mama. To propozycja dla kobiet w ciąży i młodych mam, które chcą zdobyć wiedzę, porozmawiać z ekspertami i lepiej przygotować się do porodu oraz do pierwszych miesięcy macierzyństwa. Wydarzenie zaplanowano na 13 maja. W programie znalazły się spotkania z położnymi fizjoterapeutami, doradcami laktacyjnymi i instruktorami chustonoszenia. Uczestniczki będą mogły dowiedzieć się m.in., kiedy ciężarna trafia do szpitala, jak rozpoznać sygnały alarmowe u noworodka, jak korzystać ze smoczka, czy na co zwrócić uwagę przy wyborze laktatora. Zaplanowano również debatę z położnymi ze Szpitala Morskiego poświęconą przygotowaniu do porodu i tzw. gdyńskim standardom narodzin. Organizatorzy podkreślają, że warsztaty mają być nie tylko źródłem wiedzy, ale też przestrzenią do rozmowy, wymiany doświadczeń i budowania relacji w przyjaznej atmosferze. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Jakub Milas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Mecz pełen emocji, rodzinny festyn na świeżym powietrzu i wspólne świętowanie pod znakiem żółto-czarnych barw. Tak w skrócie wyglądała majówka na Wzgórzu. W niedzielę 3 maja Wzgórze Wolności w Wejherowie stało się centrum lokalnych obchodów 105. rocznicy powstania WKS Gryf Wejherowo. Jubileuszowy festyn majówka na Wzgórzu przyciągnął wielu mieszkańców, oferując program łączący sportową tradycję z rodzinną rekreacją.
2: Majówka na Wzgórzu jest to impreza skierowana do wszystkich mieszkańców z okazji 105-lecia Gryfa Wejherowo, gdzie możemy świętować klub, który wpisuje się w historię tego miasta, jest dumą, tradycją, dlatego serdecznie zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców wspólnie z panem prezydentem na piknik majowy na Wzgórzu Wolności 1.
0: Mówił Rafał Szlas, prezes honorowy WKS Gryf Wejherowo. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczestników. Dzieci mogły korzystać z dmuchańców, animacji oraz przejażdżek na kucyku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także loteria fantowa, a w strefie gastronomicznej serwowano posiłki z grilla. Kluczowym punktem sportowej części imprezy był mecz towarzyski. Na boisku zmierzyły się połączone siły duchowieństwa oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, których przeciwnikami byli oldboye oraz sympatycy wejherowskiego Gryfa. Popołudnie zakończyło się akcentem kulturalnym. O godzinie 16.30 na scenie wystąpił zespół Pół Serio, prezentując program muzyczny, który zwieńczył majówkowe wydarzenie. Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk odnieśli pewne zwycięstwo w pierwszym meczu ligowym na własnym torze w tym sezonie. Gdańszczanie pokonali Śląsk Świętochłowice 53-36. Biało-czerwoni od początku kontrolowali przebieg spotkania i systematycznie budowali przewagę. Już po 7 biegach prowadzili 10 punktami, a po 13 wyścigu zapewnili sobie wygraną w całym meczu. Bardzo dobrze spisali się liderzy zespołu. Krystian Pietrzak zdobył komplet 12 punktów, Jacob Trolsel wywalczył 11 punktów z bonusem, a Tim Sorensen zakończył zawody z dorobkiem 10 punktów i 2 bonusami. Cała trójka nie przegrała z żadnym z rywali. Ważne punkty do dorobku drużyny dołożyli także Timo Lachti i Miłosz Wysocki. Spotkanie na stadionie przy Długich Ogrodach oglądało 4,5 tysiąca kibiców. Dla Wybrzeża było to pierwsze domowe spotkanie ligowe w tym sezonie i zarazem udane otwarcie przed własną publicznością. W niedzielę 3 maja hala widowiskowo-sportowa Gotis

0: Gniewinie wypełniła się kibicami sportów siłowych. Podczas zawodów Strongman Cup Gniewino 2026 sześciu zawodników zmierzyło się z ekstremalnymi ciężarami, a całe wydarzenie połączono ze wsparciem charytatywnym na rzecz leczenia Katarzyny Meyer. Na starcie zawodów stanęli utytułowani siłacze Tomasz Lademan, Paweł Kostrzewski, Wojta Kucera, Łukasz Kieliszkowski, Modesta Struckus oraz Jan Łacina. Zawodnicy musieli stawić czoła pięciu wymagającym konkurencjom, które sprawdzały ich wytrzymałość, siłę chwytu oraz dynamikę. W programie zmagań znalazły się m.in. trzymanie toporów, zegar, spacer Bushmana oraz wyciskanie belki. Największe emocje wśród publiczności wzbudził jednak uchwyt Herkulesa.
1: Jest to już druga edycja tych zawodów w Gniewinie. W tamtym roku udało nam się zebrać ponad 16 tysięcy złotych. Też rywalizowali zawodnicy międzynarodowi. W tym roku pogoda dopisała aż tak mocno, że nie masz tyle osób, ale już powolutku schodzi więcej. Coraz to osób patrzy, co robimy, jak rywalizujemy. Mamy 5 fajnych konkurencji, 6 mocnych zawodników z Polski 3, z zagranicy 3 i rywalizujemy o miano najsilniejszego. A zbieramy też pieniądze dla Kasi.
0: Mówi organizator imprezy Mateusz Ostaszewski. Nad prawidłowym i sprawiedliwym przebiegiem rywalizacji czuwał znany duet sędziowski Krzysztof Radzikowski oraz Konrad Karwat. Dodatkową atrakcją dla fanów była obecność gościa specjalnego, Arkadiusza Tańculi, zawodnika Freak Fightów. Koszykarze Energa Trefl Sopot są już pewni gry w fazie playoff Orlen Basket Ligi. W emocjonującym meczu we własnej hali Sopocianie pokonali Tasomix, Rosiek, Stal Ostrów, Wielkopolski 88-86. Spotkanie długo nie układało się po myśli gospodarzy. Energa Trefl osłabiona brakiem 4 zawodników po pierwszej połowie przegrywała 40-52. Rywale kontrolowali tempo gry, a Sopocianom brakowało skuteczności, zwłaszcza w rzutach z dystansu. Po przerwie żółto-czarni zaczęli jednak systematycznie odrabiać straty. Kluczowa okazała się czwarta kwarta, w której gospodarze poprawili obronę, zaczęli przejmować piłki i trafiać ważne rzuty. Bohaterem meczu został Paul Skurks. To właśnie on w ostatniej akcji spotkania trafił za 3 punkty, równo z końcową syreną, zapewniając Sopocianom zwycięstwo. W zespole Energii Trefla najwięcej punktów zdobyli Kasper Surong, 17, Kenny Goins, 16 oraz Paul Skurks, 15. Dzięki tej wygranej sopocka drużyna zapewniła sobie miejsce w playoffach. Koszykarze AMW Arki Gdynia pewnie pokonali na wyjeździe PGE Start Lublin 101-80 i wykonali bardzo ważny krok w kierunku wysokiego rozstawienia przed fazą playoff w Orlen Basket Lidze. Dzięki temu zwycięzcy żółtoniebiescy zapewnili sobie miejsce w najlepszej szóstce tabeli, a wciąż zachowują realne szanse nawet na trzecie miejsce po rundzie zasadniczej. Tym samym Gdynianie zrealizowali plan minimum, który zakładali przed sezonem. Arka kontrolowała przebieg spotkania niemal od początku. Po pierwszej kwarcie prowadziła 21-19, a do przerwy powiększyła przewagę do 11 punktów. Po zmianie stron goście utrzymali wysoką skuteczność i nie pozwolili rywalom wrócić do meczu. Najwięcej punktów dla AMW Arki zdobył Kresimir Lubicic, 21. Luke Barnett dołożył 19 punktów, a Jarosław Zyskowski 18. Ważny wkład w zwycięstwo mieli też Jakub Garbacz, Mike Okaukuru i Kamil Łączyński. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego zespół z Gdyni zagra na wyjeździe z Toruniem. Koszykarze Energii Czarnych Słupsk odnieśli efektowne zwycięstwo w wyjazdowym meczu z Górnikiem Wałbrzych. Słupszczanie wygrali 107-90, prezentując bardzo dobrą skuteczność i świetną grę w drugiej połowie spotkania. Pierwsza kwarta była wyrównana, choć to Czarni przez większość czasu utrzymywali niewielką przewagę. Po 10 minutach prowadzili 26-24. Jeszcze więcej punktów padło w drugiej odsłonie. Słupszczanie skutecznie odpowiadali na ataki gospodarzy i na przerwę schodzili z prowadzeniem 57-53. Kluczowa dla losów meczu okazała się trzecia kwarta. Czarni grali szybko, skutecznie i dobrze wykorzystywali kontry, powiększając przewagę do 9 punktów. W ostatniej części spotkania zespół ze Słupska całkowicie zdominował rywali i przekroczył granicę 100 zdobytych punktów. Najwięcej punktów dla Energii Czarnych zdobył Jordan Duffy, 27, Szymon Tomczak dołożył 18, a Chico Carter 15. Dla Słupszczan było to jedno z najbardziej przekonujących zwycięstw w całym sezonie. W Lęborku rozegrano otwarte mistrzostwa miasta w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w hali sportowej przy ulicy Piotra Skargi i zgromadziły 68 uczestników, którzy rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych. Turniej przeprowadzono w sobotę 25 kwietnia w kategorii dzieci do lat 12. Zwyciężył Robert Danielczyk. Wśród młodzieży od 13 do 20 lat najlepszy okazał się Hubert Krzebietkę, a w kategorii amatorów od 21 roku do 55 roku wygrał Krzysztof Kałużny. Wśród starszych amatorów powyżej 56 roku życia triumfował Sławomir Olczyk. W kategorii kobiet zwyciężyła Ewelina Sikora. W kategorii Open najlepszy był Jan Pawlicki. Najlepsi zawodnicy odebrali puchary, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Organizatorzy wyróżnili także najstarszego uczestnika zawodów, 70-letniego Ryszarda Negowskiego z Nowej Wsi Lęborskiej oraz najmłodszego, 10-letniego Janka Skorupę z Miechucina.
2: Słuchajcie radia Norda FM.